0: Jest 23. 3-miesięczny areszt dla 21-latka z Brennej, który zaatakował turystów i policjantów. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Służby mają problem z jego usunięciem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 21-latek z Brennej, który zaatakował w niedzielę turystów i policjantów, trafił na 3 miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Cieszynie na wniosek prokuratury. Dawid Esz usłyszał także zarzuty. Mężczyzna odpowiał łącznie za 6 przestępstw. Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Przestępstwa te dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji poprzez używanie przemocy i używanie niebezpiecznego narzędzia w postaci młotka, znieważanie ich i kierowanie wobec nich gruźb karalnych, jak i kierowanie gruźb karalnych wobec turystki oraz zniszczenia jej mienia poprzez wystrzał z wiatrówki.
0: 21-letni Dawid Esz złożył dziś w prokuraturze krótkie wyjaśnienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez gry w kwalifikacjach. To bezpośrednie wyróżnienie za jej znakomity występ na French Open, gdzie 24-letnia Polka dotarła do finału i awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. Ponieważ w momencie zamykania zgłoszeń była 114, potrzebowała specjalnej przepustki, o którą wnioskował Polski Związek Tenisowy. Dzięki dzisiejszej decyzji od 29 czerwca w Londynie wystąpi co najmniej 6 reprezentantów Polski. Obok Chwalińskiej w turnieju głównym zagrają broniące tytuł Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Naprawa uszkodzonego fragmentu jezdni nie następuje od kilku tygodni, ponieważ okazało się, że znajduje się pod nim tunel nieistniejący na żadnych miejskich mapach. Nie wiadomo też, kto jest jego właścicielem. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, mówi rzecznik miasta Chorzowa Katarzyna Chochuł.
3: Zależy nam na tym, żeby czym prędzej udrożnić ten ruch, w związku z czym Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi już nie tyle konsultacje z potencjalnymi właścicielami, ale działamy dwutorowo, to znaczy już myślimy o tym, żeby prowadzić jakieś postępowanie administracyjne po to, żeby czym prędzej te zapadlisko zasypać.
0: Okoliczni mieszkańcy wskazują na możliwe powiązanie ze znajdującymi się nieopodal kopalniami. Ich wątpliwości budzi również czas oczekiwania na naprawę ulicy.
4: Teraz jest dziura i to już nie wiem, z miesiąc chyba, jak nie wiem.

0: więcej. Codziennie tu przechodzę i tutaj się nic nie dzieje, nikt tego nie naprawia.
1: Ja tam nie zaglądam. Jeden tu mówił, że to z kopalni coś tam.
2: Teraz tu z jednym rozmawiamy, że ponoć na Kinki była jakaś kopalnia i że niby te tunele zostały po tej kopalni. Ale czy to prawda, nie wiem.
3: Odkryty tunel ma 2 metry szerokości i według przeprowadzonych dotychczas badań jego głębokość sięga co najmniej 20 metrów. Według informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Chorzowie cała procedura usunięcia zapadliska ma potrwać maksymalnie 4 tygodnie. Katowicka kopalnia Wujek ma szansę stać się sercem polskiego sektora kosmicznego. Śląska delegacja złożona z samorządowców, naukowców oraz polityków spotkała się w Warszawie z ministrami nauki oraz aktywów państwowych, aby przekonać ich do projektu utworzenia w tym miejscu nowoczesnego centrum symulacji osadnictwa kosmicznego. Autorem tej nowatorskiej koncepcji jest popularyzator nauki Tomasz Rożek, który wskazuje, że podziemna infrastruktura kopalni idealnie nadaje się do testowania technologii przetrwania na Księżycu czy Marsie, gdzie ludzie z konieczności będą musieli zamieszkać pod powierzchnią. Pomysł ten zyskał już silne wsparcie Uniwersytetu Śląskiego, Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dla których kosmiczne centrum to element szerszej strategii. Region stara się bowiem o zlokalizowanie u siebie placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przed nami doba, która przyniesie przejście od deszczu do słońca. Noc minie pod znakiem gęstniejących chmur i lokalnych słabych opadów deszczu przy temperaturze minimalnej od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać. Po pochmurnym poranku od północnego zachodu nadejdą większe przejaśnienia aż do wieczornych rozpogodzeń.
4: Radia. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Jest zielone światło od rządu dla negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Upoważnienie Rady Ministrów w drodze uchwały otrzymał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska musi być gotowa na ewentualną pozytywną decyzję Waszyngtonu, wyjaśniał jeszcze przed przyjęciem uchwały premier Donald Tusk.
5: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie. I organizacyjnie, i finansowo, jeśli myślimy serio, a myślimy serio o stałej bazie, to musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego.
4: Inicjatywę pozytywnie ocenia senator klubu Centrum Jacek Trela. Tak mówił w radiowej jedynce.
6: W obliczu tego, co się dzieje za wschodnią granicą, w obliczu wojny w Ukrainie, w obliczu tego, jak zachowuje się Putin, każdy dzień takich działań z naszej strony, jak oferta na organizowanie bazy stałej, zakupy F-35, to są działania w dobrą stronę.
4: Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce była jednym z tematów rozmów prezydenta Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Jak poinformowała kancelaria prezydenta, amerykański przywódca podtrzymał publiczną deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 000 amerykańskich żołnierzy. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci dwojga 19-latków w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. Młoda kobieta zginęła w poniedziałek wieczorem. Jej były chłopak, również 19-latek, miał ją zaatakować w czasie sprzeczki. Policja znalazła jego ciało po kilku godzinach poszukiwań.
7: Przez ponad 8 godzin mężczyzny poszukiwała policja, ale też strażacy i ratownicy GOPR. W akcji wykorzystywane były psy tropiące, drony, a także policyjny śmigłowiec, mówi Jolanta Batko, rzeczniczka limanowskiej policji.
8: Załoga śmigłowca policyjnego ujawniła ciało mężczyzny w masywie leśnym.
7: Na miejscu śledczy nie stwierdzili udziału osób trzecich. 19-latka zginęła od ciosów zadanych w szyję i klatkę piersiową. Jej były chłopak, również 19-latek, miał zaatakować ją w czasie sprzeczki, a potem uciec. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Próba przemytu narkotyków udaremniona na lotnisku w Szymanach. Strażnicy graniczni z Olsztyna zatrzymali podróżnego, który chciał przemycić do Wielkiej Brytanii klofedron. Schował go w skarpecie, mówi podpułkownik Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.
9: Podróżny został zatrzymany i w prokuraturze rejonowej w Szczytnie usłyszał zarzut usiłowania wywozu przez granicę substancji psychotropowych, do czego się przyznał.
4: Teraz 43-latkowi grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia.
10: To są aktualności jedynki.
4: Katastrofa ukraińskiego bombowca Su-24M w obwodzie chmielnickim w zachodniej części Ukrainy. Jak przekazało dowództwo wojsk lotniczych, maszyna wykonywała rutynowe zadania. Zginęły dwie osoby, pilot i nawigator. Nie jest znana przyczyna katastrofy. W tej sprawie wszczęto śledztwo. Plany budowy kopalni odkrywkowej kością niezgody na Dolnym Śląsku. Na pograniczu powiatów lwóweckiego i bolesławieckiego spółka KAM chce wybudować żwirownię. Ale nie godzą się na to mieszkańcy wsi Nowa, Włodzice Małe i Włodzice Wielkie. Ta inwestycja może drastycznie zmienić rzeczywistość ludzi i natury. Mówi Magdalena Bigaj ze Stowarzyszenia Ostrzyca Rakowicka.
10: Nie wiemy tak naprawdę ile lat. Tutaj będziemy mieć kilkadziesiąt, sto czy nawet więcej ciężarówek. Będziemy mieć głosy rolek, które będą ten urobek przewozić i będziemy mieć zagrożenie powodziowe. Niech tu będzie zbiornik, który będzie trzymał tą wodę. Niech tu będzie rolnictwo, niech tu będzie przyroda, a nie kopalnia.
4: Wiceprezes spółki KAM Tomasz Bobowski zapewnia, że firma jest gotowa do negocjacji, a odkrywka miałaby powstać dopiero za 10 lat.
11: Aktualnie kopiemy około 10 km stąd. Posiadamy tutaj dosyć dużo gruntów już. Naturalną koleją byłoby rozszerzenie tej naszej działalności. To, co jest narysowane w tym momencie na mapach, to wcale nie musi tak to wyglądać. Można porozmawiać z ludźmi, gdzie coś dociąć, wyciąć, pomóc, żeby po prostu było lżej dla wszystkich.
4: Zarówno spółka, jak i mieszkańcy złożyli wnioski do powstającego planu ogólnego gminy Lwówek Śląski i to ona podejmie ostateczną decyzję. Zbliżające się wakacje będą trudnym czasem dla pasażerów tramwajów w Warszawie. Na letnie miesiące zaplanowano kumulację remontów torowisk. Do trwających już prac w Alejach Jerozolimskich i Alei Niepodległości dojdą remonty m.in. na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności oraz na ulicy Grójeckiej. W związku z pracami na torowiskach od 29 czerwca zmienią się trasy wielu linii tramwajowych. Część zostanie skrócona, niektóre pojadą zmienionymi trasami, a 7 linii zostanie zawieszonych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
4: W nocy na wschodzie i krańcach południowych kraju miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie burze. Temperatura minimalna od 7 stopni na północy, około 9 w centrum do 13 na południu. W dzień przelotnie popada i zagrzmi na północnym wschodzie i południu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 24 stopni. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Rozległy układ niżowy z głównym ośrodkiem 992 hektopaskale nad północno-zachodnią Rosją obejmuje wpływem Bałtyk i powoli przemieszcza się na północ. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5. Stan morza 3. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 4. Temperatura powietrza około 14 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. W dzień miejscami przelotne opady deszczu. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 5 do 4. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Miejscami zamglenie. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, miejscami zamglenie. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do zachodniego 4 do 5, w porywach 6. Stan morza 3, na północy 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, w dzień przelotne opady deszczu. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, miejscami porywy 6. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 6.

0: z nim spała. Czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak.
1: Post.

0: Jak to jest?
1: Przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam z sobą jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Jest 23. 3-miesięczny areszt dla 21-latka z Brennej, który zaatakował turystów i policjantów. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Służby mają problem z jego usunięciem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 21-latek z Brennej, który zaatakował w niedzielę turystów i policjantów, trafił na 3 miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Cieszynie na wniosek prokuratury. Dawid Esz usłyszał także zarzuty. Mężczyzna odpowiał łącznie za 6 przestępstw. Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Przestępstwa te dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji poprzez używanie przemocy i używanie niebezpiecznego narzędzia w postaci młotka, znieważanie ich i kierowanie wobec nich gruźb karalnych, jak i kierowanie gruźb karalnych wobec turystki oraz zniszczenia jej mienia poprzez wystrzał z wiatrówki.
0: 21-letni Dawid Esz złożył dziś w prokuraturze krótkie wyjaśnienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez gry w kwalifikacjach. To bezpośrednie wyróżnienie za jej znakomity występ na French Open, gdzie 24-letnia Polka dotarła do finału i awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. Ponieważ w momencie zamykania zgłoszeń była 114, potrzebowała specjalnej przepustki, o którą wnioskował Polski Związek Tenisowy. Dzięki dzisiejszej decyzji od 29 czerwca w Londynie wystąpi co najmniej 6 reprezentantów Polski. Obok Chwalińskiej w turnieju głównym zagrają broniące tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Naprawa uszkodzonego fragmentu jezdni nie następuje od kilku tygodni, ponieważ okazało się, że znajduje się pod nim tunel nieistniejący na żadnych miejskich mapach. Nie wiadomo też, kto jest jego właścicielem. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, mówi rzecznik miasta Chorzowa Katarzyna Chochuł.
3: Zależy nam na tym, żeby czym prędzej udrożnić ten ruch, w związku z czym Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi już nie tyle konsultacje z potencjalnymi właścicielami, ale działamy dwutorowo, to znaczy już myślimy o tym, żeby prowadzić jakieś postępowanie administracyjne po to, żeby czym prędzej te zapadlisko zasypać.
0: Okoliczni mieszkańcy wskazują na możliwe powiązanie ze znajdującymi się nieopodal kopalniami. Ich wątpliwości budzi również czas oczekiwania na naprawę ulicy.
4: Teraz jest dziura i to już, nie wiem, z miesiąc chyba, jak nie więcej. Codziennie tu przechodzę i tutaj się nic nie dzieje, nikt tego nie naprawia.
5: Ja tam nie zaglądam, bo jedni tu mówią, że to z kopalni coś tam.
6: Teraz tu z jednym rozmawiamy, że ponoć na Kinki była jakaś kopalnia i że niby te tunele zostały po tej kopalni. Ale czy to prawda, nie wiem.
0: Odkryty tunel ma 2 metry szerokości i według przeprowadzonych dotychczas badań jego głębokość sięga co najmniej 20 metrów. Według informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Chorzowie cała procedura usunięcia zapadliska ma potrwać maksymalnie 4 tygodnie. Katowicka kopalnia Wujek ma szansę stać się sercem polskiego sektora kosmicznego. Śląska delegacja złożona z samorządowców, naukowców oraz polityków spotkała się w Warszawie z ministrami nauki oraz aktywów państwowych, aby przekonać ich do projektu utworzenia w tym miejscu nowoczesnego centrum symulacji osadnictwa kosmicznego. Autorem tej nowatorskiej koncepcji jest popularyzator nauki Tomasz Rożek, który wskazuje, że podziemna infrastruktura kopalni idealnie nadaje się do testowania technologii przetrwania na Księżycu czy Marsie, gdzie ludzie z konieczności będą musieli zamieszkać pod powierzchnią. Pomysł ten zyskał już silne wsparcie Uniwersytetu Śląskiego, Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dla których kosmiczne centrum to element

0: szerszej strategii. Region stara się bowiem o zlokalizowanie u siebie placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przed nami doba, która przyniesie przejście od deszczu do słońca. Noc minie pod znakiem gęstniejących chmur i lokalnych słabych opadów deszczu przy temperaturze minimalnej od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać. Po pochmurnym poranku od północnego zachodu nadejdą większe przejaśnienia aż do wieczornych rozpogodzeń.
1: Radia. Aktualności jedynki, Olaf Warzyński. Rząd i służby przyglądają się morderstwu w Białej Podlaskiej. Sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa Polski. Siemion Skrepiecki, zagorzały krytyk Władimira Putina, został tam zastrzelony w biały dzień na chodniku nieopodal swojego mieszkania. W sprawie zatrzymano dwie osoby, ale nikomu nie przedstawiono dotąd zarzutów.
2: Mieszkańcy Białej Podlaskiej mówią o strachu.
3: Pojrzałem na dół, patrzę. Leży człowiek. Pierwszy raz go na oczy widziałem.
4: Słyszałam strzały, byliśmy przerażeni.
2: Ale służby zapewniają.
5: Myślę, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać.
2: Mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
5: Jedyną rzeczą, która teraz interesuje ewentualnego sprawcę tego zdarzenia, jest ucieczka z miejsca i dalej gdzieś tam ucieczka być może poza teren naszego kraju.
2: Rzecznik rządu Adam Szłapka podkreśla, że polskie służby wcześniej chciały już chronić ofiarę.
6: Służby też były w kontakcie wcześniej z zamordowanym. Miał propozycję bycia też osobą, która byłaby objęta ochroną, ale czuł się niezagrożony, nie chciał takiej ochrony, więc jakby tutaj służby działały i działają.
2: Policja apeluje o informację o zabójstwie i przejrzenie zapisów o własnych kamer samochodowych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Po południu w Warszawie spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec. Władysław Kosiniak-Kamysz i Borys Pistorius podpiszą umowę o współpracy w dziedzinie obronności. Dotyczy ona m.in. wspólnych ćwiczeń czy mobilności wojskowej. Nie będzie w niej natomiast gwarancji bezpieczeństwa. Dlaczego umowa, a nie traktat? Ranga porozumienia została obniżona z uwagi na możliwe weto prezydenta. Tak tłumaczył kilka dni temu minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
7: Wszyscy znamy obsesję PiSu i pana prezydenta w sprawach niemieckich, więc oczywiście by zawetował. Krytykuje nawet traktat polsko-brytyjski. A co dopiero, gdyby był traktat polsko-niemiecki? No przecież wiadomo, że wywiązałoby się tu piekło.
1: Spotkanie ministrów obrony Polski i Niemiec odbędzie się dokładnie w 35. rocznicę zawarcia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Część pakietu CPN wygaszona. Od wczoraj nie obowiązuje już obniżona akcyza na benzynę i olej napędowy. Pod koniec czerwca VAT na paliwa wróci do poziomu sprzed 3 miesięcy. A rząd ma plan, jak zrekompensować straty w budżecie. Jest projekt nowego podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
8: Przyjęty projekt jest związany z kryzysem na rynku paliw w związku z wojną w Zatoce Perskiej.
6: W tym projekcie chodzi o to, żeby ograniczyć ponadnormatywne zyski konkretnych spółek, które zyskiwały na tym, że paliwo po prostu stało się droższe.
8: Tak mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Resort finansów szacuje, że producenci i sprzedawcy paliw zapłacą łącznie 4 miliardy złotych. Premier Donald Tusk zaznaczył, że dzięki temu to nie podatnicy, a firmy paliwowe sfinansują pakiet CPN. Stawka podatku ma wynosić 60%. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 1 sierpnia tego roku. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: To są aktualności jedynki.
1: Światełko dla czerwca 56 zapłonęło na cmentarzu junikowskim w Poznaniu. W tym roku mija 70 lat od pamiętnego strajku robotników, który został krwawo spacyfikowany przez wojsko i milicję. Według danych IPN-u zginęło co najmniej 57 osób. Pierwszy znicz zapłonął na grobie Romka Strzałkowskiego, najmłodszej ofiary protestu. Chłopiec zginął w wieku 13 lat. Ta śmierć stała się symbolem, przypomina dyrektor Muzeum Poznańskiego Czerwca, Kinga Przyborowska.
10: Myślę, że tak w ogólnopolskim nawet rozeznaniu, jeżeli mówimy o Poznańskim Czerwcu, to raczej wszystkim właśnie ten Poznański Czerwiec kojarzy się z postacią Romka Strzałkowskiego. Wybór przy tak ważnej rocznicy jak 70 był dla nas jednoznaczny.
1: Ale Romek Strzałkowski nie był jedynym dzieckiem, które straciło życie podczas Poznańskiego Czerwca 56. Spośród wszystkich ofiar 13 osób miało mniej niż 18 lat. Kwalifikacje niepotrzebne. Już na pewno zagra na Wimbledonie. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju w Londynie. Kibice się cieszą i podkreślają, że cały czas wspierają Maję.
11: Będziemy kibicować i będziemy trzymać kciuki, także miejmy nadzieję, że zajdzie jak najdalej.
12: Pewnie się bardzo zmęczyła, no bo jednak grała od eliminacji tam w Roland Garros, a tutaj no to myślę, że też inna nawierzchnia, bo to trawa, więc to jest trochę szybsza chyba nawierzchnia i zobaczymy, czy ona będzie w stanie do tych wszystkich piłek dochodzić, mimo że jest mała, jakby szybka jak pszczółka, ale no może mieć problemy.
13: Myślę, że jest duża szansa, żeby znalazła się w pierwszej dziesiątce.
1: Maja Chwalińska po sukcesie na French Open w Paryżu, gdzie zdobyła wicemistrzostwo, jest teraz na 21. miejscu w światowym rankingu tenisistek. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: W nocy na wschodzie i krańcach południowych miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie burze. Temperatura od 7 stopni na północy, około 9 w centrum do 13 na południu. W dzień przelotnie popada i zagrzmi na północnym wschodzie i południu. Na termometrach maksymalnie będzie od 16 do 24 stopni.
9: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 23. 3-miesięczny areszt dla 21-latka z Brennej, który zaatakował turystów i policjantów. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Służby mają problem z jego usunięciem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 21-latek z Brennej, który zaatakował w niedzielę turystów i policjantów, trafił na 3 miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Cieszynie na wniosek prokuratury. Dawid Esz usłyszał także zarzuty. Mężczyzna odpowiał łącznie za 6 przestępstw. Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Przestępstwa te dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji poprzez używanie przemocy i używanie niebezpiecznego narzędzia w postaci młotka, znieważanie ich i kierowanie wobec nich gruźb karalnych, jak i kierowanie gruźb karalnych wobec turystki oraz zniszczenia jej mienia poprzez wystrzał z wiatrówki.
0: 21-letni Dawid Esz złożył dziś w prokuraturze krótkie wyjaśnienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez gry w kwalifikacjach. To bezpośrednie wyróżnienie za jej znakomity występ na French Open, gdzie 24-letnia Polka dotarła do finału i awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. Ponieważ w momencie zamykania zgłoszeń była 114, potrzebowała specjalnej przepustki, o którą wnioskował Polski Związek Tenisowy. Dzięki dzisiejszej decyzji od 29 czerwca w Londynie wystąpi co najmniej 6 reprezentantów Polski. Obok Chwalińskiej w turnieju głównym zagrają broniące tytuł Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Naprawa uszkodzonego fragmentu jezdni nie następuje od kilku tygodni, ponieważ okazało się, że znajduje się pod nim tunel nieistniejący na żadnych miejskich mapach. Nie wiadomo też, kto jest jego właścicielem. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, mówi rzecznik miasta Chorzowa Katarzyna Chochuł.
3: Zależy nam na tym, żeby czym prędzej udrożnić ten ruch, w związku z czym Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi już nie tyle konsultacje z potencjalnymi właścicielami, ale działamy dwutorowo, to znaczy już myślimy o tym, żeby prowadzić jakieś postępowanie administracyjne po to, żeby czym prędzej te zapadlisko zasypać.
0: Okoliczni mieszkańcy wskazują na możliwe powiązanie ze znajdującymi się nieopodal kopalniami. Ich wątpliwości budzi również czas oczekiwania na naprawę ulicy.
4: Teraz jest dziura i to już, nie wiem, z miesiąc chyba, jak nie więcej. Codziennie tu przechodzę i tutaj się nic nie dzieje, nikt tego nie naprawia.
5: Ja tam nie zaglądam, bo jeden tu mówił, że to z kopalni coś tam.
6: Teraz tu z jednym rozmawiamy, że ponoć na Kinki była jakaś kopalnia i że niby te tunele zostały po tej kopalni. Ale czy to prawda, nie wiem.
0: Odkryty tunel ma 2 metry szerokości i według przeprowadzonych dotychczas badań jego głębokość sięga co najmniej 20 metrów. Według informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Chorzowie, cała procedura usunięcia zapadliska ma potrwać maksymalnie 4 tygodnie. Katowicka kopalnia Wujek ma szansę stać się sercem polskiego sektora kosmicznego. Śląska delegacja złożona z samorządowców, naukowców oraz polityków spotkała się w Warszawie z ministrami nauki oraz aktywów państwowych, aby przekonać ich do projektu utworzenia w tym miejscu nowoczesnego centrum symulacji osadnictwa kosmicznego. Autorem tej nowatorskiej koncepcji jest popularyzator nauki Tomasz Rożek, który wskazuje, że podziemna infrastruktura kopalni idealnie nadaje się do testowania technologii przetrwania na Księżycu czy Marsie, gdzie ludzie z konieczności będą musieli zamieszkać pod powierzchnią. Pomysł ten zyskał już silne wsparcie Uniwersytetu Śląskiego, Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dla których kosmiczne centrum to element szerszej strategii. Region stara się bowiem o zlokalizowanie u siebie placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przed nami doba, która przyniesie

0: Przejście od deszczu do słońca. Noc minie pod znakiem gęstniejących chmur i lokalnych słabych opadów deszczu przy temperaturze minimalnej od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać. Po pochmurnym poranku od północnego zachodu nadejdą większe przejaśnienia, aż do wieczornych rozpogodzeń.
1: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
2: Projekt ma pomóc w ustalaniu kosztów świadczeń zdrowotnych i lepszym zarządzaniu systemem. Rząd podjął temat w związku ze sprawą młodego lekarza, który bez specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych.
3: Jest to przyspieszenie działań, które planowało Ministerstwo Zdrowia.
2: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Istnieje podejrzenie, że młody lekarz nie spędził w szpitalu czasu zadeklarowanego w grafiku. Opozycja już zawiadomiła prokuraturę. Zdaniem Marceliny Zawiszy z Razem przestępstwo mógł popełnić nie tylko lekarz, ale również ci, którzy go zatrudnili.
4: Jesteśmy w potężnym kryzysie systemu ochrony zdrowia, a warszawskie szpitale po prostu przewalają pieniądze na kolesi Platformy Obywatelskiej.
2: Rządzący oczekują, że prokuratura uczciwie wyjaśni sprawę. Tymczasem młody lekarz zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: We francuskim Vion kończy się dziś szczyt grupy G7. Końcowe sesje będą poświęcone zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu oraz rozwojowi sztucznej inteligencji. Wczoraj w kuluarach szczytu spotkali się prezydenci Ukrainy i Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Trumpem o uzyskaniu przez Ukrainę licencji na produkcję systemów antybalistycznych. Poruszyłem tę kwestię i rozmawialiśmy o niej z prezydentem Trumpem. Nasze zespoły będą pracować i daj Boże, tym razem uda nam się uzyskać licencję na produkcję odpowiednich systemów antybalistycznych i rakiet. Ukraina potrzebuje amerykańskich rakiet i systemów Patriot, bo jedynie za ich pomocą może bronić się przed rakietami balistycznymi, którymi Rosjanie bezustannie atakują ukraińskie miasta. Tymczasem możliwości produkcyjne USA nie nadążają z zapotrzebowaniem na te systemy i pociski, zwłaszcza po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Polska walczy o darmowe pozwolenia do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. Finał tych zmagań na dwudniowym unijnym szczycie, który rozpoczyna się jutro. Wprawdzie dyskusja na temat ETS-u nie jest przewidziana na szczycie, ale Polska chce, by do wniosków ze spotkania wpisać konieczność szybkiej zmiany wskaźników, na podstawie których wyliczane są darmowe pozwolenia.
5: Obecna metodologia jest bardzo szczegółowa, skomplikowana i niesprawiedliwa dla takich krajów jak Polska przez dekady uzależnionych od węgla. Komisja wylicza wskaźniki dla darmowych pozwoleń na podstawie 10% najmniej emitujących fabryk. To uderza w polskie zakłady i dlatego rząd chce wymusić zmianę metodologii. Jest wprawdzie obietnica komisji, że zmiana nastąpi i będzie z mocą wsteczną, ale Polsce zależy, by znalazło się to we wnioskach ze szczytu. Bo wtedy to będzie stanowisko europejskich przywódców i komisja nie będzie już mogła wycofać się z tych obietnic. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Odpowiedź za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ojciec trzylatka, który w niedzielę stał na parapecie na trzecim piętrze, usłyszał zarzut. Grozi mu do 5 lat więzienia, mówi Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: W trakcie wyjaśnień przyznał się on do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz wskazał, że w czasie, gdy trzylatek spał, wyszedł na spacer ze swoim starszym synem. Nie potrafił wskazać jednakże, w jaki sposób otwarte zostało okno do mieszkania. Podejrzany wyraził wolę dobrowolnego poddania się karze.
1: Do zdarzenia doszło na łódzkich Bałutach. Chłopczyk w samej pieluszce stał na parapecie i zrzucał z okna różne przedmioty. Zawiadomiono policję. W domu nikogo poza dzieckiem nie było, ale na szczęście drzwi były otwarte. Podczas policyjnej interwencji ojciec trzylatka wrócił do domu. Dwie osoby zatrzymane przez policję po obrzuceniu tortem prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowak został zaatakowany podczas sesji Rady Miasta, kiedy przed urzędem odbywała się manifestacja przeciwko jego urzędowaniu. Demonstranci weszli potem do budynku i na salę sesyjną, mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
8: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim. W związku z tym zdarzeniem zatrzymano dwie osoby.
1: Prezydentowi Poznania nic się nie stało, choć Jacek Jaśkowiak twierdzi, że został uderzony w twarz. Nic podobnego, odpowiada Magda Malinowska z Socjalnego Kongresu Kobiet.
9: Jeśli został uderzony, niech pokaże obdukcję i rany z tego uderzenia. Ja widziałam prezydenta długi czas po tym zdarzeniu i jedyne co widziałam na jego twarzy to śmietana.
1: Do zdarzenia doszło na sesji absolutoryjnej Rady Miasta. Radni udzielili prezydentowi wotum zaufania. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Noc pochmurna z przelotnym deszczem na północnym wschodzie i krańcach południowych. Temperatura minimalna od 7 stopni na północy, około 9 w centrum do 13 na południu. W dzień przelotne deszcze i burze pojawią się na północnym wschodzie i południu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 24 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 23. 3-miesięczny areszt dla 21-latka z Brennej, który zaatakował turystów i policjantów. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę do wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon. Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Służby mają problem z jego usunięciem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 21-latek z Brennej, który zaatakował w niedzielę turystów i policjantów, trafił na 3 miesiące do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Cieszynie na wniosek prokuratury. Dawid Esz usłyszał także zarzuty. Mężczyzna odpowiał łącznie za 6 przestępstw. Mówi Małgorzata Moś-Brachowska z prokuratury okręgowej w Bielsku-Białej.
2: Przestępstwa te dotyczą czynnej napaści na funkcjonariuszy policji poprzez używanie przemocy i używanie niebezpiecznego narzędzia w postaci młotka, znieważanie ich i kierowanie wobec nich gruźb karalnych, jak i kierowanie gruźb karalnych wobec turystki oraz zniszczenia jej mienia poprzez wystrzał z wiatrówki.
0: 21-letni Dawid Esz złożył dziś w prokuraturze krótkie wyjaśnienia. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i wystąpi w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu bez gry w kwalifikacjach. To bezpośrednie wyróżnienie za jej znakomity występ na French Open, gdzie 24-letnia Polka dotarła do finału i awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA. Ponieważ w momencie zamykania zgłoszeń była 114, potrzebowała specjalnej przepustki, o którą wnioskował Polski Związek Tenisowy. Dzięki dzisiejszej decyzji od 29 czerwca w Londynie wystąpi co najmniej 6 reprezentantów Polski. Obok Chwalińskiej w turnieju głównym zagrają broniące tytułu Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinat, Hubert Hurkacz oraz Kamil Majchrzak.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na ulicy Bocznej w Chorzowie pojawiło się zapadlisko. Naprawa uszkodzonego fragmentu jezdni nie następuje od kilku tygodni, ponieważ okazało się, że znajduje się pod nim tunel nieistniejący na żadnych miejskich mapach. Nie wiadomo też, kto jest jego właścicielem. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, mówi rzecznik miasta Chorzowa Katarzyna Chochuł.
3: Zależy nam na tym, żeby czym prędzej udrożnić ten ruch, w związku z czym Miejski Zarząd Ulic i Mostów prowadzi już nie tyle konsultacje z potencjalnymi właścicielami, ale działamy dwutorowo, to znaczy już myślimy o tym, żeby prowadzić jakieś postępowanie administracyjne po to, żeby czym prędzej te zapadlisko zasypać.
0: Okoliczni mieszkańcy wskazują na możliwe powiązanie ze znajdującymi się nieopodal kopalniami. Ich wątpliwości budzi również czas oczekiwania na naprawę ulicy.
4: Teraz jest dziura i to już, nie wiem, z miesiąc chyba, jak nie więcej. Codziennie tu przechodzę i tutaj się nic nie dzieje, nikt tego nie naprawia.
5: Ja tam nie zaglądam, bo jedni tu mówią, że to z kopalni coś tam.
6: Teraz tu z jednym rozmawiamy, że ponoć na Kinki była jakaś kopalnia i że niby te tunele zostały po tej kopalni. Ale czy to prawda, nie wiem.
0: Odkryty tunel ma 2 metry szerokości i według przeprowadzonych dotychczas badań jego głębokość sięga co najmniej 20 metrów. Według informacji przekazanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie cała procedura usunięcia zapadliska ma potrwać maksymalnie 4 tygodnie. Katowicka kopalnia Wujek ma szansę stać się sercem polskiego sektora kosmicznego. Śląska delegacja złożona z samorządowców, naukowców oraz polityków spotkała się w Warszawie z ministrami nauki oraz aktywów państwowych, aby przekonać ich do projektu utworzenia w tym miejscu nowoczesnego centrum symulacji osadnictwa kosmicznego. Autorem tej nowatorskiej koncepcji jest popularyzator nauki Tomasz Rożek, który wskazuje, że podziemna infrastruktura kopalni idealnie nadaje się do testowania technologii przetrwania na Księżycu czy Marsie, gdzie ludzie z konieczności będą musieli zamieszkać pod powierzchnią. Pomysł ten zyskał już silne wsparcie Uniwersytetu Śląskiego, Katowic oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, dla których kosmiczne centrum to element szerszej strategii. Region stara się bowiem o zlokalizowanie u siebie placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przed nami doba, która przyniesie przejście od deszczu do słońca. Noc minie pod znakiem gęstniejących chmur i lokalnych słabych opadów deszczu przy temperaturze minimalnej od 12 do 14 stopni. W ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać. Po pochmurnym poranku od północnego zachodu nadejdą większe przejaśnienia aż do wieczornych rozpogodzeń.
1: Radia.
7: Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy.

0: stałej bazie. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówił rząd, który przyjął specjalną uchwałę.
1: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
2: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kośniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
1: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą wyższych płac. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadzi dziś w całej Polsce strajk ostrzegawczy.
3: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
0: Mówiła rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun. Strajk rozpocznie się o godzinie 8 i potrwa do 10. Jeśli ktoś w tym czasie będzie chciał załatwić swoje sprawy w ZUS-ie, powinien skorzystać z portalu e-ZUS lub z aplikacji mobilnych. Polski konsul w Berlinie ustala okoliczności interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Zapewnił o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Wczoraj grupa członków Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem próbowała protestować w centrum Berlina przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Aktywiści przynieśli ze sobą duży drewniany krzyż i tablice z antyniemieckimi hasłami. Policja informowała ich w języku niemieckim i polskim, że nie mają zgody na taki rodzaj protestu. Grupa Bąkiewicza nie posłuchała i doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami, którzy tymczasowo zatrzymali uczestników pikiety.
4: To są aktualności jedynki.
0: Najpierw zarzuty, potem areszt. Za kraty trafił 21-latek, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej w województwie śląskim. Mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy turystów. Oddał strzał z wiatrówki i rzucił w ich kierunku kamieniem. Powodem takiego zachowania miały być samochody zaparkowane w pobliżu zajmowanej przez niego posesji. Na miejsce wezwano policję. Podczas zatrzymania 21-latek zaatakował funkcjonariuszy. Grozi mu 10 lat więzienia. Wakacje coraz bliżej. Wielu z nas ruszy w podróże. Policja już teraz apeluje o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdów. Zacznijmy od sprawdzenia stanu technicznego samochodu, radzi Anna Matys z Policji w Szczecinku.
5: Ogumienie pojazdu i sprawność systemów hamulcowych jest ważna. To daje nam komfort tego, że możemy podjąć bardzo szybko decyzję i możemy zareagować. Pamiętajmy, że nasze warunki atmosferyczne bardzo szybko się zmieniają, ale myślę, że nad tymi wszystkimi mechanicznymi rzeczami to najważniejsze jest człowiek wypoczęty, trzeźwy i gotowy do podejmowania wyzwań, które przyniesie mu podróż.
0: W wakacje na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli. Będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Najcenniejsze zabytki z kościołów archidiecezji lubelskiej na wystawie w Muzeum Archidiecezji w Lublinie. To wyjątkowe dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, mówi dyrektor muzeum ksiądz Łukasz Trzciński.
6: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło.
0: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. W aktualnościach jeszcze wyniki ostatnich meczów na piłkarskim mundialu. Rozegrano je w grupie I. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego, a tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
4: Jedynka. Polskie Radio.

twarz. Z nosa leci mi krew, czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz.

0: Wybiła północ. Są zarzuty i areszt dla 21-latka, który w Brennej atakował policjantów. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu. W Bytomiu rozpoczęło swoją działalność Regionalne Centrum Komunikacji. Jakie są jego cele? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zarzuty m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, gruźb karalnych i zniszczenia mienia postawili bielscy prokuratorzy 21-latkowi, który w niedzielę m.in. zaatakował policjantów, podała bielska prokuratura. Mężczyzna został aresztowany przez sąd. Rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska poinformowała, że 21-latkowi grozi 10 lat więzienia. Prokurator dodała, że podejrzany nie przyznał się do winy. Złożył krótkie wyjaśnienie, które nie wniosło istotnych informacji do poczynionych dotychczas ustaleń faktycznych. Przypomnijmy, w niedzielne popołudnie policjanci otrzymali zgłoszenie od kobiety, która alarmowała, że w Brennej młody mężczyzna zachowywał się agresywnie wobec niej i towarzyszącym jej pięciorgu dorosłych oraz dwójce dzieci. Oddał on strzał z wiatrówki i rzucił w ich kierunku kamieniem. Powodem takiego zachowania miały być samochody zaparkowane w pobliżu zajmowanej przez niego posesji. Policjanci szybko przyjechali na miejsce. Okazało się, że sprawcą jest mężczyzna, który już wcześniej bywał agresywny. Podczas zatrzymania 21-latek stawiał opór, był agresywny, wulgarny, znieważył funkcjonariuszy, kopał policjantów i groził im. Jednego z funkcjonariuszy uderzył młotkiem w głowę, a drugiemu wymierzył cios pięścią w twarz. W radiowozie kopnął policjanta w nos. Funkcjonariusze zostali poddani badaniom. Rzecznik prokuratury dodała, że w domu 21-latka znaleziono wiatrówkę. Od zatrzymanego pobrano krew do badań na zawartość alkoholu i substancji

0: dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie, ale no już wiemy, mamy to, także jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście wszystkim, którzy pomogli, między innymi Polskiemu Związkowi Tenisowemu, tak, który gdzieś tam jako pierwszy pomógł wystosować pierwsze pismo do dyrektora turnieju. Wielki szacunek dla Brytyjskiego Związku Tenisowego za taki ukłon w stronę naszej Mai.
1: Oficjalny wniosek o przyznanie Polsce specjalnej przepustki złożył właśnie m.in. Polski Związek Tenisowy. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się już 29 czerwca. Śląska Policja opublikowała listę stałych punktów kontroli autokarów, które będą działać przez całe wakacje. Coroczna akcja mundurowych, mająca na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wyjeżdżającym na letni wypoczynek. W naszym województwie działania te będą prowadzone przez 33 komendy miejskie i powiatowe, które wyznaczyły łącznie 35 specjalnych punktów weryfikacji pojazdów. Podczas kontroli funkcjonariusze szczegółowo sprawdzą stan techniczny autobusów, ich obowiązkowe wyposażenie, a także uprawnienia kierowców, ich trzeźwość oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Policjanci apelują do rodziców i organizatorów wyjazdów, aby chęć przeprowadzenia takiej kontroli zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem. Regionalne Centrum Komunikacji rozpoczęło funkcjonowanie w Bytomiu. Miejsce przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami. Eksperci, w tym także tłumacze języka migowego, pomagają osobom, które z różnych powodów mają problemy z komunikowaniem się. Jak tłumaczy kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu, Adam Stowski, jednym z zadań jest formułowanie skomplikowanych tekstów tak, aby były zrozumiałe.
2: Pomoc świadczona jest głównie środowiskowo i to wszystko zależy od tego, jakie to są potrzeby. Na przykład jeżeli chodzi o teksty łatwe do czytania, to osoby przysyłają nam tekst źródłowy, który chciałyby zrozumieć, który chciałyby lepiej przeczytać, ale nie są za bardzo w stanie. On jest opracowywany przez specjalistów i dostarczany im do domu. Specjaliści ćwiczą z nimi, najpierw ich diagnozują, później wypracowują system, taki, który pozwoli im łatwiej komunikować się w późniejszym życiu.
1: W Regionalne Centrum Komunikacji pracę znalazły także osoby z niepełnosprawnościami. Najbliższe 24 godziny przyniosą nam urozmaiconą aurę. Nocna temperatura spadnie do poziomu od 12 do 14 stopni, a niebo całkowicie się zachmurzy i przyniesie słabe opady deszczu. Środa zacznie się pochmurnie, jednak z każdą godziną od północnego zachodu województwa chmur będzie ubywać, co wieczorem doprowadzi do przyjemnych rozpogodzeń. Maksymalnie na termometrach w ciągu dnia zobaczymy 24 kreski.
3: Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy w stałej bazie. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówił rząd, który przyjął specjalną uchwałę.
4: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
5: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kośniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
4: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą wyższych płac. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadzi dziś w całej Polsce strajk ostrzegawczy.
6: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
3: Mówiła rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun. Strajk rozpocznie się o godzinie 8 i potrwa do 10. Jeśli ktoś w tym czasie będzie chciał załatwić swoje sprawy w ZUS-ie, powinien skorzystać z portalu e-ZUS lub z aplikacji mobilnych. Polski konsul w Berlinie ustala okoliczności interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Zapewnił o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Wczoraj grupa członków ruchu obrony granic z Robertem Bąkiewiczem próbowała protestować w centrum Berlina przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej.

0: Aktywiści przynieśli ze sobą duży drewniany krzyż i tablice z antyniemieckimi hasłami. Policja informowała ich w języku niemieckim i polskim, że nie mają zgody na taki rodzaj protestu. Grupa Bąkiewicza nie posłuchała i doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami, którzy tymczasowo zatrzymali uczestników pikiety.
1: To są aktualności jedynki.
0: Najpierw zarzuty, potem areszt. Za kraty trafił 21-latek, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej w województwie śląskim. Mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy turystów. Oddał strzał z wiatrówki i rzucił w ich kierunku kamieniem. Powodem takiego zachowania miały być samochody zaparkowane w pobliżu zajmowanej przez niego posesji. Na miejsce wezwano policję. Podczas zatrzymania 21-latek zaatakował funkcjonariuszy. Grozi mu 10 lat więzienia. Wakacje coraz bliżej. Wielu z nas ruszy w podróże. Policja już teraz apeluje o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdów. Zacznijmy od sprawdzenia stanu technicznego samochodu, radzi Anna Matys z Policji w Szczecinku.
2: Ogumienie pojazdu i sprawność systemów hamulcowych jest ważna. To daje nam komfort tego, że możemy podjąć bardzo szybko decyzję, możemy zareagować. Pamiętajmy, że nasze warunki atmosferyczne bardzo szybko się zmieniają, ale myślę, że nad tymi wszystkimi mechanicznymi rzeczami to najważniejsze jest człowiek wypoczęty, trzeźwy i gotowy do podejmowania wyzwań, które przyniesie mu podróż.
0: W wakacje na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli. Będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Najcenniejsze zabytki z kościołów archidiecezji lubelskiej na wystawie w Muzeum Archidiecezji w Lublinie. To wyjątkowe dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, mówi dyrektor muzeum ksiądz Łukasz Trzciński.
3: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło.
0: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. W aktualnościach jeszcze wyniki ostatnich meczów na piłkarskim mundialu. Rozegrano je w grupie I. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego, a tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio.

0: Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc?
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

0: Wybiła północ. Są zarzuty i areszt dla 21-latka, który w Brennej atakował policjantów. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i znajdzie się w głównej drabince wielkoszlemowego Wimbledonu. W Bytomiu rozpoczęło swoją działalność Regionalne Centrum Komunikacji. Jakie są jego cele? O tym za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zarzuty m.in. czynnej napaści na funkcjonariuszy, groźb karalnych i zniszczenia mienia postawili bielscy prokuratorzy 21-latkowi, który w niedzielę m.in. zaatakował policjantów, podała bielska prokuratura. Mężczyzna został aresztowany przez sąd. Rzecznik bielskiej prokuratury okręgowej Małgorzata Moś-Brachowska poinformowała, że 21-latkowi

0: 21-latek stawiał opór, był agresywny, wulgarny, znieważył funkcjonariuszy, kopał policjantów i groził im. Jednego z funkcjonariuszy uderzył młotkiem w głowę, a drugiemu wymierzył cios pięścią w twarz. W radiowozie kopnął policjanta w nos. Funkcjonariusze zostali poddani badaniom. Rzecznik prokuratury dodała, że w domu 21-latka znaleziono wiatrówkę. Od zatrzymanego pobrano krew do badań na zawartość alkoholu i substancji psychoaktywnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Maja Chwalińska zagra w tenisowym turnieju głównym tegorocznego Wimbledonu. Organizatorzy przyznali polskiej tenisistce dziką kartę. Zadowolenia nie kryje menedżerka klubu tenisowego BKT Advantage Bielsko-Biała oraz członkini PZT Aleksandra Musiał.
2: Bardzo się cieszymy. Dowiedzieliśmy się dosłownie przed chwilą, tak? Maja dostała oficjalnego maila od dyrektora turnieju. Także no czekaliśmy z niecierpliwością, bo od tego też mocno były uzależnione jakby dalsze plany na kolejne dni. Także tak naprawdę tylko co chwilę sprawdzaliśmy telefony, pytaliśmy, czy już ktoś coś wie. Ale no już wiemy, mamy to, także jesteśmy bardzo wdzięczni oczywiście wszystkim, którzy pomogli. Między innymi Polskiemu Związkowi Tenisowemu, tak? Który gdzieś tam jako pierwszy pomógł wystosować pierwsze pismo do dyrektora turnieju. Wielki szacunek dla Brytyjskiego Związku Tenisowego za taki ukłon w stronę naszej Mai.
0: Oficjalny wniosek o przyznanie Polsce specjalnej przepustki złożył właśnie m.in. Polski Związek Tenisowy. Wielkoszlemowy Wimbledon rozpocznie się już 29 czerwca. Śląska Policja opublikowała listę stałych punktów kontroli autokarów, które będą działać przez całe wakacje. Coroczna akcja mundurowych, mająca na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży wyjeżdżającym na letni wypoczynek. W naszym województwie działania te będą prowadzone przez 33 komendy miejskie i powiatowe, które wyznaczyły łącznie 35 specjalnych punktów weryfikacji pojazdów. Podczas kontroli funkcjonariusze szczegółowo sprawdzą stan techniczny autobusów, ich obowiązkowe wyposażenie, a także uprawnienia kierowców, ich trzeźwość oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Policjanci apelują do rodziców i organizatorów wyjazdów, aby chęć przeprowadzenia takiej kontroli zgłaszać z kilkudniowym wyprzedzeniem. Regionalne Centrum Komunikacji rozpoczęło funkcjonowanie w Bytomiu. Miejsce przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami. Eksperci, w tym także tłumacze języka migowego, pomagają osobom, które z różnych powodów mają problemy z komunikowaniem się. Jak tłumaczy kierownik Regionalnego Centrum Komunikacji w Bytomiu, Adam Stowski, jednym z zadań jest formułowanie skomplikowanych tekstów tak, aby były zrozumiałe.
3: Pomoc świadczona jest głównie środowiskowo i to wszystko zależy od tego, jakie to są potrzeby. Na przykład jeżeli chodzi o teksty łatwe do czytania, to osoby przesyłają nam tekst źródłowy, który chciałyby zrozumieć, który chciałyby lepiej przeczytać, ale nie są za bardzo w stanie. On jest opracowywany przez specjalistów i dostarczany im do domu. Specjaliści ćwiczą z nimi, najpierw ich diagnozują, później wypracowują system, taki, który pozwoli im łatwiej komunikować się w późniejszym życiu.
0: W Regionalne Centrum Komunikacji pracę znalazły także osoby z niepełnosprawnościami. Najbliższe 24 godziny przyniosą nam urozmaiconą aurę. Nocna temperatura spadnie do poziomu od 12 do 14 stopni, a niebo całkowicie się zachmurzy i przyniesie słabe opady deszczu. Środa zacznie się pochmurnie, jednak z każdą godziną od północnego zachodu województwa chmur będzie ubywać, co wieczorem doprowadzi do przyjemnych rozpogodzeń. Maksymalnie na termometrach w ciągu dnia zobaczymy 24 kreski.
4: Pora wyruszyć na drogi naszego regionu, sprawdzić, jak tam sytuacja korkowa i ogólnie ruch drogowy. Pierwsze dziś autoradio w Radiu Katowice, Janna Juśkiewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam. W Katowicach korki tworzą się już na Chorzowskiej przed dojazdem do Grundmana i to w obu kierunkach. Zwalniamy też na Kolejowej do Kościuszki, a także na ulicy Obroki. Wolna jazda już także ulicą Francuską od ulicy Lotnisko do autostrady A4. Co najmniej 2 miesiące potrwa budowa kanalizacji sanitarnej na tej ulicy na wspomnianym odcinku, czyli od skrzyżowania z ulicą Lotnisko do ulicy Ceglanej. Droga jest zawężona obciążona. Pierwsze roboty już się rozpoczęły. Na francuskiej sfrezowany został asfalt na wschodnim pasie jezdni. Prace będą prowadzone zarówno metodą bezwykopową poprzez przewierty, jak i metodą tradycyjną. To oznacza konieczność czasowego właśnie zawężenia jezdni. Inwestycja przy założeniu korzystnych warunków atmosferycznych ma potrwać do połowy sierpnia, o czym oczywiście będziemy Państwu i o tych utrudnieniach przypominać. A teraz przypominam kontakt.

0: kontakt do nas 691-400-400. Ten telefon jest od już do Państwa dyspozycji w każdej drogowej sprawie.
1: Tego radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Polska gotowa do przyjęcia amerykańskich żołnierzy w stałej bazie. W tej sprawie obradował Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Potem sprawę omówił rząd, który przyjął specjalną uchwałę.
2: W uchwale zapisano, że polski rząd jest za przygotowaniem infrastruktury, logistyki i finansów pod przyszłą stałą bazę amerykańskich wojsk w Polsce. Dokument to też wsparcie dla szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza, bo to on odpowiada za dogranie szczegółów z amerykańską stroną.
3: To jest wzmocnienie i poparcie działań, że to minister, premier Kośniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować.
2: Tłumaczył po posiedzeniu Rady Ministrów rzecznik rządu Adam Szłapka. Pytany o to, kiedy i gdzie może taka baza powstać, zasłonił się klauzulą tajności oraz faktem, że teraz to Amerykanie muszą wyrazić chęć rozmieszczenia na stałe swoich wojsk nad Wisłą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chcą wyższych płac. Związek Zawodowy Pracowników ZUS przeprowadzi dziś w całej Polsce strajk ostrzegawczy.
4: To jest naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowana kadra. To, że ponad połowa pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie zarabia nawet średniej krajowej, no to jest to sytuacja dość przykra.
1: Mówiła rzeczniczka Związku Zawodowego Pracowników ZUS Marta Markun. Strajk rozpocznie się o godzinie 8 i potrwa do 10. Jeśli ktoś w tym czasie będzie chciał załatwić swoje sprawy w ZUS-ie, powinien skorzystać z portalu e-ZUS lub z aplikacji mobilnych. Polski konsul w Berlinie ustala okoliczności interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic. Zapewnił o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Berlińska policja przekazała, że zatrzymała 6 osób. Wszystkie zostały zwolnione. Wczoraj grupa członków Ruchu Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem próbowała protestować w centrum Berlina przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Aktywiści przynieśli ze sobą duży drewniany krzyż i tablice z antyniemieckimi hasłami. Policja informowała ich w języku niemieckim i polskim, że nie mają zgody na taki rodzaj protestu. Grupa Bąkiewicza nie posłuchała i doszło do szarpaniny z funkcjonariuszami, którzy tymczasowo zatrzymali uczestników pikiety.
5: To są aktualności jedynki.
1: Najpierw zarzuty, potem areszt. Za kraty trafił 21-latek, który w niedzielę zaatakował policjantów w Brennej w województwie śląskim. Mężczyzna wcześniej zachowywał się agresywnie wobec grupy turystów. Oddał strzał z wiatrówki i rzucił w ich kierunku kamieniem. Powodem takiego zachowania miały być samochody zaparkowane w pobliżu zajmowanej przez niego posesji. Na miejsce wezwano policję. Podczas zatrzymania 21-latek zaatakował funkcjonariuszy. Grozi mu 10 lat więzienia. Wakacje coraz bliżej. Wielu z nas ruszy w podróże. Policja już teraz apeluje o odpowiednie przygotowanie się do wyjazdów. Zacznijmy od sprawdzenia stanu technicznego samochodu, radzi Anna Matys z Policji w Szczecinku.
6: Ogumienie pojazdu i sprawność systemów hamulcowych jest ważna. To daje nam komfort tego, że możemy podjąć bardzo szybko decyzję i możemy zareagować. Pamiętajmy, że nasze warunki atmosferyczne bardzo szybko się zmieniają, ale myślę, że nad tymi wszystkimi mechanicznymi rzeczami to najważniejsze jest człowiek wypoczęty, trzeźwy i gotowy do podejmowania wyzwań, które przyniesie mu podróż.
1: W wakacje na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli. Będą kontrolować prędkość, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia pasażerów, w tym dzieci. Najcenniejsze zabytki z kościołów archidiecezji lubelskiej na wystawie w Muzeum Archidiecezji w Lublinie. To wyjątkowe dziedzictwo sakralne regionu oraz dzieła, które na co dzień nie są dostępne dla szerokiej publiczności, mówi dyrektor muzeum ksiądz Łukasz Trzciński.
7: Jeżeli chodzi o szaty liturgiczne, to od XVI wieku wzwyż tak naprawdę. Zobaczymy tutaj misternie haftowane ornaty z XVIII wieku czy z XVII wieku, haftowane złotą, srebrną nicią, tkaniny włoskie, tkaniny francuskie, ale też nasze polskie rzemiosło.
1: Na wystawie prezentowane są także obrazy, ikony, monstrancje i relikwiarze. W aktualnościach jeszcze wyniki ostatnich meczów na piłkarskim mundialu. Rozegrano je w grupie I. Francja wygrała z Senegalem 3-1, a Norwegia pokonała Irak 4-1. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i południu kraju, po południu okresami wzrastające do dużego, a tam miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe też burze. Na termometrach maksymalnie od 16 stopni nad morzem, około 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Na zegarach 7. Po wakacjach ruszy budowa fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie, zapowiedział premier Donald Tusk. Dwugodzinny strajk odbędzie się w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za chwilę więcej na ten temat. Rozpoczęcie budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu po raz kolejny zostało opóźnione.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Tajwański producent elektroniki Foxconn zainwestuje w produkcję półprzewodników na Dolnym Śląsku i będzie współinwestorem fabryki samochodów elektrycznych w Jaworznie. Premier Donald Tusk zapowiedział, że budowa fabryki we współpracy z polską spółką Electromobility Poland rozpocznie się po wakacjach.
2: Po wakacjach jesienią ostatecznie sfinalizujemy nasze rozmowy z Foxconnem, z partnerami z Tajwanu. Będziemy budowali właśnie we współpracy z Tajwańczykami wielki hub w Jaworznie. Będzie zintegrowany z całym ekosystemem przemysłowo-technologicznym w Jaworznie i w okolicy. I to będzie samochód, trzy modele najprawdopodobniej, średniej wielkości SUV-y.
0: Electromobility Poland to państwowa spółka, która została dofinansowana kwotą 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast Foxconn to tajwański producent podzespołów elektronicznych, który w Polsce zastąpi

0: Była propozycja podwyżki wynoszącej 220 zł na etat miesięcznie, a to jest o 50 zł więcej niż wcześniej oferowano. Zwiększono także wysokość jednorazowej nagrody do 4000 zł. Pracownicy jednak odrzucili tę propozycję, bowiem jak sami mówią, walczą o realny wzrost zarobków. Obok podwyżek związkowcy domagają się systemowego rozwiązania problemu niedofinansowania ZUS-u. Pracownicy mają otrzymywać coraz to nowe zadania bez dodatkowej zapłaty. Jak przekazują związkowcy, sytuacja w ZUS-ie jest bardzo napięta. Pracownicy czują się zastraszani przez pracodawcę, który w kolejnych komunikatach ma kwestionować legalność strajku.
1: A sam strajk potrwa od godziny 8 do 10.
2: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
1: Rozpoczęcie budowy nowej nitki tramwajowej w Sosnowcu po raz kolejny zostało opóźnione. Tory mają powstać na odcinku od ronda Jana Pawła II do ronda Żołnierzy Wyklętych w dzielnicy Dańdówka i mają być domknięciem tak zwanego tramwajowego ringu wokół sporej części miasta. Jak wyjaśnia rzecznik spółki Tramwaje Śląskie Paweł Cys, powodem tej sytuacji są procedury związane z przetargiem.
3: To przesunięcie terminu rozstrzygnięcia nastąpiło z uwagi na bardzo dużą liczbę zapytań do przedmiotu zamówienia ze strony potencjalnych wykonawców. Żeby oddać skalę, zazwyczaj jest ich około 20, a teraz było ich ponad 90 i każdy zawierało dodatkowe, szczegółowe pytania, na które chcemy odpowiedzieć.
1: Nowy termin otwarcia ofert wyznaczono 25 czerwca. Dwutorowa trasa tramwajowa, która ma od podstaw powstać w ciągu ulicy 11 listopada w Sosnowcu, powinna być wybudowana w ciągu 2 lat od podpisania umowy z wykonawcą. Na tę inwestycję Tramwaje Śląskie otrzymały unijne dofinansowanie w ramach programu Feniks. Ponad 3,5 razy szybciej niż dozwolona prędkość jechał kierowca, którego skontrolowali tarnogórscy policjanci. Mężczyzna pędził z zawrotną prędkością w obszarze zabudowanym. Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem w Nakle Śląskim, mówi Kamil Kubica z tarnogórskiej komendy.
4: Policjanci z tarnogórskiej drogówki skontrolowali 35-letniego tarnogórzanina, który swoim Dodge'em wraz z 4 pasażerami pędził przez obszar zabudowany z prędkością 176 km na godzinę. Nie było to jego pierwsze tego typu wykroczenie, dlatego policjanci nałożyli na niego mandat w kwocie 5000 zł. Jednak kierujący odmówił jego przyjęcia.
1: Teraz sprawa trafi do sądu. Mężczyźnie może grozić grzywna do 30 000 zł. Już stracił on prawo jazdy na 3 miesiące. Zdaniem meteorologów dziś w regionie początkowo zachmurzenie będzie duże, ale w ciągu dnia coraz więcej rozpogodzeń. Natomiast na południu województwa spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą dziś maksymalnie do 24 stopni.
5: Poza tym nie umiem, tak. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
6: No to śpiewająco o pogodzie teraz będzie,
5: no
6: tak?
5: No właśnie, to chciałem.
6: Ajajaj, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No to zacznę od tej informacji, że zbliżają się upały do nas.
5: No i pięknie. To jeszcze więcej powodów do tego, żeby wstawać wcześnie rano.
6: I dośpiewać dżingle.
5: I dośpiewać dżingle, bo to wcześnie rano, jak zanim będą upały, to będzie znośnie.
6: Tak, i no, na przykład proponujemy Państwu wstawanie o godzinie 5 przed upałami, żeby zrobić wszystkie obowiązki takie ponadplanowe i żeby później rozpocząć ten dzień z takim zerowym licznikiem, że to wszystko już zrobione, tak. Teraz sobie na luzie zaczynamy nowy dzień.
5: I należaczek.
6: Proszę Państwa, należaczek koniecznie. W piątek w Światowym Dniu Leniwych Spacerów będzie to idealna temperatura, bo będzie mieć 32 stopnie. W kalendarzu świąt nietypowych znalazłem takie święto. Dzień leniwych spacerów. Ale to jest dobra tutaj wiadomość dla nas wszystkich.
5: To będą spacery stojące raczej.
6: Właśnie, dlatego że gdybyśmy mieli na przykład Światowy Dzień Aktywności Fizycznej, no to już tak nie za bardzo, prawda? W tym upale 32 stopnie i ta aktywność taka wzmożona, nie, ale leniwe spacery to w sam raz, prawda? Żeby się nie przemęczyć, żeby ten upał nam zbytnio nie doskwierał. Proszę Państwa, ale to w
5: kroczek i usiąść.
6: Nawet
5: dłużej.
6: W pół kroczku można usiąść. Proszę Państwa, dziś przed południem zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Nad ranem i jeszcze w nocy padał deszcz. Były to niewielkie opady, ale jednak teraz powoli to wszystko będzie zanikać i powoli zaczynają się rozpogodzenia. Lokalnie jeszcze gdzieś tam może zdarzyć się taki przelotny deszczyk. Temperatura dziś do 23, może nawet miejscami 24 stopni. Ciśnienie od 1015 do 1018 hektopascalów. hektopaskali. W tej chwili mamy 1015 właśnie i temperatura to 16 stopni. Czyli dziś taka, mówimy o wartości maksymalnej, ta temperatura pokojowa, taka 22, 23, 24 stopnie.

0: Bardzo przyjemne. Jeszcze bez gorącego powietrza. Noc ze środy na czwartek od 9 do 12 stopni, więc też przyjemnie. Ciśnienie wzrośnie jeszcze do wartości 1019 hektopaskali. Co w czwartek? Zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale bez opadów, do 25 stopni, czyli jakby tendencja wzrostowa tutaj jest bardzo wyraźna. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, ciśnienie znów w górę do wartości 1020-1021 hektopaskali. Następna noc jeszcze cieplejsza, z czwartku na piątek, bo do 16 stopni. Wiatr z kierunków południowych, ciśnienie stabilne, ale wysokie, 1021 hektopaskali. W nocy z czwartku na piątek nie będzie padać. No i właśnie ta końcówka tygodnia, piątek, 30-32 stopnie, czyli takie bardzo wyraźne ocieplenie, zachmurzenie małe lub umiarkowane bez opadów, temperatura do 32 stopni. Powtarzam to, bo jakoś tak stęsknieni jesteśmy, prawda? Bo to teraz te deszcze były, więc ten upał by się przydał. Zwłaszcza, że to już druga połowa czerwca, więc wskazane, prawda?
1: Mhm. Ale w grudniu też wychodzi średnia z tygodnia 32.
0: To znaczy?
1: Po 4 dziennie. I...
0: A, no tak, jakby tak zliczył, to tak. Po 4 dziennie. No to tak, licząc 2 tygodnie, no to by się udało,
1: no,
0: prawda?
1: Mniej więcej. No.
0: Proszę Państwa, jeszcze będę mówił w kolejnych prognozach o tym, jaki będzie weekend dokładnie, ale ten piątek naprawdę zapowiada się imponująco.
1: Tak, czekamy zatem na weekend, przygotowujemy się do tego, płyny polecamy i już zawczasu wspominamy, pić trzeba dużo wody. Proszę o tym pamiętać.
0: Bo kto nie pije... Ten poziom się źle czuje.
1: Tak właśnie. A Wojciech Skowroński ponownie po godzinie 10 z prognozą pogody pojawi się.
0: Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
1: Minut po godzinie 7. Autoradio w Radiu Katowice, Joanna Juśkiewicz.
2: Witam ponownie. Korek przy wjeździe do Katowic od strony Sosnowca. Zwalniamy w Katowicach na Chorzowskiej i na Rodzińskiego w kierunku węzła Bagienna. Na autostradzie A4 spowolnienia za węzłem Murskowska w kierunku Wrocławia i za węzłem Murskowska także w kierunku Krakowa. Ciasno też na drodze krajowej 86 na wysokości Giszowca, to w stronę Tychów. Korek na 73 Pułku Piechoty w kierunku Brynowa i na Kościuszki do Kolejowej w kierunku centrum Katowic. Nadal mamy też utrudnienia pokolizyjne w miejscowości Wąsosz na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. To na 445 km tej trasy. Wprawdzie podczas zdarzenia nikomu nic się nie stało, ucierpiały jednak pojazdy, a czynności ze zdarzeniem związane jeszcze się nie zakończyły. Nadal w tym kierunku długi korek. Nadal mogą też występować pokolizyjne problemy w Częstochowie na skrzyżowaniu Sportowej i Rutkiewicza. To po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. Dziś w Piekarach Śląskich pojawią się utrudnienia w ruchu z uwagi na frezowanie nawierzchni na Wyszyńskiego. Prace będą prowadzone na odcinkach ulicy Wyszyńskiego oraz Wojska Polskiego. W obu przypadkach w rejonie skrzyżowań z ulicą Bytomską te prace będą prowadzone również także na ulicy Czołgistów oraz na Bednoża w rejonie skrzyżowania z drogą krajową numer 94. Prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności, no i w miarę możliwości omijanie tych rejonów. 691-400-400 przypominam Państwu nasz telefon.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 czerwca, jest 7. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Michał Przerwa.
4: Dwie osoby zatrzymane, ale wciąż trwają poszukiwania mężczyzny, który strzelał do rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej.
5: Po doniesieniach o gigantycznych zarobkach młodego lekarza rząd bierze pod lupę zarobki medyków.
4: Kwiat, który pachnie padliną, we Wrocławiu zakwitnie dziwidło olbrzymie.
5: Dziś zostanie przeprowadzona sekcja zwłok zamordowanego w Białej Podlaskiej Rosjanina. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, ale nie postawiono im zarzutów. Trwają poszukiwania mężczyzny, który strzelał do rosyjskiego artysty.
6: Ludzie w Białej Podlaskiej wciąż są przejęci tym, co zdarzyło się na ulicy ich miasta.
7: Tak nie powinno być przy granicy.
8: Się boją po prostu. Teraz i wy śmiecie nawet wrzucać.
6: Zatrzymano dwie osoby, których rola w zdarzeniu jest ustalana. Rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak mówi o poszukiwaniach jednego jego sprawcy.
9: Mężczyzna dotychczas nieustalony, który oddał 3 strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze 2 strzały.
6: Policja apeluje o informacje w sprawie także o nagrania z prywatnych kamer, na przykład samochodowych z okolicy zabójstwa, mówi rzecznik lubelskiej policji podinspektor Andrzej Fijołek.
10: To pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania, przygotowania mężczyzny.
6: Policja przekonuje mieszkańców, że nic im nie grozi, bo zabójca najprawdopodobniej już dawno opuścił miasto. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Rząd bierze pod lupę zarobki medyków. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL.
5: Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, że sprawa zarobków 28-letniego lekarza bez specjalizacji i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej budzi uzasadnione emocje.
11: Pan doktor, którego to dotyczy, zrezygnował z działalności w partii politycznej, natomiast jakby w tej sprawie są oczywiście wszczęte przez kilka instytucji kontrole. Jeśli te kontrole wykażą jakiekolwiek nieprawidłowości, to oczywiście będą podjęte kolejne kroki prawne, które to wyjaśnią.
4: Zbieranie informacji o zarobkach lekarzy po numerze PESEL nie rozwiąże problemu kominów płacowych, uważa rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski.
12: Zbieranie tych danych na PESEL nie wnosi nic z perspektywy pacjenta czy możliwości kształtowania wynagrodzeń w systemie. To jest tak jakby alibi na to, że oni nie wiedzą, co zrobić z wycenami, bo już w tej chwili jest tak, że pewni pacjenci są wycenieni, że się opłaca ich leczyć, a innych się nie opłaca leczyć.
5: Decyzja zapadła po tym, jak media doniosły, że młody lekarz zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Kontrolę w tej sprawie zarządził prezydent Warszawy, któremu podlega szpital oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
4: Europejski nakaz aresztowania dla Zbigniewa Ziobry pod znakiem zapytania. Sąd zwrócił się do prokuratury o wyjaśnienie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa w Unii Europejskiej. To może oznaczać budowanie gruntu pod umorzenie sprawy, mówi prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
13: Na obecnym etapie słusznie sędzia weryfikuje kwestię, czy prawdopodobne jest, iż Zbigniew Ziobro przebywa na terytorium Unii Europejskiej, dlatego że jest to jeden z wielu warunków, które muszą być spełnione, aby sąd mógł wydać europejski nakaz aresztowania. Wiele okoliczności wskazuje na to, że warunek ten nie jest spełniony, co też pozwala przewidywać skutek wniosku prokuratury.
5: Prokuratura wniosek o wydanie ENA wobec Zbigniewa Ziobry skierowała do Sądu Okręgowego 10 lutego.
4: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaskarżył do sądu umorzenie przez prokuraturę postępowania w sprawie publikacji zdjęcia nagiej nastolatki. Rok temu grupa uczniów podwarszawskiej podstawówki wygenerowała przy pomocy sztucznej inteligencji fotografię, używając do tego wizerunku koleżanki.
5: Zdaniem prezesa UODO Mirosława Wróblewskiego potrzebna jest aktualizacja przepisów, bo śledczy nie potrafią korzystać z tych obowiązujących. Dodaje, by chronić wizerunek przede wszystkim dzieci.
14: Tak jak nikomu obcemu nie dajemy kluczy do własnego domu, tak samo nie powinniśmy dawać na tacy zdjęć wizerunków naszych dzieci, bo przestępcy także wiedzą o tym, jak zachowują się organy ścigania i nie będą się wahać, żeby w takich przestępczych celach tych zdjęć użyć.
5: Nad przepisami, które mają uderzyć w osoby tworzące szkodliwe materiały typu deepfake, pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
4: Z kamerą wśród roślin specjalne urządzenie już dziś rozpoczną transmisję z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wszystko po to, żeby internauci mogli na żywo śledzić kwitnienie dziwidła olbrzymiego.
5: Roślina słynie z zapachu przypominającego rozkładającą się padlinę, mówi dyrektor ogrodu profesor Zygmunt Kącki.
15: Podgrzewa swój kwiatostan nawet do 36 stopni Celsjusza. To niezwykła umiejętność tego kwiatu tylko po to, aby woń padliny rozkładającego się mięsa wędrowała jak najdalej w puszczy tropikalnej po to, aby do niej zwabić chrząszcze oraz muchówki.
4: Dziwidło kwitnie bardzo krótko, maksymalnie przez 2 noce, dlatego ogród zdecydował się na transmisję online, żeby każdy mógł zobaczyć ten rzadki spektakl.
5: I jeszcze jedna informacja o 8.13. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie minister energii Miłosz Motyka.
4: A to był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Messi raz, Messi dwa, Messi trzy. Po nocy mundialowej w studiu Norbert Michalak, czas na sport. Dzień dobry.
17: Dzień dobry. Oj tak, nie było niespodzianki. Argentyna pewnie pokonała Algierię 3-0 podczas trwających Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Spotkanie prowadził Szymon Marciniak. Pod okiem polskiego sędziego Lionel Messi, jak wcześniej wspomniałeś, zdobył 3 bramki. Tym samym zrównał się z Mirosławem Kloze w historycznej klasyfikacji mundialowych strzelców. Mimo że do przerwy był bezbramkowy remis, to ostatecznie Francja pokonała Senegal 3-1. Kylian Mbappé zrobił duże wrażenie, strzelając 2 gole. Dobrą formą błysnął też Norweg Erling Haaland. Przeciwko Irakowi wbił 2 gole, a jego drużyna ostatecznie wygrała 4-1. Przy drugiej bramce napastnik norweskiej reprezentacji bez skrupułów wykorzystał błąd rywali. Trwa mecz Austrii z Jordanią. Do przerwy Austriacy prowadzą skromnie 1-0. Maja Chwalińska czekała i się w końcu doczekała. Polska finalistka wielkoszlemowego French Open otrzymała od organizatorów dziką kartę na tegoroczny Wimbledon. Wiktor Archutowski, były menedżer Agnieszki Radwańskiej, cieszy się z tej decyzji.
18: Zasłużyła i dostała. To jest dobra reklama dla polskiego tenisa, dla Polski. To jest coś fajnego. Bardzo ładnie jeden dziennikarz, chyba Dixon Guardian, powiedział, she's a breath of fresh air. Ona jest oddechem świeżego powietrza. Jej zachowanie, jej gra, wszystko, ten uśmiech, ten urok, jej team, oni są humble, skromni, nie ma jakichś pychy. Widać entuzjazm.
17: Miejmy nadzieję, że na Wimbledonie też powieje świeże powietrze od strony Maji Chwalińskiej. Początek turnieju 29 czerwca. Zostajemy jeszcze przy tenisie i sprawdzamy, jak poradzili sobie polscy tenisiści w różnych turniejach na trawie. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy w Halle. W meczu 1-16 finału wygrał z Rosjaninem Andrijem Rublowem 6-3-6-2. Z kolei Kamil Majszak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Londynie. Polak przegrał z Czechem Jiřímem Lacheczką 5-7-6-7.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Lato wraca, proszę Państwa. Środa będzie na ogół słoneczna, pochmurno i deszczowo, może być tylko miejscami na południu i północnym wschodzie kraju. No, nie tylko pochmurno i deszczowo, ale także burzowo. Poza tym słowo się rzekło słońce, a jak słońce, to i powyżej 20 stopni w większości kraju, maksymalnie 24, na przykład we Wrocławiu i Kielcach. Poniżej 20 dziś, czyli mocne kilkanaście, patrzymy na pozytywy tylko na Pomorzu, na północnym wschodzie i w górach.
16: Na program zaprosił jego sponsor.

0: 8.30, a nawet już chwilę po, Tomasz Gancarek i skrót najważniejszej informacji.
1: W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju trwa strajk ostrzegawczy. Pracownicy domagają się wyższych płac oraz poprawy warunków pracy. Strajk potrwa do godziny 10. W Częstochowie złożono wczoraj wniosek o rejestrację Komitetu Referendalnego w sprawie odwołania Rady Miasta oraz prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka. Rządzący od 2010 roku miastem Włodarz ma korupcyjne zarzuty i zakaz pełnienia funkcji, a jego obowiązki przejął pierwszy zastępca. Policja opublikowała listę miejsc, gdzie będą prowadzone wakacyjne kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. W Śląskiem wyznaczono w sumie 35 takich punktów. Funkcjonariusze zachęcają, by potrzebę przeprowadzenia kontroli zgłaszać kilka dni przed wyjazdem. 73 elektryczne autobusy wyjadą latem na ulicę GZM-u. Pierwsze symboliczne kluczyki zostały już oficjalnie przekazane kierowcom. Pojazdy zasilą transport publiczny w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 czerwca, jest 8. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Michał Przerwa.
3: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Sprawy można załatwić tylko w portalu albo przez aplikację.
4: Od lipca za przesyłki zapłacimy więcej z popularnych chińskich platform handlowych.
3: W Rosji brakuje paliwa, to zasługa ukraińskich dronów.
4: Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rozpoczynają strajk. Od teraz do 10 nie załatwimy sprawy w okienku.
3: Pracownicy walczą m.in. o godne wynagrodzenia oraz zwiększenie liczby urzędników. Automat nas nie zastąpi, mówi Agnieszka Błaszczyk, która w ZUS-ie pracuje od 25 lat.
5: Jest nas za mało, etaty są likwidowane. Dużo osób młodych, które do nas przychodzą, właśnie nie chcą pracować, bo mówią, że praca jest za bardzo obciążająca, za bardzo wymagająca i za dużo odpowiedzialności jest w tej pracy za takie pieniądze.
6: Nie może być tak, że 50% pracowników nie zarabia średniej krajowej.
4: Dodała Alicja Borkowska, przewodnicząca oddziałowej organizacji związków zawodowych przy ZUS-ie w Opolu. Strajk ostrzegawczy to przewidziany prawem etap sporu zbiorowego. W związku z tym jest legalny. Może być przeprowadzony tylko raz.
3: Wakaty są też w sądach. W całym kraju brakuje około 1000 sędziów. Najwięcej w sądach rejonowych, mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, sędzia Robert Bury.
7: W pierwszej kolejności, gdzie jest najwięcej spraw rozpoznawanych, gdzie są sprawy ksiąg wieczystych, upadłościowe, sprawy rejestrowe, sprawy dotyczące spadków. Te kwestie w pierwszej kolejności dotykają obywateli i te braki kadrowe wpływają realnie na prawo do rzetelnego procesu w tym aspekcie jego szybkości.
4: Rozpatrzenie zaległości w okręgu szczecińskim zajęłoby co najmniej 3 lata. Sędziowie liczą na to, że nowa Krajowa Rada Sądownictwa wznowi ogłaszanie konkursów sędziowskich, choć nie oznacza to szybkiej poprawy.
3: Od lipca przesyłki z popularnych chińskich platform handlowych będą droższe. Unia Europejska wprowadza nowe przepisy. Przewidują one opłatę w wysokości 3 euro od każdej przesyłki o wartości do 150 euro.

0: zaniżania wartości na etykietach oraz dzielenia dużych zamówień na mniejsze paczki, żeby sztucznie mieścić się w limicie 150 euro.
1: W 53 regionach Rosji na stacjach brakuje paliwa, napisał portal śledczy The Bell. To skutek codziennych nalotów ukraińskich dronów na rosyjskie rafinerie, rurociągi i magazyny. Ograniczenia w sprzedaży benzyny i oleju napędowego wprowadziły koncerny.
2: Część regionów wprowadziła limity na sprzedaż benzyny. Na jednych stacjach można kupić jednorazowo 60 litrów, a na innych 20. Rośnie cena paliwa, spada wydobycie i przetwórstwo ropy. Portal Meduza zwrócił uwagę, że kłopoty na wewnętrznym rynku nie przełożyły się na eksport paliwa. Jak podkreślają niezależni eksperci, Moskwa potrzebuje pieniędzy na prowadzenie wojny, dlatego nie rekompensuje strat krajowych ograniczeniem sprzedaży surowca za granicę. Najtrudniejsza sytuacja jest na okupowanym przez Rosję Krymie oraz w regionach przyfrontowych. Eksperci podkreślają, że z tygodnia na tydzień rośnie skuteczność ukraińskich uderzeń w rosyjską infrastrukturę paliwową. Bezzałogowce coraz częściej niszczą urządzenia, których nie da się naprawić ani wymienić w krótkim czasie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: 17 milionów wypożyczeń. Tyle razy mieszkańcy Wrocławia korzystali z rowerów miejskich przez ostatnich 15 lat.
1: Wrocławskie jednoślady od lat pozostają jednym z najpopularniejszych sposobów przemieszczania się po mieście, najczęściej podczas krótkich podróży do pracy, szkoły czy na uczelnię.
0: Wielu wrocławian regularnie wybiera rower miejski jako alternatywę dla samochodu czy komunikacji miejskiej.
3: Rower miejski daje swego rodzaju swobodę, bo w przeciwieństwie do komunikacji miejskiej nie trzeba na niego czekać, tylko jest i wystarczy taki rower wypożyczyć.
4: Mam stację pod domem praktycznie, po drugiej stronie i mimo tego, że posiadam własne rowery, nawet dwa, to ten rower miejski mi się kojarzy z taką stabilnością.
1: Jak podaje wrocławski magistrat, najczęściej wybieraną stacją w historii systemu jest punkt przy Galerii Dominikańskiej. Od początku funkcjonowania systemu rowery wypożyczano tam ponad 200 tysięcy razy.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Grają i dograć się nie mogą. Kończy się mecz Austrii z Jordanią w Mistrzostwach Świata. Wciąż Austriacy prowadzą 2-1,
7: kilka
6: ale być
7: sekund
6: może zaraz
7: zostało,
6: będą
7: tak.
6: mieli rzut karny. Sędzia sprawdza coś na ekranie. Norbert Michalak w studio.
7: To jeszcze zanim może będzie ten rzut karny, to opowiemy o pozostałych wynikach. Zadanie wzorowo wykonała reprezentacja Francji, która wygrała z Senegalem 3-1, choć do przerwy nie wyglądało to dobrze, jeśli chodziło o grę trójkolorowych. Na co zwróciły uwagę francuskie media.
8: W pierwszej części spotkania Francuzi razili brakiem precyzji, zgrania i skuteczności, a mistrzowie Afryki dwukrotnie byli blisko objęcia prowadzenia. Le Bleu znaleźli idealny sposób, by ostudzić entuzjazm i obniżyć poziom oczekiwań, komentował Gorzko L'Équipe. Na początku było trochę napięcia i niepewności, przyznał selekcjoner Didier Deschamps. Zdaniem obserwatorów to właśnie jego decyzja o zmianie ustawienia w ofensywie odblokowała grę trójkolorowych. Po przerwie wynik otworzył Mbappé, a chwilę później prowadzenie podwyższył Barcola. Gdy w końcówce Senegal zdobył kontaktową bramkę, odpowiedź była natychmiastowa. Mbappé ustalił wynik meczu, zdobywając swoją 58. bramkę w reprezentacji. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: W innych meczach Norwegia pokonała Irak wysoko, 4-1. Gwiazda z Manchesteru City Erling Haaland w tym meczu zdobył dwie bramki. Argentyna też zrobiła swoje, wygrała z Algierią 3-0. Wszystkie gole strzelił Lionel Messi. W Tajlandii formę szlifują polskie siatkarki przed kolejnym turniejem w Lidze Narodów. Do niedzieli Polki będą grać o punkty w Bangkoku. O tym, jak przebiega aklimatyzacja, opowiada libero Justyna Łysiak.
9: Jest to spore wyzwanie, dlatego że gdzieś tam cały czas trenujemy i naprawdę zdarzyły się takie sytuacje, że potrafiłyśmy spać po 2 godziny w nocy. Już odbyłyśmy trening na hali treningowej. Mamy też trening już na hali meczowej i myślę, że będziemy do tego meczu dobrze przygotowane.
7: Pierwszy mecz w turnieju w Bangkoku Polki rozegrają z Bułgarkami. Hubert Hurkacz zagra w drugiej rundzie tenisowego turnieju na trawie w Halle. W meczu 1-16 finału wygrał z Rosjaninem Andrzejem Rublowem 6-3, 6-2. Kolejny mecz Polaka, mecz z Niemcem Danielem Altmajerem.
6: Aha.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: No i był.
6: Był rzut karny na koniec meczu. Marko Arnautowicz 3-1 dla Austrii z Jordanią. Ja się cieszę, bo ja typowałem 3-1, a Karolina Gonet, o, smutna. A prawie się udało, bo Karolina typowała 2-1 w ostatniej sekundzie i to zabrali. No to Austria wygrywa z Jordanią, a jeśli chodzi o pogodę w Polsce, to środa będzie na ogół słoneczna, pochmurno i deszczowo, może być

0: miejscami na południu Dolnego Śląska, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz na Mazurach i Podlasiu. Dominacja słońca oznacza przyjemną temperaturę, w większości kraju 20 lub 20 kilka stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolski.
2: Poza tym nie umiem, tak. Wojciech Skowrowski, dzień dobry.
3: No to śpiewająco o pogodzie teraz będzie,
2: no
3: tak?
2: No właśnie, to chciałem.
3: Ajajaj, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No to zacznę od tej informacji, że zbliżają się upały do nas.
2: No i pięknie. To jeszcze więcej powodów do tego, żeby wstawać wcześnie rano.
3: I dośpiewać dżingle.
2: I dośpiewać dżingle, bo to wcześnie rano, jak zanim będą upały, to będzie znośnie.
3: Tak, i na przykład proponujemy Państwu wstawanie o godzinie 5 przed upałami, żeby zrobić wszystkie obowiązki takie ponadplanowe i żeby później rozpocząć ten dzień z takim zerowym licznikiem, że to wszystko już zrobione, teraz sobie na luzie zaczynamy nowy dzień.
2: I należaczek.
3: Proszę Państwa, należaczek koniecznie. W piątek w Światowym Dniu Leniwych Spacerów będzie to idealna temperatura, bo będziemy mieć 32 stopnie. W kalendarzu świąt nietypowych znalazłem takie święto. Dzień leniwych spacerów. Ale to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich.
2: Przy tej temperaturze to będą spacery stojące raczej.
3: Właśnie, dlatego że gdybyśmy mieli na przykład Światowy Dzień Aktywności Fizycznej, no to już tak nie za bardzo, prawda? W tym upale 32 stopnie i ta aktywność taka wzmożona, nie, ale leniwe spacery to w sam raz, prawda? Żeby się nie przemęczyć, żeby ten upał nam zbytnio nie doskwierał. Proszę Państwa, ale to w piątek.
2: Kroczek i usiąść.
3: Nawet
2: dłużej.
3: W pół kroczku można usiąść. Proszę Państwa, dziś przed południem zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Nad ranem i jeszcze w nocy padał deszcz. Były to niewielkie opady, ale jednak teraz powoli to wszystko będzie zanikać i powoli zaczynają się rozpogodzenia. Lokalnie jeszcze gdzieś tam może zdarzyć się taki przelotny deszczyk. Temperatura dziś do 23, może nawet miejscami 24 stopni. Ciśnienie od 1015 do 1018 hektopaskali. W tej chwili mamy 1015 właśnie i temperatura to 16 stopni. Czyli dziś taka, mówimy o wartości maksymalnej, ta temperatura pokojowa, taka 22, 23, 24 stopnie, taka bardzo przyjemna. Jeszcze bez gorącego powietrza. Noc ze środy na czwartek od 9 do 12 stopni, więc też przyjemnie. Ciśnienie wzrośnie jeszcze do wartości 1019 hektopaskali. Co w czwartek? Zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale bez opadów, do 25 stopni, czyli jakby tendencja wzrostowa tutaj jest bardzo wyraźna. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, ciśnienie znów w górę do wartości 1020-1021 hektopaskali. Następna noc jeszcze cieplejsza, z czwartku na piątek, bo do 16 stopni. Wiatr z kierunków południowych, ciśnienie stabilne, ale wysokie, 1021 hektopaskali. W nocy z czwartku na piątek nie będzie padać. No i właśnie ta końcówka tygodnia, piątek, 30-32 stopnie, czyli takie bardzo wyraźne ocieplenie, zachmurzenie małe lub umiarkowane bez opadów. Temperatura do 32 stopni. Powtarzam to, bo jakoś tak stęsknieni jesteśmy, prawda? Bo to teraz te deszcze były, więc ten upał by się przydał. Zwłaszcza, że to już druga połowa czerwca, więc wskazane, prawda?
2: Ale w grudniu też wychodzi średnia z tygodnia. 32.
3: To znaczy?
2: Po 4 dziennie.
3: No tak, jakby tak zliczył, to tak. Po 4 dziennie. No to tak, licząc 2 tygodnie, no to by się udało,
2: no,
3: prawda?
2: Mniej więcej.
3: Proszę Państwa, jeszcze będę mówił w kolejnych prognozach o tym, jaki będzie weekend dokładnie, ale ten piątek naprawdę zapowiada się imponująco.
2: Tak, czekamy zatem na weekend, przygotowujemy się do tego, płyny polecamy i już zawczasu wspominamy, pić trzeba dużo wody. Proszę o tym pamiętać.
3: Bo kto nie pije, ten później się źle czuje.
2: Tak właśnie. A Wojciech Skowroński ponownie po godzinie 10 z prognozą pogody pojawi się.
3: Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
2: To będzie bardzo szczegółowe autoradio w Radiu Katowice. Jak zwykle o tej porze z północy, południa naszego regionu. Anna Juszkiewicz.
4: Zanim dowiemy się od naszych korespondentów, jak jeździ się drogami północnej i południowej części naszego regionu, słów kilka o sytuacji w środkowej części, najpierw Gliwice. I ostrzeżenie przekazane przez dzwoniącego do nas słuchacza. Na lewym pasie DTS-ki tuż przed tunelem stoi samochód elektryczny na światłach awaryjnych. Najprawdopodobniej zabrakło mu prądu. Jest jednak przeszkodą na jezdni, więc uprzedzamy, a za informacje dziękujemy. W Tychach korek na jedynce w kierunku Bielska, gdzie z ruchu wyłączony jest jeden pas. Powodem jest koszenie traw. No i niestety dzwoniący do nas słuchacze bardzo skarżą się na to, bo stoją w dość długim korku. A teraz Katowice. Zwalniamy przy wjeździe do stolicy regionu od strony Tychów, bo korek tworzy się na Bielskiej, czyli części krajowej drogi 86. Tutaj problemy od Murcek do Giszowca. Ta sama droga spowalnia kierowców także na wysokości cmentarza komunalnego w kierunku Sosnowca. To już Aleja Murckowska na Pszczyńskiej, tuż za węzłem Murckowska. Na jezdni w kierunku Tychów mamy patrol policji. O tym informują także słuchacze autoradia. Podobna sytuacja również na 73. Pułku Piechoty przed wjazdem na ulicę Pszczyńską w stronę Tychów jadąc. Uprzedzamy Państwa. Na 73. Pułku Piechoty mamy korek pomiędzy Giszowcem a Brynowem. Zakorkowana jest także ulica Kolejowa do Kościuszki i Kościuszki do Kolejowej w stronę centrum. Na Kościuszki korek także już od wysokości Armii Krajowej w Piotrowicach. Armii Krajowej także jest zakorkowana. Ciasno, proszę Państwa, w południowych dzielnicach na Piotrowickiej, Panewnickiej, Ligockiej. Zwalniamy też na Kochłowickiej w kierunku Mikołowskiej i na wielu ulicach w samym centrum miasta. A teraz czas na informacje z północy regionu. Ma je dla Państwa Grzegorz Mach. Dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry. Po porannych kłopotach już płynnie jedziemy autostradą w stronę Katowic. Natomiast w Kłobucku mamy drogowy armagedon. Centrum rozkopane jest z powodu modernizacji drogi wojewódzkiej 492. Zresztą utrudnienia na tej drodze mamy aż do Ostrów nad Okrzą. Cały czas wyłączona jest z ruchu tranzytowego wojewódzka 491, a na DK43 w Lgocie trwa przebudowa skrzyżowania. Jest tam wahadło i długie korki. Bardziej na południe zamknięta dla ruchu jest wojewódzka 789 między Koziegłowami a Lgotą na Dwarcie, natomiast w Częstochowie na objazdy trafimy na wyzwolenia i bohaterów Katynia. I jeszcze w Częstochowie od dziś zamknięty będzie przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Morsztyna, noga z gazu i szerokiej drogi.
4: Dziękujemy bardzo. A teraz południe województwa, Bielskie Studio Radia Katowice i Andrzej Ochodek. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam. Zwalniamy na jedynce między Czechowicami, Dziedzicami a Bielskiem Białą. Postoimy na wjazdach do Żywca, w centrum Wisły prace na ulicy Olimpijskiej, a na drodze 941 między Skoczowem a Ustroniem w kierunku Wisły w dwóch miejscach jedziemy jednym pasem. W centrum Chybia, mimo otwarcia nowego wiaduktu nad torami, nadal korki i kilka wahadeł ze światłami. Nie jedźmy na pamięć, bo czynna tylko połowa ronda powoduje dezorientację u wielu kierowców. Z dotychczasowego przejazdu z rogatkami mogą korzystać tylko piesi i rowerzyści do czasu zakończenia budowy podziemnego przejścia. A modernizacja linii kolejowej powoduje także utrudnienia w Drogomyślu na ulicy Kolejowej, zamknięty przejazd, i w Pruchnej objazdy.
4: Dziękujemy bardzo. 691 400 400. Przypominam Państwu telefon do autoradia Radia Katowice.

nową zwrotką. Łapię zeszyt i spisuję sobie obcy love song. Czy to oczopląs? Widzę go jak kroczy w mrok. Miasto skrywa się za mgłą i mdłą melodią. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy znikąd jak siwe włosy. Liczne ciosy lecą na skroń jak siwe włosy. Liczne ciosy.

dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie. Spokojnie, to naprawdę dobry dzień. Może najlepszy od dekady. Upał wypala z oli każdy cień. A w cieniu ma wszystkie świata porady.

sięga znów w tańcu do dolnej szuflady. Niech się odwije to, co się zawiło. Bierze młotek, zahaczając o trzonek pierścionkiem. Kładzie telefon przed sobą na stole i tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka, jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi, na moje zdrowie.

0: 8.30, a nawet już chwilę po, Tomasz Gancarek i skrót najważniejszych informacji.
1: W placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju trwa strajk ostrzegawczy. Pracownicy domagają się wyższych płac oraz poprawy warunków pracy. Strajk potrwa do godziny 10. W Częstochowie złożono wczoraj wniosek o rejestrację Komitetu Referendalnego w sprawie odwołania Rady Miasta oraz prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Rządzący od 2010 roku miastem Włodarz ma korupcyjne zarzuty i zakaz pełnienia funkcji, a jego obowiązki przejął pierwszy zastępca. Policja opublikowała listę miejsc, gdzie będą prowadzone wakacyjne kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. W Śląskiem wyznaczono w sumie 35 takich punktów. Funkcjonariusze zachęcają, by potrzebę przeprowadzenia kontroli zgłaszać kilka dni przed wyjazdem. 73 elektryczne autobusy wyjadą latem na ulicę GZM-u. Pierwsze symboliczne kluczyki zostały już oficjalnie przekazane kierowcom. Pojazdy zasilą transport publiczny w Katowicach, Gliwicach, Sosnowcu i Świerklańcu.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:00, dziś środa, 17 czerwca. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drozd i Michał Przerwa.
3: Podwyżek na stacjach benzynowych nie będzie, mówił w Trójce minister energii.
4: W Warszawie podpisanie umowy obronnej z Niemcami, w Berlinie zwrot polskich dóbr zrabowanych podczas II wojny światowej.
3: A w tym serwisie powiemy też o planie dobrych połączeń kolejowych.
4: Ceny paliw w kolejnych dniach będą spadać, zapewniał w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce minister energii Miłosz Motyka.
3: Rząd ogłosił koniec taniego tankowania. Od wczoraj nie ma już niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Wkrótce zobaczymy jednak efekt uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie i porozumienia między USA i Iranem, które ma zostać podpisane w piątek.
5: Te ceny już dzisiaj widzimy się stabilizują i spadają systematycznie i będą spadały w ciągu najbliższych dni, co na to wskazują nasze analizy. Mamy i będziemy mieli jedne z najniższych cen w Unii Europejskiej nadal, po stopniowym także odchodzeniu od tych osłon, najsilniejszych osłon w całej Unii Europejskiej.
4: Do końca czerwca nadal obowiązuje obniżony VAT na paliwo. Cała rozmowa z ministrem energii na stronie internetowej Trójki oraz na YouTubie.
3: W Warszawie podpisana zostanie umowa obronna z Niemcami, w Berlinie do polskich rąk.

0: w obszarze cyberbezpieczeństwa. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To początek dużych zmian na kolei. Według założeń zintegrowanej sieci kolejowej powstaną zarówno nowe linie szybkiej kolei, jak i krótsze odcinki, które umożliwią dostęp do transportu szynowego dla mniejszych miejscowości.
2: Wiceminister infrastruktury Piotr Mała-Lepszak mówi, że to plan na dobry transport.
3: Jakbyśmy popatrzyli na taki plan w perspektywie tego roku i przyszłego, to kolej na przykład w wydaniu dalekobieżnym, obsługiwana przez PKP Intercity, teraz wraca do takich miejscowości jak Chorzele, Wielbark, 60-tysięczna Łomża, wróciła już do Ciechocinka. W przyszłym roku kolejne miejscowości do kolei dalekobieżnej, Czaplinek, Człuchów.
1: Plan zintegrowanej sieci kolejowej to ponad 4,5 tysiąca nowych linii kolejowych oraz 19 magistrali łączących różne regiony Polski. Dostęp do niej ma zyskać prawie 30 małych i średnich miast. Cała sieć ma powstać do 2050 roku.
2: Służby już mówią, że pomysł się sprawdził. Od kilku miesięcy w Poznaniu działa pierwszy w Polsce policyjny zespół behawioralny. Jego zadaniem jest nadzorowanie i lepsze koordynowanie przepływu informacji o osobach, u których często interweniują kuratorzy, policja czy ratownicy medyczni.
1: Działanie zespołu jest na tyle skuteczne, że niewykluczone jest tworzenie podobnych grup w innych regionach kraju, mówi wielkopolski komendant wojewódzki policji Tomasz Olczyk.
4: Cel jest głównie taki, żeby ograniczyć liczbę interwencji trudnych. My dokonaliśmy takiej kwerendy, a w zasadzie komendant miejski w Poznaniu po powtarzających się interwencjach i w samym 2025 roku wyselekcjonował 400 adresów, gdzie policjanci ponownie wracają na ten adres.
2: Zdaniem komendanta utworzenie większej liczby podobnych zespołów przy jednostkach policji pozwoli też na lepszą wymianę informacji między policją, ratownikami czy kuratorami.
1: Sztuczna inteligencja może być sojusznikiem naukowców próbujących ocalić rośliny przed wyginięciem. Tak wynika z raportu Królewskich Ogrodów Botanicznych w londyńskim Kew. Dotąd badacze nie nadążali z analizowaniem tego, którym gatunkom grozi wyginięcie.
2: Tymczasem, jak czytamy w komunikacie, dzięki rozwojowi technologii miliony okazów roślin i grzybów są poddawane cyfryzacji i analizowane na niespotykaną dotąd skalę. Pozwala to naukowcom zdalnie porównywać materiały, korygować błędnie zidentyfikowane gatunki i odkrywać wcześniej ukrytą bioróżnorodność.
1: Według raportu dziś na świecie status zagrożonych ma niemal 30 tysięcy roślin i ponad 400 grzybów. Problem w tym, że analizie poddano ledwie 18% tych pierwszych i 0,6% drugich, co sugeruje, że w rzeczywistości skala zagrożenia dla bioróżnorodności jest większa.
5: Klimat.
2: Najwięcej energii daje nam teraz słońce. Od 10 do 17 prognozowane są zielone godziny. W sieci będzie nadmiar prądu z OZE i warto to wykorzystać.
1: Trwa susza hydrologiczna. Na mapie IMGW są 34 ostrzeżenia. Dotyczą zlewni rzek w centrum i na wschodzie Polski, a także na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: 5 po 9 to czas na sport. Norbert Michalak.
8: Austria wygrała z Jordanią 3-1 w meczu piłkarskich Mistrzostw Świata. Wynik spotkania w doliczonym czasie gry z rzutu karnego ustalił Marco Arnautowicz. W innym meczu tej grupy Argentyna wygrała z Algierią 3-0. Hat-trickiem popisał się Lionel Messi, który zadeklarował, że po Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, że to będą jego ostatnie mistrzostwa w wielkim turnieju w barwach reprezentacji. Polskie siatkarki rozpoczną dziś kolejny turniej w Lidze Narodów. W Bangkoku zagrają z Bułgarkami, które w ogólnej tabeli sezonu zajmują dopiero 16 miejsce. Podopieczne Stefano Lavariniego są w tej klasyfikacji na miejscu 7. Statystyk reprezentacji Polski Kacper Duda.
9: Zespół, który dosyć gra fizyczną siatkówkę połączoną z zagraniami dosyć technicznymi. Za wiele nie zmienili względem pierwszego tygodnia, bo wymienili tylko jedną środkową, rezerwową. Także skład ten sam, który był w pierwszym tygodniu. Dwie zawodniczki, na które na pewno zwracamy uwagę, to są przyjmująca Milanowa oraz atakująca Stojanowa. To na nich Bułgaria opiera grę w ataku, wszystkie rozwiązania po przyjęciu i w kontrze.
8: Początek meczu Polska-Bułgaria o 12 czasu polskiego. Przygotowania przed Wimbledonem idą pełną parą. Na trawie w Halle Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy. W meczu 1/16 finału wygrał z Rosjaninem Andrijem Rublowem 6-3-6-2. Z kolei Kamil Majszak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Londynie. Polak przegrał z Czechem Iżim Lacheczką 5-7-6-7.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Słońce wzeszło o 4:14, zajdzie dokładnie o 21:00 i dużo dziś tego słońca się szykuje. Zachmurzenie będzie wzrastać do dużego tylko na północnym wschodzie i południu i tam możliwe przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Na termometrach dziś na ogół 20 lub 20 kilka stopni.
1: Na program zaprosił jego sponsor.
2: Poza tym nie umiem, tak. Wojciech Skowroński, dzień dobry.
3: No to śpiewająco o pogodzie teraz będzie,
2: no
3: tak?
2: No właśnie, to chciałem.
3: Ajajaj, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No to zacznę od tej informacji, że zbliżają się upały do nas.
2: No i pięknie. To jeszcze więcej powodów do tego, żeby wstawać wcześnie rano.
3: I dośpiewać dżingle.
2: I dośpiewać dżingle, bo to wcześnie rano, jak zanim będą upały, to będzie znośnie.
3: Tak, i no. Na przykład proponujemy Państwu wstawanie o godzinie 5 przed upałami, żeby zrobić wszystkie obowiązki takie ponadplanowe i żeby później rozpocząć ten dzień z takim zerowym licznikiem, że to wszystko już zrobione, tak. Teraz sobie na luzie zaczynamy nowy dzień.
2: I należaczek.
3: Proszę Państwa, należaczek koniecznie. W piątek w Światowym Dniu Leniwych Spacerów będzie to idealna temperatura, bo będzie mieć 32 stopnie. W kalendarzu świąt nietypowych znalazłem takie święto. Dzień leniwych spacerów. Ale to jest dobra tutaj wiadomość dla nas wszystkich.
2: To będą spacery stojące raczej.
3: Właśnie, dlatego że gdybyśmy mieli na przykład Światowy Dzień Aktywności Fizycznej, no to już tak nie za bardzo, prawda? W tym upale 32 stopnie i ta aktywność taka wzmożona, nie, ale leniwe spacery to w sam raz, prawda? Żeby się nie przemęczyć, żeby ten upał nam zbytnio nie doskwierał. Proszę Państwa, ale to w
2: kroczek i usiąść.
3: Nawet
2: dłużej.
3: W pół kroczku można usiąść. Proszę Państwa, dziś przed południem zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Nad ranem i jeszcze w nocy padał deszcz. Były to niewielkie opady, ale jednak teraz powoli to wszystko będzie zanikać i powoli zaczynają się rozpogodzenia. Lokalnie jeszcze gdzieś tam może zdarzyć się taki przelotny deszczyk. Temperatura dziś do 23, może nawet miejscami 24 stopni. Ciśnienie od 1015 do 1018 hektopaskali. W tej chwili mamy 1015 właśnie i temperatura to 16 stopni. Czyli dziś taka, mówimy o wartości maksymalnej, ta temperatura pokojowa, taka 22, 23, 24 stopnie, taka bardzo przyjemna. Jeszcze bez gorącego powietrza. Noc ze środy na czwartek od 9 do 12 stopni, więc też przyjemnie. Ciśnienie wzrośnie jeszcze do wartości 1019 hektopaskali. Co w czwartek? Zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego, ale bez opadów, do 25 stopni, czyli jakby tendencja wzrostowa tutaj jest bardzo wyraźna. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, ciśnienie znów w górę do wartości 1020-1021 hektopaskali. Następna noc jeszcze cieplejsza, z czwartku na piątek, bo do 16 stopni. Wiatr z kierunków południowych, ciśnienie stabilne, ale wysokie, 1021 hektopaskali. W nocy z czwartku na piątek nie będzie padać. No i właśnie ta końcówka tygodnia, piątek, 30-32 stopnie, czyli takie bardzo wyraźne ocieplenie, zachmurzenie małe lub umiarkowane bez opadów, temperatura do 32 stopni. Powtarzam to, bo jakoś tak stęsknieni jesteśmy, prawda? Bo to teraz te deszcze były, więc ten upał by się przydał. Zwłaszcza, że to już druga połowa czerwca, więc wskazane, prawda?
2: Mhm. Ale w grudniu też wychodzi średnia z tygodnia. 32.
3: To znaczy?
2: Po 4 dziennie.
3: No tak, jakby tak zliczył, to tak. Po 4 dziennie. No to tak, licząc 2 tygodnie, no to by się udało, prawda?
2: Mniej więcej.
3: Proszę Państwa, jeszcze będę mówił w kolejnych prognozach o tym, jaki będzie weekend dokładnie, ale ten piątek naprawdę zapowiada się imponująco.
2: Tak, czekamy zatem na weekend, przygotowujemy się do tego, płyny polecamy i już zawczasu wspominamy, pić trzeba dużo wody. Proszę o tym pamiętać.
3: Bo kto nie pije, ten później się źle czuje.
2: Tak właśnie. A Wojciech Skowroński ponownie po godzinie 10 z prognozą pogody pojawi się.
3: Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia.
4: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. W regionie ruch w tej chwili umiarkowany. Mamy jednak kilka spowolnień, więc od nich zacznę. Zwalniamy do 6-7 km w Katowicach na Jerzego Dudy Gracza. Podobna sytuacja na Korfantego, na Powstańców, na Francuskiej. A tu przypominam, na odcinku od ulicy Lotnisko do Ceglanej prowadzone są prace drogowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. Są zwężenia jezdni i przestoje w związku z tym. Inwestycja przy założeniu korzystnych warunków atmosferycznych ma potrwać do połowy sierpnia. Korek też na autostradzie A1 w Knurowie, to w kierunku Łodzi uprzedzamy, bo powodem są roboty drogowe w tym miejscu, o czym często Państwu przypominamy. To między węzłem Knurów a węzłem Sośnica, a remonty trwają raz na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, a innym razem w stronę Ostrawia, a dzisiaj w stronę Łodzi. W Tychach utrudnienia na jedynce w kierunku Bielska, gdzie wyłączony jest na pewnym odcinku jeden pas jezdni z powodu koszenia traw, uprzedzamy, bo tworzy się coraz dłuższy zator, co sygnalizują nam zdenerwowanie.

0: dzwoniący na numer kontaktowy 691-400-400.
1: Minęła 10. Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przełoży się na spadek cen na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii Miłosz Motyka. Nowoczesne skanery pojawią się w przyszłym roku na lotnisku w Pyrzowicach. Mieszkańcy Czeladzi mogą pozbyć się elektrośmieci bez wychodzenia z domu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii. Miłosz Motyka podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofać się z programu obniżającego ceny paliw. Minister dodał, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen.
3: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach $80 za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni, Rada Ministrów omówiła plan stopniowego wygaszenia pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Nowoczesne skanery pojawią się w przyszłym roku na lotnisku w Pyrzowicach, zapowiedział na antenie Radia Katowice prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Dzięki temu w punkcie kontroli bezpieczeństwa zniesiony zostanie limit 100 ml płynów, a pasażerowie będą mogli pozostawić elektronikę w bagażu. Skróci to odprawę i podniesie komfort pasażerów.
4: To bardzo dobra technologia, która zwiększa przepustowość portu. Na bramce można obsłużyć ponad 300 osób na godzinę. Normalnie to jest 200 osób. Podjęliśmy taką decyzję już na początku roku. Myślę, że przed sezonem na pewno przyszłego roku będziemy mieli na terminalu B dwa ciągi bezpieczeństwa w oparciu o nowe skanery, tak samo na terminalu A, także taką decyzję podjęliśmy i będziemy takie technologie stosować w Pyrzowicach.
1: Podobny

0: i przetwarzaniem tego typu odpadów, wyjaśnia Jakub Kubasik, rzecznik czeladzkiego magistratu.
1: Po zgłoszeniu telefonicznym firma odbierze zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zapewni jego wyniesienie oraz transport, a następnie przekaże go do profesjonalnego recyklingu. To wygodne rozwiązanie nie tylko ułatwi mieszkańcom właściwe pozbywanie się elektrośmieci, ale także pomoże ograniczyć problem porzucania odpadów przy czerwonych pojemnikach oraz poprawić poziomy recyklingu w naszym mieście.
0: Odbiór elektroodpadów realizowany jest w ciągu kilku dni od momentu zgłoszenia. Numer telefonu i wszystkie szczegóły w tym temacie można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta w Czeladzi. Zdaniem meteorologów w ciągu dnia coraz więcej słonecznych chwil, ale na południu spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą dziś 24 stopnie.
2: Kwadrans po 10:00, Wojciech Skowroński.
3: Dzień dobry, witam Państwa, rzeczywiście.
2: Jak tam z tymi wakacjami w pogodzie?
3: Pogoda przygotowuje się do wakacji i to pełną parą, jak się okazuje. Proszę Państwa, zacznę od tej prognozy długoterminowej, bo ona taka właśnie kompatybilna z tym, co powiedziałaś przed chwilą. W piątek około 30 stopni zobaczymy na termometrach, będzie więc upalnie, przygotujmy olejki do opalania, bo to już ten czas, kiedy rzeczywiście będzie gorąco. No i wiele wskazuje na to, że tak wysoka temperatura utrzyma nam się do wtorku, 29-30 stopni. Na niedzielę zapowiadane są niewielkie przelotne opady deszczu, może zdarzyć się burza, natomiast od wtorku takie troszkę ochłodzenie do 25 stopni, ale to też wartość bardzo, bardzo przyjemna,
2: oczywiście,
3: prawda?
2: Oczywiście.
3: No i tak brzmią prognozy długoterminowe, proszę Państwa, więc rzeczywiście to są świetne informacje. Co dziś? Dziś nieco chłodniej, bo do 23 stopni tyle pokażą termometry. Ciśnienie około 1016 hektopaskali. Teraz już padać nie będzie, bo mieliśmy w nocy i nad ranem takie przejściowe, niewielkie, przelotne opady deszczu.
2: Czyli to jakiś błąd systemu, tak? Na razie.
3: No właśnie, jakiś błąd systemu. Ale to już zostało naprawione. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W nocy do 12 stopni, ciśnienie stabilne około 1020 hektopaskali. W czwartek 25, czyli już jest ta tendencja wzrostowa zauważalna.
2: Bardzo dobrze.
3: Ciśnienie stabilne, zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego. To oznacza, że trochę tych chmur zobaczymy na niebie, ale nie będzie nic lało z tego nieba. To jest dobra informacja. Później nocy z czwartek na piątek 16 stopni, czyli nawet te godziny nocne będą cieplejsze już. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane bez deszczu. No i mamy ten piątek, o którym mówiłem. Duże ocieplenie, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu, 30 stopni, a niektóre prognozy mówią, że będzie nawet 32.
2: O, ja
3: takie dobre informacje ma dla mnie.
2: Tak,
3: ja cię kręcę, tak.
2: To teraz tak. Trzymać tylko kciuki, żeby nic tam się po drodze
3: nie wydarzyło.
2: Nie wydarzyło.
3: Żeby się prąty nie podwracały, bo to różnie bywa. Ale no, wiele wskazuje na to, że to się sprawdzi, że piątek będzie naprawdę upalny. Później sobota, niedziela też bardzo gorące, tylko że w niedzielę może coś tam popadać.
2: Szanowni Państwo, Wojciech Skowroński trzyma rękę na pogodowym pulsie i jeśli coś się zmieni, to na pewno doniesie.
3: Oby tylko jeszcze na lepsze, a nie na gorsze.
2: Dokładnie. Kwadrans po 14:00 kolejna.
3: Kłaniam się. Do usłyszenia.
2: Prognoza pogody w Radiu Katowice.
4: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. W regionie ruch w tej chwili umiarkowany. Mamy jednak kilka spowolnień, więc od nich zacznę. Zwalniamy do 6-7 km w Katowicach na Jerzego Dudy Gracza. Podobna sytuacja na Korfantego, na Powstańców, na Francuskiej. A tu przypominam, na odcinku od ulicy Lotnisko do Ceglanej prowadzone są prace drogowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. Są zwężenia jezdni i przestoje w związku z tym. Inwestycja przy założeniu korzystnych warunków atmosferycznych ma potrwać do połowy sierpnia. Korek też na autostradzie A1 w Knurowie, to w kierunku Łodzi, uprzedzamy, bo powodem są roboty drogowe w tym miejscu, o czym często Państwu przypominamy. To między węzłem Knurów a węzłem Sośnica, a remonty trwają raz na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi, a innym razem w stronę Ostrawia, a dzisiaj w stronę Łodzi. W Tychach od dnia na jedynce w kierunku Bielska, gdzie wyłączony jest na pewnym odcinku jeden pas jezdni z powodu koszenia traw, uprzedzamy, bo tworzy się coraz dłuższy zator, co sygnalizują nam zdenerwowani.
0: Tu
5: program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj środa, 17 dzień czerwca, jest 10.

0: Czas na serwis Trójki i Artur Ewertowski.
1: Karambol na S7 w Krakowie. Zablokowany jest jeden pas ruchu, a na miejscu lądował śmigłowiec pogotowia. Unijne sankcje na Rosję przedłużane co rok. Taki pomysł wraca we wspólnocie. W Katowicach przebudowa węzła kolejowego. Są zmiany na głównej stacji PKP. 8 pojazdów zderzyło się na S7 w Krakowie. To wschodnia obwodnica miasta. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego.
2: Łącznie pojazdami podróżowało 11 osób. W wyniku zdarzenia 3 zostały ranne i zabrane do szpitala, w tym jedna przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga w kierunku Nowej Huty była zablokowana. W tej chwili ruch odbywa się jednym pasem.
1: Mówił Dariusz Duma, rzecznik małopolskich strażaków. Na miejscu cały czas pracuje Straż Pożarna i Policja. Śledczy ustalają przyczynę wypadku. To kolejna prowokacja Roberta Bąkiewicza. Tak, wydarzenia w Berlinie z udziałem prawicowego polityka ocenia europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Bąkiewicza i innych członków ruchu obrony granicy niemiecka policja skuła kajdankami, kiedy mimo zakazu chcieli postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Tutaj nie chodzi o pamięć o ofiarach, zwraca uwagę w Polskim Radiu Michał Szczerba.
3: No dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne, bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
1: Niemiecka policja podała, że grupa mimo zakazu ruszyła wspólnie z krzyżami i transparentami w kierunku pomnika. Służby przeprowadziły 6 interwencji ograniczających swobodę poruszania się. Ponieważ doszło przy tym do oporu, zastosowane zostały środki przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione. Na sprawę zareagował polski konsul w Berlinie, który, jak podano, ustala okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania. Wraca pomysł, aby unijne sankcje na Rosję były przedłużane co rok, a nie jak obecnie co pół roku, usłyszała nasza korespondentka w Brukseli Beata Płomecka. Ta sprawa ma pojawić się na dzisiejszym spotkaniu ambasadorów unijnych krajów. Przedłużanie sankcji co 12 miesięcy było od dawna postulatem wielu krajów, w tym Polski. Te propozycje blokował jednak Viktor Orbán, kiedy był premierem Węgier.
4: Viktor Orbán co pół roku przy każdym przedłużeniu sankcji szantażował Unię i domagał się albo usuwania z listy sankcyjnej kolejnych rosyjskich oligarchów, albo żądał innych ustępstw. Dla Unii to też zawsze była udręka. Dlatego pojawił się pomysł, by przechodzić przez te trudy raz w roku, a nie dwa. Viktor Orbán się nie zgadzał, ale teraz nowy rząd w Budapeszcie na taką propozycję przystał. Pytanie tylko, czy nie objawi się inny kraj, który do tej pory krył się za Węgrami. Problemy pojawiły się już natomiast, jak usłyszałam, przy okazji dyskusji na temat nowego, 21. pakietu sankcji na Rosję. Część krajów zgłosiła wątpliwości, a sprzeciw budzi m.in. propozycja zakazu importu rosyjskich dorszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Teraz krótko Katowice i przebudowa węzła kolejowego. Z powodu remontu wprowadzono zmiany na głównej stacji PKP.
5: Środkowy tunel na stacji Katowice będzie czasowo wyłączony z użytkowania. Zmiana jest związana z pracami przy budowie wind. Działania zostały zaplanowane tak, aby podróżni przez cały okres robót mieli do dyspozycji dwa pozostałe przejścia. Tunel wschodni i zachodni, którymi będzie można dotrzeć do wszystkich czynnych peronów.
1: Mówił Piotr Chamarnik z Polskich Linii Kolejowych. Środkowy tunel na stacji Katowice będzie zamknięty do 25 czerwca. Książę George od września będzie uczniem Eton College, szkoły, która od blisko 600 lat kształci brytyjskie elity. Jej absolwentami są premierzy, członkowie rodziny królewskiej i znani pisarze. Co ważne dla rodziców przyszłego króla, Eton znajduje się kilkanaście minut od rodzinnego domu.
6: Książę George pójdzie śladami swojego ojca i stryja. Zarówno książę William, jak i książę Harry byli uczniami Eton. Dla Brytyjczyków to miejsce wyjątkowe. Od lat uchodzi za kuźnię polityków, dyplomatów i ludzi, którzy później trafiają na najwyższe stanowiska w państwie. W szkolnych ławach siedzieli tam m.in. premierzy David Cameron i Boris Johnson. Eton ukończył również George Orwell, autor roku 1984, a także Ian Fleming, autor książek o Jamesie Bondzie. Szkoła słynie też ze zwyczajów, które są jak żywcem wyjęte z innej epoki. Uczniowie do dziś chodzą na zajęcia w czarnych frakach, kamizelkach i prążkowanych spodniach. Choć Eton jest szkołą z internatem, książę George nie będzie daleko od domu. Szkoła znajduje się zaledwie kilkanaście minut od Windsoru, gdzie mieszka z rodzicami i rodzeństwem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Środa z dużą ilością słońca w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i południu. W drugiej części dnia przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie.
8: Na program zaprosił jego sponsor.

0: dzwoniący na numer kontaktowy 691-400-400.
1: Minęła 10. Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem przełoży się na spadek cen na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii Miłosz Motyka. Nowoczesne skanery pojawią się w przyszłym roku na lotnisku w Pyrzowicach. Mieszkańcy Czeladzi mogą pozbyć się elektrośmieci bez wychodzenia z domu.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
1: Tomasz Gancarek, zapraszam. Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem spowoduje spadek cen paliwa na stacjach benzynowych, prognozuje minister energii. Miłosz Motyka podkreślił, że stabilizacja na rynkach światowych pozwoli wycofać się z programu obniżającego ceny paliw. Minister dodał, że w kolejnych dniach spodziewane są spadki cen.
3: Jeżeli ta cena ropy będzie oscylowała w granicach 80 dolarów za baryłkę, a cena importowanego paliwa w okolicy 1000 lub niżej dolarów za tonę w portach, to wtedy będziemy mogli mówić o stopniowym wygaszeniu pakietu CPN. Te przesłanki zostały osiągnięte, stąd nasza decyzja, a te prognozy, które są na dni najbliższe, chociażby na jutro, ta cena będzie niższa niż ta cena, którą mamy dzisiaj, więc w kolejnych dniach powinniśmy notować kolejne spadki cen.
1: Zgodnie z zapowiedziami premiera Donalda Tuska sprzed kilku dni, Rada Ministrów omówiła plan stopniowego wygaszenia pakietu ceny paliw niżej. Część programu już przestała obowiązywać. Od wczoraj nie ma niższej akcyzy na benzynę oraz olej napędowy. Nowoczesne skanery pojawią się w przyszłym roku na lotnisku w Pyrzowicach, zapowiedział na antenie Radia Katowice prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Dzięki temu w punkcie kontroli bezpieczeństwa zniesiony zostanie limit 100 ml płynów, a pasażerowie będą mogli pozostawić elektronikę w bagażu. Skróci to odprawę i podniesie komfort pasażerów.
4: To bardzo dobra technologia, która zwiększa przepustowość portu. Na bramce można obsłużyć ponad 300 osób na godzinę. Normalnie to jest 200 osób. Podjęliśmy taką decyzję już na początku roku. Myślę, że przed sezonem na pewno przyszłego roku będziemy mieli na terminalu B dwa ciągi bezpieczeństwa w oparciu o nowe skanery, tak samo na terminalu A, także taką decyzję podjęliśmy i będziemy takie technologie stosować w Pyrzowicach.
1: Podobne rozwiązania wprowadziły już lotniska w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie.
2: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
1: Pasażerowie korzystający z dworca kolejowego w centrum Katowic muszą się liczyć ze zmianami. W związku z trwającymi pracami zamknięty został środkowy tunel. Do dyspozycji podróżnych pozostają zachodnie i wschodnie przejście pod torami. Jak informuje spółka PKP PLK, zamknięcie jest konieczne, ponieważ będzie trwać teraz budowa wind na perony. Utrudnienia związane z wyłączeniem środkowego tunelu na dworcu kolejowym w Katowicach mają potrwać do 25 czerwca. Mieszkańcy Czeladzi mogą pozbyć się elektrośmieci bez wychodzenia z domu. Wystarczy zadzwonić pod specjalny numer telefonu. To efekt współpracy miasta z firmą zajmującą się odbiorem i przetwarzaniem tego typu odpadów, wyjaśnia Jakub Kubasik, rzecznik czeladzkiego magistratu.
5: Po zgłoszeniu telefonicznym firma odbierze zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zapewni jego wyniesienie oraz transport, a następnie przekaże go do profesjonalnego recyklingu. To wygodne rozwiązanie nie tylko ułatwi mieszkańcom właściwe pozbywanie się elektrośmieci, ale także pomoże ograniczyć problem porzucania odpadów przy czerwonych pojemnikach oraz poprawić poziomy recyklingu w naszym mieście.
1: Odbiór elektroodpadów realizowany jest w ciągu kilku dni od momentu zgłoszenia. Numer telefonu i wszystkie szczegóły w tym temacie można znaleźć na stronach internetowych Urzędu Miasta w Czeladzi. Zdaniem meteorologów w ciągu dnia coraz więcej słonecznych chwil, ale na południu spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą dziś 24 stopnie.

0: sanitarnej. Są zwężenia jezdni i spowolnienia ruchu i tak będzie do połowy sierpnia. Korek nadal na autostradzie A1 w Knurowie, to w kierunku Łodzi. Powodem tutaj także są prace drogowe, to między węzłem Knurów a węzłem Sośnica. Tutaj remonty prowadzone są raz na jezdni w kierunku Łodzi, raz w kierunku Ostrawy, dzisiaj w kierunku Łodzi. W Tychach na jedynce koszenie traw i utrudnienia w stronę Bielska, zatem ostrzegamy Państwa.
1: Kwadrans po 10:00, Wojciech Skowroński.
2: Dzień dobry, witam Państwa, rzeczywiście.
1: Jak tam z tymi wakacjami
2: Pogoda przygotowuje się do wakacji i to pełną parą, jak się okazuje. Proszę Państwa, zacznę od tej prognozy długoterminowej, bo ona taka właśnie kompatybilna z tym, co powiedziałaś przed chwilą. W piątek około 30 stopni zobaczymy na termometrach, będzie więc upalnie, przygotujmy olejki do opalania, bo to już ten czas, kiedy rzeczywiście będzie gorąco. No i wiele wskazuje na to, że tak wysoka temperatura utrzyma nam się do wtorku, 29-30 stopni. Na niedzielę zapowiadane są niewielkie przelotne opady deszczu, może zdarzyć się burza, natomiast od wtorku takie troszkę ochłodzenie do 25 stopni, ale to też wartość bardzo, bardzo przyjemna,
1: oczywiście,
2: prawda?
1: Oczywiście.
2: No i tak brzmią prognozy długoterminowe, proszę Państwa, więc rzeczywiście to są świetne informacje. Co dziś? Dziś nieco chłodniej, bo do 23 stopni tyle pokażą termometry. Ciśnienie około 1016 hektopaskali. Teraz już padać nie będzie, bo mieliśmy w nocy i nad ranem takie przejściowe, niewielkie, przelotne opady deszczu.
1: Czyli to jakiś błąd systemu, tak? Na razie.
2: No właśnie, jakiś błąd systemu. Ale to już zostało naprawione. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W nocy do 12 stopni, ciśnienie stabilne około 1020 hektopaskali. W czwartek 25, czyli już jest ta tendencja wzrostowa zauważalna.
1: Bardzo dobrze.
2: Ciśnienie stabilne, zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego. To oznacza, że trochę tych chmur zobaczymy na niebie, ale nie będzie nic lało z tego nieba. To jest dobra informacja. Później nocy z czwartek na piątek 16 stopni, czyli nawet te godziny nocne będą cieplejsze już. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane bez deszczu. No i mamy ten piątek, o którym mówiłem. Duże ocieplenie, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu, 30 stopni, a niektóre prognozy mówią, że będzie nawet 32.
1: O, ja
2: takie dobre informacje mogę mieć
1: przez nami.
2: Tak, ja cię kręcę, tak.
1: To teraz
2: tak.
1: Trzymać tylko kciuki, żeby nic tam się po drodze
2: nie wydarzyło. Żeby się prąty nie podwracały, bo to różnie bywa. Ale no, wiele wskazuje na to, że to się sprawdzi, że piątek będzie naprawdę upalny. Później sobota, niedziela też bardzo gorące, tylko że w niedzielę może coś tam popadać.
1: Szanowni Państwo, Wojciech Skowroński trzyma rękę na pogodowym pulsie i jeśli coś się zmieni, to na pewno doniesie.
2: Oby tylko jeszcze na lepsze, a nie na gorsze.
1: Dokładnie. Kwadrans po 14:00 kolejny.
2: Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Prognoza pogody w Radiu Katowice.
3: Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 czerwca, minęła 11:00. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. Dyskusji o zmianach w zatrudnianiu lekarzy i ich pensjach chce marszałek Sejmu. Skierował 4 postulaty do ministra zdrowia. Powiemy też o filmie z migrantami w Polsce, który rozpala wyobraźnię internautów. Obraz z nieprawdziwym przekazem obejrzało już ponad 500 000 ludzi. Iran domaga się wycofania izraelskich sił z Libanu. Wiąże to z umową pokojową z USA. Włodzimierz Czarzasty wzywa ministra zdrowia do dyskusji na temat zmian w ochronie zdrowia, a konkretnie w warunkach zatrudniania lekarzy. Marszałek Sejmu powiedział dziennikarzom, że Lewica jest gotowa do poparcia bardzo radykalnych zmian i przedstawił 4 postulaty.
4: Określenie maksymalnego limitu wynagrodzenia dla lekarzy, zakaz łączenia praktyki prywatnej z praktyką w publicznych jednostkach opieki zdrowotnej, właściwe w pewnym wymiarze czasowym wykorzystanie aparatury medycznej, egzekwowanie ewidencji czasu pracy. Lekarzy. Poddaję te rzeczy pod dyskusję.
3: Czarzasty podkreślił, że nie krytykuje Jolanty Sobierańskiej-Grędy, ale taka dyskusja jest potrzebna. Wczoraj rząd przyjął projekt ustawy, który pozwoli na zbieranie informacji o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie numeru PESEL. MSWiA ostrzega przed dezinformacją dotyczącą migrantów i unijnego paktu migracyjnego. Chodzi o nagranie z okolic stacji metra Młociny w Warszawie, które w mediach społecznościowych obejrzało już niemal 600 tysięcy osób. Autorzy wpisów sugerowali, że widoczna na filmie grupa to migranci relokowani do Polski.
5: nagranie jest prawdziwe.

0: prawdziwe, ale zostało opatrzone fałszywym kontekstem. Według informacji służb przedstawia ono cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce i codziennie dojeżdżają do pracy. Dr Paweł Rajba, ekspert cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego, zaznacza, że tego typu materiały mają wywołać niepokój społeczny i budować fałszywy obraz sytuacji.
1: Trend jest niestety znoszący, tego jest coraz więcej. Upewnimy się szczególnie, że informacja jest taka prowokująca, jeżeli informacja jest budząca dużo emocji, polaryzująca, to być może to po prostu jest informacja zmanipulowana lub nieprawdziwa.
0: Michalina Grzelka z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dodaje także, że kluczowe jest zrozumienie, jak działają tego typu konta.
2: Szczególnie jeżeli skupiają się na przykład na konkretnie jednej narracji, którą bez przerwy powielają, wówczas powinniśmy być podejrzliwi.
0: Przypomnę, że Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego przewidzianego w unijnym pakiecie migracyjnym, między innymi ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
3: Pracownicy ZUS-u domagali się podwyżek i lepszych warunków pracy. Z tego powodu dzisiaj strajkują. Formy są różne. W niektórych placówkach przez 2 godziny nie przyjmowano petentów. W innych niektórzy pracownicy nie przyszli do pracy.
4: Oczekujemy jednego. Godnych warunków pracy i płacy.
5: Te nasze wynagrodzenia są po prostu nieadekwatne.
4: Co za dodatkowe zadania, które zleca rząd, a jest ich bez liku. Wszystkie programy, wszystkie plusy, wszystkie programy pomocowe. Za to pracownicy nie widzą pieniędzy.
5: Ze strony pracodawcy 220 zł. Złoty brutto. Żądaliśmy 1200, nie dostaliśmy żadnej innej propozycji.
3: Związkowcy zapowiadają dalsze rozmowy z pracodawcą i mówią, że jeśli nie uda się dojść do porozumienia, to mogą zorganizować referendum strajkowe. Przedstawiciele Iranu chcą, żeby Izrael wycofał wojska z Libanu. Teheran wiąże sprawę z rozmowami o końcu wojny i przyszłym porozumieniu nuklearnym z USA. Izrael zapowiada, że jego żołnierze pozostaną na południu Libanu. O szczegółach Wojciech Cegielski.
6: Teheran mówi, że bez wycofania izraelskich wojsk nie będzie pełnego końca wojny w regionie. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi ocenił, że dalsza obecność Izraela w Libanie byłaby naruszeniem memorandum USA-Iran. Hezbollah twierdzi, że Iran poruszy tę sprawę w kolejnej rundzie rozmów z Amerykanami. Izrael zajął część południowego Libanu podczas 3-miesięcznej kampanii przeciwko Hezbollahowi. Walki osłabły po porozumieniu ramowym między Waszyngtonem a Teheranem, ale nie ustały całkowicie. Premier Benjamin Netanyahu mówi, że izraelskie siły zostaną w Libanie tak długo, jak będzie to potrzebne. Amerykański urzędnik podkreśla z kolei, że wycofanie Izraela nie jest warunkiem obecnego układu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
3: Norweska księżna Mette Marit pomyślnie przeszła operację przeszczepu płuc. Żona następcy tronu od lat chorowała na nieuleczalne zwłóknienie. Nie podano, kiedy zabieg został przeprowadzony, ani szczegółów dotyczących dawcy. Stan księżnej chorującej od 2018 roku gwałtownie pogorszył się kilkanaście dni temu. Wcześniej żona księcia Haakona została wpisana na listę oczekujących na przeszczep. Transplantacja płuc była dla przyszłej królowej jedyną formą leczenia. Bez tego według lekarzy pozostałby jej rok życia. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dzisiaj na termometrach maksymalnie 16 stopni nad morzem, 20 w centrum, do 24 na południu i zachodzie. Poza tym dużo słońca w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie i południu. W drugiej części dnia przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze.
8: Na program zaprosił jego sponsor.

0: Minęła 12. Prawie 800 milionów złotych miał stracić Skarb Państwa na działalności firm z branży kosmetycznej, które wyłudzały zwrot podatku VAT. Narkotyki o czarnorynkowej wartości przeszło 10 milionów złotych przejęli policjanci śląskiego. Do piątku mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą zgłaszać pomysły do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mundurowi ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach rozpracowali rozbudowany mechanizm oszustw podatkowych w branży kosmetycznej. Sprawa dotyczy wyłudzeń na kwotę blisko 800 milionów złotych. O szczegółach reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch.
2: Grupa przestępcza stworzyła sieć kilkudziesięciu sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów, w celu wyłudzania podatku VAT, między innymi za pomocą pustych faktur. Jak mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak, były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach.
3: Zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku. Mechanizm został zaprojektowany, by poszczególne transakcje sprawiały wrażenie legalnych operacji handlowych. Sekwencja przepływu towarów i dokumentów księgowych była starannie zaplanowana.
2: Do tej pory Śląski Urząd Celno-Skarbowy zakończył 24 kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości na kwotę ponad 530 milionów złotych.
0: Sprawa ma jednak charakter rozwojowy. W przestępstwie uczestniczyły podmioty krajowe oraz firmy działające na terenie Unii Europejskiej, a także poza nią. 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę i metamfetaminę oraz klefedron przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to ponad 10 milionów złotych, mówi aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji.
4: Wśród tych środków znalazły się m.in. ponad 100 kg nowej substancji psychoaktywnej NEP, a także kilkadziesiąt tysięcy sztuk tabletek, m.in. na potencję. 30-letni mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany, a kobiety w wieku 28 i 34 lat zostały objęte policyjnym dozorem.
0: Teraz całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Gliwicach na ulicach Pszczyńskiej, Rybnickiej oraz Nowy Świat nie działa sygnalizacja świetlna. Przyczyną jest awaria zasilania. Dostawca energii deklaruje usunięcie usterki do godziny 13. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Gliwicach prosi kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań. Przypomina też, że przy wyłączonej sygnalizacji o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe. 3 300 000 złotych mają do wydania mieszkańcy Siemianowic Śląskich w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Kwota została podzielona na 6 dzielnic, gdzie każda z nich ma do wydania 550 tysięcy złotych. Jak mówi Rafał Jakoktochce z siemianowickiego magistratu, udział w budżecie obywatelskim to możliwość zmiany swojego otoczenia czy zrealizowania ciekawych projektów.
5: Warto przypomnieć, że do budżetu obywatelskiego można zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne, jak i zadania społeczne. W przypadku inwestycji maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 550 tysięcy złotych, natomiast dla projektów społecznych limit wynosi 50 tysięcy złotych. Jakie pomysły można zgłaszać? Otóż mogą to być m.in. nowe place zabaw, skwery, ścieżki spacerowe, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury, wydarzenia sportowe, kulturalne czy edukacyjne.
0: Wnioski można składać jeszcze do piątku, a wszystkie szczegóły są dostępne na stronie bo.siemianowice.pl. Mieszkańcy Czeladzi mogą przez telefon zamówić bezpłatny odbiór elektroodpadów. To efekt współpracy miasta z firmą zajmującą się odbiorem i przetwarzaniem tego typu odpadów. Jak powiedział Radiu Katowice Jakub Kubasik, rzecznik czeladzkiego magistratu, rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim ułatwienie mieszkańcom właściwego pozbywania się elektrośmieci, ale ma też

0: Kwadrans po 10:00, Wojciech Skowroński.
1: Dzień dobry, witam Państwa, rzeczywiście.
0: Jak tam z tymi wakacjami? Aha, w pogodzie.
1: Pogoda przygotowuje się do wakacji i to pełną parą, jak się okazuje. Proszę Państwa, zacznę od tej prognozy długoterminowej, bo ona taka właśnie kompatybilna z tym, co powiedziałaś przed chwilą. W piątek około 30 stopni zobaczymy na termometrach. Będzie więc upalnie. Przygotujmy olejki do opalania, bo to już ten czas, kiedy rzeczywiście będzie gorąco. No i wiele wskazuje na to, że tak wysoka temperatura utrzyma nam się do wtorku, 29-30 stopni. Na niedzielę zapowiadane są niewielkie przelotne opady deszczu. Może zdarzyć się burza. Natomiast od wtorku takie troszkę ochłodzenie do 25 stopni, ale to też wartość bardzo, bardzo przyjemna,
0: oczywiście,
1: prawda?
0: Oczywiście.
1: No i tak brzmią prognozy długoterminowe, proszę Państwa, więc rzeczywiście to są świetne informacje. Co dziś? Dziś nieco chłodniej, bo do 23 stopni tyle pokażą termometry. Ciśnienie około 1016 hektopaskali. Teraz już padać nie będzie, bo mieliśmy w nocy i nad ranem takie przejściowe, niewielkie, przelotne opady deszczu.
0: Czyli to jakiś błąd systemu, tak?
1: Właśnie, jakiś błąd systemu. Ale to już zostało naprawione. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W nocy do 12 stopni, ciśnienie stabilne około 1020 hektopaskali. W czwartek 25, czyli już jest ta tendencja wzrostowa zauważalna.
0: Bardzo dobrze.
1: Ciśnienie stabilne, zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego. To oznacza, że trochę tych chmur zobaczymy na niebie, ale nie będzie nic lało z tego nieba. To jest dobra informacja. Później nocy z czwartek na piątek 16 stopni, czyli nawet te godziny nocne będą cieplejsze już. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane bez deszczu. No i mamy ten piątek, o którym mówiłem. Duże ocieplenie, zachmurzenie małe, umiarkowane, bez deszczu, 30 stopni, a niektóre prognozy mówią, że będzie nawet 32.
0: O, ja
1: takie dobre informacje ma
0: przez nami.
1: Tak, ja cię kręcę, tak.
0: To teraz
1: tak.
0: Trzymać tylko kciuki, żeby nic tam się po drodze
1: nie wydarzyło.
0: Nie wydarzyło.
1: Żeby się prąty nie podwracały, bo to różnie bywa. Ale no, wiele wskazuje na to, że to się sprawdzi, że piątek będzie naprawdę upalny. Później sobota, niedziela też bardzo gorące, tylko że w niedzielę może coś tam popadać.
0: Szanowni Państwo, Wojciech Skowroński trzyma rękę na pogodowym pulsie i jeśli coś się zmieni, to na pewno doniesie.
1: Oby tylko jeszcze na lepsze, a nie na gorsze.
0: Dokładnie. Kwadrans po 14:00 kolejny.
1: Kłaniam się. Do usłyszenia.
0: Prognoza pogody w Radiu Katowice.
2: Radio Katowice, autoradio Anna Juszkiewicz. W Zabrzu trwają prace drogowe na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Monte Cassino, gdzie ruch może być kierowany ręcznie. Występują też czasowe ograniczenia w rejonie centrum przesiadkowego na ulicy Goethego. W Piekarach Śląskich utrudnienia w ruchu dziś z uwagi na frezowanie nawierzchni. Prace są prowadzone na odcinkach ulicy Wyszyńskiego i Wojska Polskiego, w obu przypadkach w rejonie skrzyżowań z ulicą Bytomską. Prace również na Czołgistów i na ulicy Bednoża. W Katowicach pracują drogowcy na Francuskiej na odcinku od ulicy Lotnisko do Ceglanej. Prowadzone są tutaj prace drogowe związane z budową kanalizacji sanitarnej. Są zwężenia jezdni i spowolnienia ruchu i tak będzie do połowy sierpnia. Korek nadal na autostradzie A1 w Knurowie, to w kierunku Łodzi. Powodem tutaj także są prace drogowe. To między węzłem Knurów a węzłem Sośnica. Tutaj remonty prowadzone są raz na jezdni w kierunku Łodzi, raz w kierunku Ostrawy, dzisiaj w kierunku Łodzi. W Tychach na jedynce koszenie traw i utrudnienia w stronę Bielska. Zatem ostrzegamy Państwa.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ciężarówka wjechała w stojące w korku samochody. Tak policjanci informują o wstępnych przyczynach karambolu na obwodnicy Krakowa. Opozycja chce wyjaśnienia. Politycy koalicji rządzącej mówią o prowokacji. Za chwilę komentarze po zatrzymaniu w Niemczech Bąkiewicza i członków Ruchu Obrony Granic. Prezenter Jeremy Clarkson ogłosił, że zdiagnozowano u niego raka. Ta wiadomość poruszyła miliony jego fanów w Wielkiej Brytanii. To kierująca ciężarówką spowodowała karambol na wschodniej obwodnicy Krakowa. Takie są pierwsze ustalenia, jakie przekazuje policja. Kierująca z niewyjaśnionych przyczyn ze znaczną prędkością najechała na stojące w korku samochody. Zderzyło się w sumie 8 pojazdów, którymi podróżowało 11 osób. 3 zostały poszkodowane.
4: W wyniku uderzenia w kierowca z pierwszego pojazdu, jak i pasażer, odnieśli obrażenia. Pasażer w stanie

0: Nieprzytomnym został zabrany śmigłowcem do szpitala. Ucierpiała również kobieta, która kierowała pojazdem osobowym znajdującym się w środku tego karambolu. Kierująca ciężarówką tuż przed uderzeniem próbowała uciec na środkowy pas, zderzając się tym samym z kolejnym pojazdem.
1: Mówił Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Utrudnienia na ekspresowej S7 mogą potrwać kilka godzin. Ruch odbywa się tam jednym pasem. Polski konsul w Berlinie wyjaśnia sprawę interwencji niemieckiej policji wobec członków samozwańczego ruchu obrony granic. Funkcjonariusze z kulikajdankami Roberta Bąkiewicza i inne osoby, które mimo zakazu chciały postawić krzyż przy pomniku upamiętniającym Polaków zabitych w czasie II wojny światowej. Opozycja domaga się wyjaśnienia. Politycy koalicji rządzącej mówią o prowokacji.
2: Prezydencki minister Marcin Przydacz uważa, że zainteresowanie się sprawą konsula to za mało. Jego zdaniem potrzebna jest interwencja natury politycznej.
3: Bez względu na to, jak kto ocenia działalność tego czy innego obywatela Rzeczypospolitej, to są, panie ministrze spraw zagranicznych, obywatele Rzeczypospolitej.
2: To kolejna prowokacja Roberta Bąkiewicza. Tak wydarzenia w Berlinie komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Jak mówi, tu nie liczy się pamięć o ofiarach.
4: Dzisiaj prowokuje, dzisiaj narusza dobre imię Polski, robiąc takie akcje, a nie inne. Bo to jest zero skuteczne, ale tylko pozwala zwracać uwagę na niego samego, na jego aktywność. Aktywność, którą mam wrażenie, że jest sprzeczna z polskim interesem.
2: Komunikat niemieckiej policji jest taki, że grupa mimo zakazu ruszyła z krzyżem i transparentami w kierunku pomnika. Służby interweniowały ze względu na opór demonstrujących. Musiały użyć środków przymusu. Po zakończeniu działań policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Dzisiaj przeprowadzona zostanie sekcja zwłok zamordowanego w Białej Podlaskiej Rosjanina Roberta Kuzokowa. Artysta, krytyk Putina, zginął w poniedziałek na ulicy Królowej Jadwigi. Został zastrzelony. Śledczy chcą sprawdzić kulę pod kątem balistycznym. Jednocześnie trwa zbieranie dowodów i przeglądanie nagrań z kamer w samochodach. Śledczy proszą o zgłaszanie się osób, które mogły zarejestrować potencjalnego sprawcę bądź sprawców. W sprawie zatrzymano dwóch Białorusinów, ale dotychczas nie usłyszeli oni zarzutów. Jeden z najbardziej popularnych brytyjskich prezenterów telewizyjnych, Jeremy Clarkson, poinformował, że zdiagnozowano u niego raka. Gwiazda programów motoryzacyjnych i bohater serialu Clarkson Farm wyznał, że nowotwór jest agresywny, ale lekarze wykryli go na bardzo wczesnym etapie. Wiadomość poruszyła miliony Brytyjczyków, dla których Clarkson od lat pozostaje jedną z najbardziej charakterystycznych postaci telewizyjnych.
5: O diagnozie 66-letni prezenter opowiedział w najnowszym sezonie serialu dokumentalnego Clarkson's Farm. W jednej ze scen informuje swoich współpracowników, że badania potwierdziły raka. Miałem biopsję, to rak agresywny, ale wykryty bardzo wcześnie, mówi Clarkson. Dodaje, że diagnozę usłyszał w maju zeszłego roku i że przez jakiś czas będzie musiał ograniczyć aktywność zawodową. Prezenter nie ujawnił w programie rodzaju nowotworu, powiedział jednak, że w ramach leczenia usunięto część prostaty. Zapewnił też swoich współpracowników i widzów, że rokowania są dobre. Problemy zdrowotne Clarksona są jednym z głównych wątków najnowszej serii. W 2024 roku prezenter przeszedł również zabieg związany z chorobą serca po wykryciu poważnego zwężenia tętnic wieńcowych. Jeremy Clarkson przez lata był twarzą motoryzacyjnego programu Top Gear, a później współprowadził The Grand Tour. W ostatnich latach zdobył nową publiczność dzięki serialowi Clarkson's Farm, który pokazuje jego życie na farmie w regionie Cotswolds w Anglii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Klimat. Na południowym wschodzie, wschodzie i północy kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. W centrum, na zachodzie i południowym zachodzie głównie dobra. Prawie 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca, ponad 50%. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj dużo słońca, na północnym wschodzie i południu przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 16 stopni nad morzem przez 20 w centrum do 24 na południu i zachodzie.
7: Autopromocja.
8: Kiedyś płyty nagrywa.

Noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

0: Minęła 12. Prawie 800 milionów złotych miał stracić Skarb Państwa na działalności firm z branży kosmetycznej, które wyłudzały zwrot podatku VAT. Narkotyki o czarnorynkowej wartości przeszło 10 milionów złotych przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Do piątku mieszkańcy Siemianowic Śląskich mogą zgłaszać pomysły do zrealizowania w ramach budżetu obywatelskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Mundurowi ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach rozpracowali rozbudowany mechanizm oszustw podatkowych w branży kosmetycznej. Sprawa dotyczy wyłudzeń na kwotę blisko 800 milionów złotych. O szczegółach reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch.
2: Grupa przestępcza stworzyła sieć kilkudziesięciu sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów, w celu wyłudzania podatku VAT, między innymi za pomocą pustych faktur. Jak mówi rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak, były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach.
3: Zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku. Mechanizm został zaprojektowany, by poszczególne transakcje sprawiały wrażenie legalnych operacji handlowych. Sekwencja przepływu towarów i dokumentów księgowych była starannie zaplanowana.
2: Do tej pory Śląski Urząd Celno-Skarbowy zakończył 24 kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości na kwotę ponad 530 milionów złotych.
0: Sprawa ma jednak charakter rozwojowy. W przestępstwie uczestniczyły podmioty krajowe oraz firmy działające na terenie Unii Europejskiej, a także poza nią. 210 kg narkotyków, m.in. amfetaminę i metamfetaminę oraz klefedron przejęli policjanci z Wodzisławia Śląskiego. Mundurowi zatrzymali w tej sprawie mężczyznę i dwie kobiety. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to ponad 10 milionów złotych, mówi aspirant sztabowy Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej policji.
4: Wśród tych środków znalazły się m.in. ponad 100 kg nowej substancji psychoaktywnej NEP, a także kilkadziesiąt tysięcy sztuk tabletek, m.in. na potencję. 30-letni mężczyzna decyzją sądu został tymczasowo aresztowany, a kobiety w wieku 28 i 34 lat zostały objęte policyjnym dozorem.
0: Teraz całej trójce grozi kara do 15 lat więzienia.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Gliwicach na ulicach Pszczyńskiej, Rybnickiej oraz Nowy Świat nie działa sygnalizacja świetlna. Przyczyną jest awaria zasilania. Dostawca energii deklaruje usunięcie usterki do godziny 13. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Gliwicach prosi kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie skrzyżowań. Przypomina też, że przy wyłączonej sygnalizacji o pierwszeństwie przejazdu decydują znaki drogowe. 3 300 000 złotych mają do wydania mieszkańcy Siemianowic Śląskich w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Kwota została podzielona na 6 dzielnic, gdzie każda z nich ma do wydania 550 tysięcy złotych. Jak mówi Rafał Jakok, kto chce z siemianowickiego magistratu udział w budżecie obywatelskim, to możliwość zmiany swojego otoczenia czy zrealizowania ciekawych projektów.
5: Warto przypomnieć, że do budżetu obywatelskiego można zgłaszać zarówno projekty inwestycyjne, jak i zadania społeczne. W przypadku inwestycji maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 550 tysięcy złotych, natomiast dla projektów społecznych limit wynosi 50 tysięcy złotych. Jakie pomysły można zgłaszać? Otóż mogą to być m.in. nowe place zabaw, skwery, ścieżki spacerowe, nasadzenia zieleni, elementy małej architektury, wydarzenia sportowe, kulturalne czy edukacyjne.
0: Wnioski można składać jeszcze do piątku, a wszystkie szczegóły są dostępne na stronie bo.siemianowice.pl. Mieszkańcy Czeladzi mogą przez telefon zamówić bezpłatny odbiór elektroodpadów. To efekt współpracy miasta z firmą zajmującą się odbiorem i przetwarzaniem tego typu odpadów. Jak powiedział Radiu Katowice Jakub Kubasik, rzecznik czeladzkiego magistratu, rozwiązanie to ma na celu przede wszystkim ułatwienie mieszkańcom właściwego pozbywania się elektrośmieci, ale ma też poprawić poziom recyklingu w mieście. Numer telefonu, a także listę odpadów odbieranych bezpośrednio z gospodarstw domowych dostępne są na stronach internetowych Urzędu Miasta w Czeladzi. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia możemy liczyć na coraz więcej słonecznych chwil, choć gdzieniegdzie, głównie na południu województwa, może jeszcze przelotnie popadać. Na termometrach dziś maksymalnie do 24 stopni.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. Uważać trzeba teraz na wypadek w Raciborzu na Ogrodowej. Tam doszło do potrącenia rowerzysty. Trzeba spodziewać się kłopotów z przejazdem. Z kolei w Chorzowie na Lwowskiej zderzyła się osobówka z samochodem dostawczym. Natomiast w Częstochowie na Kędzierzyńskiej doszło do kolizji dwóch osobówek. Zakorkowany przejazd autostradą A1 między Knurowem a Gliwicami. Tam pojawili się drogowcy i w stronę Gliwic przejazd odbywa się tylko jednym pasem. Ograniczono także prędkość do 80 km na godzinę i utworzył się już korek. W Katowicach nieco tłoczniej na przejeździe pod dworcem i na Kościuszki za dworcem. Kolejki samochodów na Dudy Gracza i Granicznej przy dojeździe do Warszawskiej. Na Wiślance więcej aut na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tam swoje trzeba odstać na pasach do Śródmieścia. Zderzak w Zderzak jadą kierowcy drogą 44 w miejscu pracy w Bieruniu Nowym. Ciasno na zjeździe z ekspresowej trasy S1 do Centrum Żywca. Tłoczno też na wlocie starą drogą z Bielska. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Udział w próbach naprawy ochrony zdrowia leży w interesie lekarzy, tak mówił premier, odnosząc się do sprawy medyka, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Mężczyźni zatrzymani po rzuceniu ciastem w prezydenta Poznania usłyszeli zarzuty, grozi im do 3 lat więzienia. Na Węgrzech rusza śledztwo po zatrzymaniu ukraińskiego konwoju złota. Nowy premier chce wyjaśnić sprawę z czasów Orbana. W interesie środowiska lekarskiego jest udział w próbach naprawy systemu ochrony zdrowia, mówi premier Donald Tusk w kontekście reakcji rządu na doniesienia dotyczące zarobków lekarza i radnego KO, który w ciągu roku miał zarobić w jednym ze stołecznych szpitali prawie 1 600 000 złotych. Szef rządu przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która umożliwi rządowej agencji zbieranie informacji o zarobkach medyków. Na konferencji prasowej zapewniał, że marszałek Sejmu deklaruje przyjęcie ustawy w trybie ekspresowym.
8: W interesie środowiska lekarskiego jest, żeby usiedli wszyscy do stołu i zastanowili się, jak ten system naprawić. Jak utrudnić, a właściwie uniemożliwić wykorzystywanie systemu zdrowia do takich zdarzeń. Kontrole stwierdzą, na ile to jest masowe i gdzie to ma miejsce, ale takich zdarzeń, w których wiemy, że lekarze pracują w 2, 3, 4 miejscach i pobierają zarobki bardzo duże i chyba jednak nieadekwatne do tego, co naprawdę wykonują.
7: A chodzi o lekarza Dawida Kacprzyka. Ten miał w rok zarobić

0: Własności Cielesnej funkcjonariusza publicznego, jakim niewątpliwie jest prezydent miasta.
1: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Grozi za to do 3 lat więzienia. Atak został zakwalifikowany jako zdarzenie o charakterze chuligańskim. Niewykluczone, że wobec zatrzymanych zostanie wydany zakaz zbliżania się do urzędu i urzędników. Do incydentu doszło wczoraj podczas sesji Rady Miasta. Po wystąpieniu prezydenta grupa aktywistów protestujących wcześniej przed urzędem weszła na salę obrad. Jeden z mężczyzn rzucił w Jacka Jaśkowiaka ciastem. Prezydentowi Poznania nic się nie stało. Zakopane podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych. Temat wrócił po wpisie 2 mężczyzn, którzy poinformowali w mediach społecznościowych o odebraniu odpisu aktu małżeństwa w zakopiańskim urzędzie, publikując zdjęcie przed budynkiem. Miasto wyjaśnia jednak, że dokument nie został sporządzony w Zakopanem, a w Warszawie i urząd wydał jedynie jego odpis. Nasze stanowisko pozostaje niezmienne, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Nasz Urząd Stanu Cywilnego w Zakopanem żadnej takiej transkrypcji nie przeprowadził. No i tak jak mówiłem, przeprowadzać tych transkrypcji nie będziemy, gdyż uważamy, że jest to niezgodne z przepisami. Rozporządzenie, które to reguluje, nie weszło w życie, z tego co się orientujemy. Ma być za około 2 miesiące dopiero dostosowany ewentualny system teleinformatyczny, więc fizycznie wydanie czegoś takiego jest niemożliwe. Fizycznie, no i prawnie, w naszej opinii nie jest to zgodne ani z ustawą, ani z konstytucją.
1: Nowe przepisy mają wejście w życie pod koniec sierpnia. Premier Węgier Péter Modzior zlecił śledztwo w sprawie tak zwanego złotego konwoju, czyli głośnej operacji przeciwko ukraińskim przewoźnikom złota i gotówki. Do zdarzenia doszło jeszcze za rządów Viktora Orbana przed wyborami parlamentarnymi. Szef rządu poinformował o wszczęciu wewnętrznej kontroli w służbach, które uczestniczyły w akcji, i zwrócił się do prokuratora generalnego o wyjaśnienie wszystkich okoliczności.
3: Według wcześniejszych doniesień mediów decyzja o przeprowadzeniu akcji miała zostać podjęta na najwyższym szczeblu politycznym. Te ustalenia wywołały spór wokół roli służb, organów ścigania i prokuratury. Péter Modzior stwierdził, że należy ustalić, czy nie doszło do politycznego wpływu na działania organów państwa. Prokuratura odpiera zarzuty. W wydanym oświadczeniu podkreśliła, że postępowanie prowadzone jest przez Urząd Skarbowo-Celny NOW, a śledczy działali niezależnie zarówno od poprzedniego, jak i obecnego rządu. Jednocześnie potwierdzono, że nadal trwa dochodzenie dotyczące podejrzenia prania pieniędzy, a równolegle badane są okoliczności zatrzymania uczestników konwoju pod kątem możliwego bezprawnego pozbawienia wolności. Sprawa doprowadziła już do napięć wewnątrz prokuratury. W ubiegłym tygodniu do dymisji podał się szef Krajowej Prokuratury Śledczej, a według oficjalnych informacji jedną z przyczyn były różnice zdań dotyczące właśnie postępowania w sprawie złotego konwoju. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Dzisiaj przeważnie słonecznie, na północnym wschodzie i południu możliwe jednak przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Teraz 16 stopni nad morzem, w pozostałych regionach przeważnie od 19 do 20 stopni. Cieplej na południu do 23.
5: Trójka. Kwadrans po 10:00, Wojciech Skowroński.
6: Dzień dobry, witam Państwa, rzeczywiście.
5: Jak tam z tymi wakacjami? Aha, w pogodzie?
6: Pogoda przygotowuje się do wakacji i to pełną parą, jak się okazuje. Proszę Państwa, zacznę od tej prognozy długoterminowej, bo ona taka właśnie kompatybilna z tym, co powiedziałaś przed chwilą. W piątek około 30 stopni zobaczymy na termometrach. Będzie więc upalnie. Przygotujmy olejki do opalania, bo to już ten czas, kiedy rzeczywiście będzie gorąco. No i wiele wskazuje na to, że tak wysoka temperatura utrzyma nam się do wtorku, 29-30 stopni. Na niedzielę zapowiadane są niewielkie przelotne opady deszczu. Może zdarzyć się burza. Natomiast od wtorku takie troszkę ochłodzenie do 25 stopni, ale to też wartość bardzo, bardzo przyjemna,
5: oczywiście,
6: prawda?
5: Oczywiście.
6: No i tak brzmią prognozy długoterminowe, proszę Państwa, więc rzeczywiście to są świetne informacje. Co dziś? Dziś nieco chłodniej, bo do 23 stopni tyle pokażą termometry. Ciśnienie około 1016 hektopaskali. Teraz już padać nie będzie, bo mieliśmy w nocy i nad ranem takie przejściowe, niewielkie, przelotne opady deszczu.
5: Czyli to jakiś błąd systemu, tak?
6: Właśnie, jakiś błąd systemu. Ale to już zostało naprawione. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. W nocy do 12 stopni, ciśnienie stabilne około 1020 hektopaskali. W czwartek 25, czyli już jest ta tendencja wzrostowa zauważalna.
5: Bardzo dobrze.
6: Ciśnienie stabilne, zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego. To oznacza, że trochę tych chmur zobaczymy na niebie, ale nie będzie nic lało z tego nieba. To jest dobra informacja. Później nocy z czwartek na piątek 16 stopni, czyli nawet te godziny nocne będą cieplejsze już. Zachmurzenie przeważnie

0: nieumiarkowane bez deszczu. No i mamy ten piątek, o którym mówiłem, duże ocieplenie, zachmurzenie, małe, umiarkowane, bez deszczu, 30 stopni, a niektóre prognozy mówią, że będzie nawet 32.
1: O, ja
0: takie dobre informacje mogą być
1: przez nami.
0: Tak, ja cię kręcę, tak.
1: To teraz
0: tak.
1: Trzymać tylko kciuki, żeby nic tam się po drodze
0: nie wydarzyło. Żeby się prąty nie podwracały, bo to różnie bywa. Ale no, wiele wskazuje na to, że to się sprawdzi, że piątek będzie naprawdę upalny. Później sobota, niedziela też bardzo gorące, tylko że w niedzielę może coś tam popadać.
1: Szanowni Państwo, Wojciech Skowroński trzyma rękę na pogodowym pulsie i jeśli coś się zmieni, to na pewno doniesie.
0: Oby tylko jeszcze na lepsze, a nie na gorsze.
1: Dokładnie. Kwadrans po 14 kolejne.
0: Kłaniam się. Do usłyszenia.
1: Prognoza pogody w Radiu Katowice.

Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota, uważać trzeba teraz na wypadek w Raciborzu na Ogrodowej. Tam doszło do potrącenia rowerzysty. Trzeba spodziewać się kłopotów z przejazdem. Z kolei w Chorzowie na Lwowskiej zderzyła się osobówka z samochodem dostawczym. Natomiast w Częstochowie na Kędzierzyńskiej doszło do kolizji dwóch osobówek. Zakorkowany przejazd autostradą A1 między Knurowem a Gliwicami. Tam pojawili się drogowcy i w stronę Gliwic przejazd odbywa się tylko jednym pasem. Ograniczono także prędkość do 80 km na godzinę i utworzył się już korek. W Katowicach nieco tłoczniej na przejeździe pod Dworcem i na Kościuszki za Dworcem. Kolejki samochodów na Dudy Gracza i Granicznej przy Centrum Handlowym. Tam swoje trzeba odstać na pasach do Śródmieścia. W Zderzak jadą kierowcy drogą 44 w miejscu pracy w Bieruniu Nowym. Ciasno na zjeździe z ekspresowej trasy S1 do Centrum Żywca. Tłoczno też na wlocie starą drogą z Bielska. 691 404 czekamy na sygnały z dróg regionalnych.

0: Najświeższą prognozę pogody o tej porze przynosi do studia Wojciech Skowroński. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa tym razem porą popołudniową. Ja mówiłem już o tym o poranku, ale warto powtórzyć. W najbliższy piątek będziemy obchodzić Światowy Dzień Leniwych Spacerów. I to się dobrze składa, bo na termometrach zobaczymy od 30 do 32 stopni, więc żadna intensywna aktywność nie wskazana, ale takie leniwe spacery jak najbardziej, zwłaszcza porą popołudniową i wieczorną. A co dziś? Dziś na termometrach do 22-23 stopni. Tyle mamy. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu. Ciśnienie w miarę stabilne, około 1017 hektopaskali. Proszę Państwa, noc ze środy na czwartek, czyli z dziś na jutro, od 9 do 12 stopni. Wiatr słaby z północnego zachodu i zachodu. Ciśnienie jeszcze w górę do wartości około 1020 hektopaskali. W czwartek, czyli jutro, zachmurzenie początkowo małe, w ciągu dnia wzrastające do umiarkowanego i dużego, czyli niebo może nam się chmurzyć, ale nie będzie padać, do 24-25 stopni, czyli już zauważalna jest ta tendencja wzrostowa na termometrach. Wiatr słaby z zachodu i północnego zachodu, ciśnienie wysokie, stabilne, 1020-1021 hektopaskali. Proszę Państwa, piątek, ten początek weekendu, no, zapowiada się imponująco, dlatego że będzie nam towarzyszył upał, po prostu. Na termometrach do 30-32 stopni w tym dniu leniwych spacerów właśnie. Nie będzie padać. Ciśnienie wysokie, stabilne, około 1021 hektopaskali, więc wszystko wskazuje na to, że te kolejne dni też będą bardzo gorące. Zresztą na bieżąco będę Państwu to wszystko wyjaśniał i powiem także, jak się będzie prezentować prognoza na te najbliższe dni weekendowe, to znaczy mówię tutaj o sobocie, o niedzieli i później o poniedziałku. Proszę nas słuchać także jutro o 7.15 w porannym programie. Wszystko stanie się jasne, ale na razie jasne jest to, że w piątek będzie upalnie, to są już dane potwierdzone, a więc przygotujmy się do tych gorących dni. Miłego dnia, miłego popołudnia Państwu życzę, kłaniam się, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, to był Wojciech Skowroński, no to czekamy i planujemy weekend przy tej gorącej aurze, jak usłyszeliśmy, która będzie nam w te wolne dni w tym tygodniu towarzyszyć.

0: A o tej porze Karolina Michalik zaprasza na skrót najważniejszych informacji.
1: Cieszyńscy policjanci zatrzymali 37-letniego motorowerzystę, który przewoził swoją 6-letnią córkę bez wymaganego kasku ochronnego. Podczas kontroli okazało się, że mężczyzna miał w organizmie ponad promila alkoholu. Mundurowi natychmiast uniemożliwili mu dalszą jazdę, a dziecko przekazali pod opiekę matki. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi do 3 lat więzienia. Ponad 26 tysięcy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wzięło udział w porannym strajku ostrzegawczym, co stanowiło ponad 70% osób obecnych tego dnia w pracy. Protestujący domagają się podwyżek płac o 1200 zł, dodatkowych szkoleń oraz rozwiązania problemu z przeciążeniem obowiązkami. Akcja była efektem dotychczasowych nieudanych rozmów płacowych prowadzonych w instytucji. W Częstochowie trwają 42. Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym, które są rozgrywane na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. W 4 konkurencjach rywalizuje 15 drużyn, przy czym po raz pierwszy w historii w zawodach bierze udział kobieca reprezentacja tej szkoły. Zawody potrwają do jutra i są dla mieszkańców okazją do kibicowania strażakom. Związki zawodowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej skierowały oficjalny apel do marszałka Sejmu, ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji, domagając się natychmiastowej interwencji rządu. Strona społeczna alarmuje, że z powodu bierności Ministerstwa Aktywów Państwowych i zarządu firma może utracić płynność finansową lub ogłosić upadłość.
2: Program Trzeciopolskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jak wydawane są publiczne pieniądze, o kontrolę wszystkich placówek służby zdrowia premier wystąpił do NIK-u. Andrzej Poczobut odebrał Nagrodę Sacharowa, Europarlament przyznał to wyróżnienie rok temu. Leo Messi już przeszedł do historii, wyrównał rekord bramek strzelonych na Mistrzostwach Świata.
3: Messi ya llegó al Mundial.
2: Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze. Premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że zwrócił się z wnioskiem do NIK-u. Nie wykluczył wniosków do prokuratury. Sprawa ma związek z nieprawidłowościami w warszawskim szpitalu południowym, gdzie młody lekarz, kierownik oddziału ratunkowego, miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
4: Po pierwsze, kontrola NIK-u wszędzie tam, gdzie, jak mówił premier Donald Tusk, mamy do czynienia z publicznymi środkami na ochronę zdrowia.
5: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym i tam, gdzie będą uzasadnione sytuacje, będzie to także owocowało wnioskami prokuratorskimi.
4: Po drugie, zmiany systemowe. Wczoraj rząd przyjął ustawę, która pozwala na zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Szef rządu zaznaczył, że będzie ona w Sejmie procedowana ekspresowo. System jest zwyrodniały. Przez lata robił się coraz mniej sprawnym systemem, coraz bardziej nastawionym na śrubowanie zarobków, przynajmniej w odniesieniu do niektórych lekarzy, podkreślił Donald Tusk. Premier oczekuje również szybkiego wyjaśnienia sprawy specjalnego traktowania polityków Koalicji Obywatelskiej w Szpitalu Południowym. Według doniesień medialnych działacze partii mieli być przyjmowani na oddziale ratunkowym poza kolejnością. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że młody lekarz został zwolniony ze Szpitala Południowego. Jak podaje Polskie Radio RDC, wszystkie umowy z Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pakiet dla dobra dzieci trafi teraz do konsultacji społecznych, potem do parlamentu i na koniec na biurko prezydenta. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi, że resort nie dostał informacji o tym, żeby Karol Nawrocki chciał zawetować zmiany w prawie rodzinnym.
6: Myślę, że prezydent będzie chciał to podpisać. Mam taką nadzieję, ale proszę mi wierzyć, taką samą nadzieję miałem przy tych rozwodach w urzędach stanu cywilnego niespornych, bez małoletnich dzieci. Okazało się, że kwestie polityczne wzięły górę. Natomiast obywatele sami muszą ocenić, czy tutaj głowa państwa chce doprowadzić do tego, żeby było gorzej, czy też chce poprawić los swoich wyborców, którzy przecież wybrali prezydenta i też mieli pewne oczekiwania od reformy prawa.
2: Pakiet Prawo do Dzieciństwa zakłada nakaz alimentacyjny, rozwód bez orzekania o winie czy pieczę współdzieloną. Nie wolno zapominać o setkach więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi, apelował w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowa wystąpił przed europosłami pierwszy raz od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia. Polski dziennikarz i działacz mniejszości podkreślał, że wsparcie okazywane przez Zachód ma realne znaczenie dla więzionych osób.
7: Najważniejsze, co można zrobić, to nie zapomnieć o losie ludzi. O tym, że setki dzielnych Białorusinów jest dziś nadal w więzieniu. Wspomnienie, imienne nazwanie człowieka, który nadal cierpi, to jest wielka sprawa, to jest gest solidarności i to bez wątpienia wpływa też na zachowanie strażników więziennych.
2: Europarlament uhonorował Andrzeja Poczobuta Nagrodą Sacharowa przed rokiem. Wrocław wraca do prac nad uchwałą krajobrazową. Dokument ma pomóc w walce z chaosem reklamowym i uporządkować przestrzeń publiczną. Miejska Plastyk Małgorzata Jordan mówi, że najpierw konieczne jest sporządzenie inwentaryzacji przestrzennej miasta.
8: Na pewno nie planujemy jednakowych, jednolitych ustaleń dla całego miasta. Inne potrzeby ma ścisłe centrum miasta, inne osiedla mieszkaniowe, inne tereny przemysłowe.
2: Wiceprezydent Wrocławia Grzegorz Roman ma nadzieję, że w ciągu 2 lat miasto poradzi sobie z problemem.
9: Troszkę jest problemów, ponieważ ustawa nie do końca spełnia oczekiwania samorządów, zwłaszcza w kontekście opłat, odszkodowań za nośniki reklamowe.
2: Jutro wrocławscy radni mają formalnie rozpocząć procedurę przygotowania uchwały krajobrazowej. Argentyńczyk Leo Messi wyrównał rekord liczby goli zdobytych w historii Mistrzostw Świata. Ma ich już 16, tyle samo co reprezentujący Niemca pochodzący z Polski Miroslav Klose. Wczoraj w meczu z Algierią Messi strzelił hat-tricka, Argentyna wygrała 3-0. Tak cieszyli się kibice.
10: El rey, el rey.
2: Król jest królem. Messi przyjechał na mundial i strzelił 3 gole. Ktoś mnie spytał, jakie są moje doznania. Messi jest moim doznaniem. Niepojęte, płakaliśmy. Podoba mi się jego determinacja, fakt, że to jego 6 mistrzostwa. Jest numerem 1, najlepszym w historii. Jest jak dobre wino, długowieczne. To mój ulubiony piłkarz. Strzelił 3 gole, prawdopodobnie to moja najlepsza noc. Widzieliśmy, jak Messi strzela hat-tricka. Rzeczywiście, Leo Messi został pierwszym piłkarzem, który zagrał na 6 mistrzostwach świata.
11: Klimat.
2: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 60% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pogodnie, więcej chmur i przelotny deszcz tylko na wschodzie. W tej chwili najchłodniej w Łódzce 15 stopni, najcieplej 23 w Legnicy.
13: Na program zaprosił jego sponsor.
0: O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, co na drogach regionu, w studiu Dorota Stabik.
15: A na początek przypominam o kłopotach na autostradzie A1 między Knurowem a Gliwicami. To za sprawą prac drogowych prowadzonych na tym odcinku. Droga jest zwężona do jednego pasa. W Gliwicach tłok też na drodze 88 od węzła z DTS-ką do zjazdu na Toszecką. Zakorkowana droga 78 w rejonie cmentarza centralnego. Tłok też na drodze 901 między dworcem a rondem Kaczyńskiego. W Katowicach kolejka samochodów na DTS-ce na pasach do Sosnowca. Ruch zwalnia od skrzyżowania z ulicą Grundmana. Tłok także dalej na trasie 86 między Katowicami a Sosnowcem. Zwalnia także wyjazd z Katowic do Tychów tą drogą.

0: Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem kto z kim, co i gdzie brał. Wiem kto miał swoje, a kto żebrał. Wiem kto wygrywał, a kto przegrał. Które wilki zmienią się w jagnięta. Myślał, że jest bad boy, ale ego jego legło razem z techniczną przerwą. Jego banku, nie mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedzieć.

0: A teraz czas na skrót informacji. Karolina Michalik.
1: Trwają poszukiwania 15-letniego Aleksa Zawadzkiego. Nastolatek rano w miniony piątek wyszedł z mieszkania przy ulicy Konstytucji w Bytomiu i do chwili obecnej nie wrócił. Mundurowi wskazują, że nastolatek może przebywać na terenie ŻOR. Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Aleksa, proszony jest o pilny kontakt z policją. Ponad 780 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich trafiło do gminy Rędziny na rozbudowę projektu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje zarówno modernizację zaplecza, jak i działania edukacyjno-informacyjne. PSZOK zostanie wyposażony w wagę samochodową, myjkę, monitoring oraz energooszczędne oświetlenie czy zbiornik na deszczówkę. 150 koncertów i blisko 1200 wydarzeń, w tym projekt polsko-ukraiński poświęcony losom dzieci podczas wojen. Koncerty bez udziału dyrygenta oraz nowe formy angażowania publiczności znalazły się w programie 82. sezonu artystycznego 2026-27 Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Został on właśnie zaprezentowany. Lokalne władze deklarują, że zalew Nakło-Chechło jest przygotowany na przyjazd turystów. Przed sezonem letnim przeprowadzono tam kilka inwestycji. Wśród nich jest zmodernizowanie instalacji elektrycznej na polu biwakowym. Sezon kąpielowy nad zalewem oficjalnie rozpocznie się 27 czerwca. Wtedy też zaczną tam pracę ratownicy.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 17 czerwca, godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Jest nowa polsko-niemiecka umowa o współpracy wojskowej, priorytetem zagrożenia ze wschodu. Mimo braku uprawnień zarobił fortunę młody lekarz zwolniony ze szpitala południowego w Warszawie. To może stać się w każdej chwili. We Wrocławiu dziwidło olbrzymie zakwitnie. Polska i Niemcy zacieśniają współpracę obronną. Ministrowie Władysław Kosiniak-Kamysz i Boris Pistorius podpisali w Warszawie nową umowę dwustronną. Na konferencji ministrów obrony był Piotr Durys. Powiedz, co jest w umowie.
4: Umowa zastępuje dotychczasowe ramy prawne sprzed 15 lat, dostosowując współpracę do aktualnych zagrożeń ze wschodu. Co istotne, niemieccy żołnierze będą m.in. wspierać nas w budowie tarczy wschód, a dowództwo na Bałtyku będzie rotacyjne, dzielone między oba kraje. Wicepremier Kosiniak-Kamysz ostro odpowiedział również krytykom zacieśniania relacji z Berlinem.
5: Mówię to po to, żeby pokazać tym wszystkim niedowiarkom, a ich niestety nie brakuje, to są skrajnie głupie poglądy. I ta skrajność głupoty jest niestety porażająca, ponieważ nie rozumieją, gdzie są zwrócone wektory dzisiaj bezpieczeństwa.
4: Już jutro obaj ministrowie spotkają się w kwaterze głównej NATO, by przygotować wspólne stanowisko na nadchodzący szczyt sojuszu w Ankarze.
3: Piotr Durys, dziękujemy za relację. Bezpieczeństwo Europy, przygotowania do szczytu NATO, wsparcie dla Ukrainy i kwestie historyczne. To główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Niemiec w Berlinie. To ważny dzień dla stosunków polsko-niemieckich, mówił w 35. rocznicę podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie szef polskiego MSZ-u.
6: Będziemy razem angażować się na rzecz wzmocnienia wschodniej flanki NATO oraz bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Potwierdziliśmy wolę kontynuowania wsparcia dla dzielnie walczącej z rosyjskim agresorem Ukrainy oraz zaangażowania w jej odbudowę. Omówiliśmy przygotowania do szczytu NATO w Ankarze. Stany Zjednoczone pozostają istotnym partnerem Europy.
3: Wicepremier Radosław Sikorski zaznaczył, że do Polski wrócą kolejne dobra kultury zrabowane podczas II wojny światowej.
6: Pierścień króla Zygmunta Starego czy rękopis średniowieczny Gaudem Mater Polonia. Jeśli mowa o kulturze, jej nośnikiem jest język, zależy nam na tym, aby polski był nauczany w Niemczech. To ułatwi nam wymianę handlową, międzyludzką.
3: Radosław Sikorski i Johan Wadepul przewodniczyli Forum Polsko-Niemieckiemu. Zabójstwo polityczne na zlecenie, mówi o śmierci rosyjskiego artysty minister sprawiedliwości. Dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni. Lubelska prokuratura informuje, że nie było podstaw do postawienia im zarzutów. Minister Waldemar Żurek zapewnia, że polskie służby robią wszystko, aby znaleźć zabójcę.
7: Bardzo często jest tak, że takie zabójstwa organizują służby specjalne. I proszę mi wierzyć, ogromna jest trudność w każdym demokratycznym kraju, żeby znaleźć takiego sprawcę. My mamy pewną przestrzeń demokracji, która jest przestrzenią wolności i mamy też świadomość, że w Polsce przebywa wielu dysydentów, zarówno z Białorusi, jak i z Rosji, osób, które otwarcie krytykują reżimy państw, z których wyjechały.
3: 44-letni artysta Robert Kuzakow był krytykiem Władimira Putina. Został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Śledczy zbierają i analizują materiał dowodowy. Młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych, został zwolniony ze Szpitala Południowego w Warszawie. Wszystkie umowy zostały rozwiązane. Więcej na ten temat Przemysław Poczkowski.
8: Wszystkie umowy między szpitalem a Dawidem Kacprzykiem zostały rozwiązane. Informację potwierdził mi przewodniczący Komisji Zdrowia w Radzie Warszawy Jarosław Jóźwiak. Były działacz Koalicji Obywatelskiej i radny dzielnicy Ursus nie widnieje już na stronie internetowej Szpitala Południowego jako koordynator szpitalnego oddziału ratunkowego. Kacprzyk miał również zawiesić wszystkie swoje dyżury w Szpitalu Brudnowskim, który podlega marszałkowi Mazowsza. Sprawa radnego lekarza milionera oburzyła całą Polskę po ujawnieniu jego oświadczenia majątkowego. Wynika z niego, że 29-letni Kacprzyk jest posiadaczem sportowego auta Porsche Panamera z 2025 roku, a w rok zarobił w Szpitalu Południowym ponad 1,5 miliona złotych. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
3: Lada moment zakwitnie dziwidło olbrzymie. Jedna z najrzadszych roślin świata jest we wrocławskim ogrodzie botanicznym i można już oglądać ją na żywo. To transmituje Uniwersytet Wrocławski na YouTubie. Kwitnienie trwa bardzo krótko, zwykle nie dłużej niż dwie noce.
9: Będzie można patrzeć, jak zmienia się w ciągu dnia i nocy, a myślę, że będzie to wielkie wydarzenie dla każdego miłośników roślin i ogrodu botanicznego, ponieważ na następne kwitnienie pewnie będziemy musieli poczekać z 5, a nawet 6 lat. Więc zachęcam do odwiedzenia ogrodu. Będzie można go oglądać również w nocy. Myślę, że nawet do 24 będziemy ogród udostępniać tym, którzy zechcą zakosztować przyjemnej, w cudzysłowie, woni Amorphophallus tytanum.
3: Mówi dyrektor ogrodu botanicznego profesor Zygmunt Kącki. Nieprzyjemny zapach dziwidła przypomina rozkładającą się padlinę. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Ojej, to teraz może coś przyjemniejszego. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
12: Tak, dziwidło pasuje do niektórych przenośni sportowych, ale to akurat nie dziś. Zaczynamy od alertu tenisowego, albowiem Hubert Hurkacz gra w tenisa i to nie byle gdzie i nie byle z kim. Na trawie w hale z Danielem Altmajerem, stawką ćwierćfinał i wygląda to na razie obiecująco. Jest 5-2. No i podaje Altmajer 30-15. No zobaczymy. Oby nie było tiebreaków, aby Hubert grał jak najszybciej. Przypomnę, Polak to numer 103 obecnie światowego rankingu, a Altmajer 81. rakietą świata jest. Siatkarki wróciły do gry w Lidze Narodów. Zaczął się drugi turniej, tym razem w Bangkoku. Pierwszy mecz do przodu. Polki pokonały Bułgarki 3-0. Po nieobecności w Chinach do składu wróciła Magdalena Stysiak.
13: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później tylko nie mogłyśmy skończyć, ale spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w trzech setach. I to jest najważniejsze.
12: Jutro Magda Stysiak i spółka zagrają z Ukrainkami, w sobotę z Holenderkami i na koniec turnieju w niedzielę z Kanadyjkami. Odbyły się losowania rywali polskich klubów w europejskich pucharach. W rundzie drugiej kwalifikacji do Ligi Mistrzów Lech Poznań zagra z Orhus GF, a wicemistrz kraju Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. To te mecze w dniach 21-22 lipca, oba na wyjeździe, rewanże tydzień później. Z kolei Raków Częstochowa i GKS Katowice powalczą o Conference League. Medaliki czeka wyjazd na Maltę i starcie z Valletta FC, zazdroszczę. Gieksa zagra z kimś z pary Hajduk Split MŚK Żyli.

0: Stanach Zjednoczonych. Choć przerwy te są kluczowe dla zdrowia zawodników w upalne dni, są one zarządzane niezależnie od aktualnej temperatury, co wywołuje falę krytyki dotyczącą ich wpływu na przebieg gry. Co więcej, w praktyce dzielą one mecze na 4 kwarty, podobnie jak w NBA czy NFL, co jest rozwiązaniem dogodnym dla Amerykanów, dla których taki format oglądania sportu jest powszechny, a jednocześnie pozwala FIFA czerpać zyski z lukratywnych reklam emitowanych w trakcie tych 3 minut w połowie każdej z części meczu. Pisze ESPN. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski.
1: W nocnych meczach hat-triki Erlinga Haalanda i Lionela Messiego. Norwegia pokonała Irak 4-1, Argentyna Algierię 3-1, Francuzi wygrali z Senegalem 3-1, Argentyna Algierię 3-0, Francuzi wygrali z Senegalem 3-1, a Austria i Jordanię 1-0. Dziś mecze Konga z Portugalią oraz Anglii z Chorwacją.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dariusz, ja sprawdziłem, że w tym Splicie to w niedzielę będzie chłodniej niż u nas w Polsce.
5: No ale może wiatarek powieje tam nad
4: może
5: morzem.
4: Coś tam, wiesz, no pięknie, pięknie.
5: Ja już tam byłem, chętnie bym wrócił.
4: Co?
5: Tam wszystko się zgadza, Dalmacja.
4: Człowiek się rozmarzył. Na północnym wschodzie Polski jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, choć front powoli przenosi się poza kraj. Dzisiaj słonecznie i umiarkowanie ciepło do 24 stopni. Na przykład tyle teraz jest w Krakowie. Tam najwięcej. Nieco chłodniej na wybrzeżu od 17 do 19. Do końca dnia pogodnie, a w nocy bardzo ciepło na ziemi lubuskiej, bo nawet 16 stopni się pojawi. Jutro od 24 na wschodzie do 27 na zachodzie.
2: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Czas na informacje Autoradia. Dorota Stabik i nasi korespondenci.
7: A przypominam o kłopotach na trasie 86 w Sosnowcu. Na pasach do Częstochowy zderzyły się 3 osobówki. 2 osoby zostały ranne i 2 pasy są zablokowane. Korek na drodze 86 zaczyna się już za węzłem Murckowska. Ciasno też na DTS-ce w Katowicach na pasach do Sosnowca od ronda. Zakorkowana droga 79 między Katowicami a Mysłowicami. Zwalnia też wyjazd z Katowic do Siemianowic Śląskich. Ciasno też na wylocie z Katowic do Tychów na wysokości Giszowca, na Wiślance tłoczno na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Tłok na A1 między Knurowem a Gliwicami to za sprawą prowadzonych tam prac i zwężenia jezdni. Ciasno na drodze 78 na wysokości Nieborowic na pasach do Rybnika. A jak wygląda sytuacja na południu województwa, to sprawdza Szymon Brandys. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Przytyka się nam S52 w Bielsku-Białej przed węzłem z S1. Podobnie także na krajowej jedynce na odcinku w Komorowicach na pasach do Katowic. Dalej tłoczno w centrum miasta, zwłaszcza na Lwowskiej i na Krakowskiej w Lipniku, a także Żywieckiej w Leszczynach. Więcej samochodów mamy na dojazdach do Żywca. Korkują nam się też ulice Strumieńska i Cieszyńska w Jasienicy, a w Skoczowie stara droga w miejscu prac. Tam też ślimacze tempo. Podobnie w rejonie skrzyżowania Skoczowskiego z Wiślanką.
7: Dziękujemy, przenosimy się na północ regionu. W studiu w Częstochowie jest Grzegorz Mach. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. W Blachowni na Zielonej mamy kolizję. Poza tym zwalniamy w Częstochowie na Jagiellońskiej, Jana Pawła II, Warszawskiej, Rocha i Bohaterów Warszawy. Na korek trafimy tuż za granicą Częstochowy, jadąc w stronę Wielunia DK 43. W Lgocie trwa przebudowa skrzyżowania, jest tam wahadło. Z powodu modernizacji wojewódzkiej 492 rozkopane jest centrum Kłobucka i sporo utrudnień, a wojewódzkie 491 od Częstochowy do granicy z województwem łódzkim i 789 między Kozie-Głowami a Lgotą na Dwarcie są zamknięte dla tranzytu. Noga z gazu i szerokiej drogi.
7: Dziękujemy, czekamy też na Państwa sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 17.

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bi

0: A teraz czas na skrót informacji. Karolina Michalik.
1: Trwają poszukiwania 15-letniego Aleksa Zawadzkiego. Nastolatek rano w miniony piątek wyszedł z mieszkania przy ulicy Konstytucji w Bytomiu i do chwili obecnej nie wrócił. Mundurowi wskazują, że nastolatek może przebywać na terenie ŻOR. Każdy, kto posiada informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca pobytu Aleksa, proszony jest o pilny kontakt z policją. Ponad 780 tysięcy złotych dofinansowania z funduszy europejskich trafiło do gminy Rędziny na rozbudowę projektu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Inwestycja realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj i obejmuje zarówno modernizację zaplecza, jak i działania edukacyjno-informacyjne. PSZOK zostanie wyposażony w wagę samochodową, myjkę, monitoring oraz energooszczędne oświetlenie czy zbiornik na deszczówkę. 150 koncertów i blisko 1200 wydarzeń, w tym projekt polsko-ukraiński poświęcony losom dzieci podczas wojen. Koncerty bez udziału dyrygenta oraz nowe formy angażowania publiczności znalazły się w programie 82. sezonu artystycznego 2026-27 Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Został on właśnie zaprezentowany. Lokalne władze deklarują, że zalew Nakło Chechło jest przygotowany na przyjazd turystów. Przed sezonem letnim przeprowadzono tam kilka inwestycji. Wśród nich jest zmodernizowanie instalacji elektrycznej na polu biwakowym. Sezon kąpielowy nad zalewem oficjalnie rozpocznie się 27 czerwca. Wtedy też zaczną tam pracę ratownicy.
2: Jest punktualnie 17, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. W kalendarzu środa, 17 czerwca. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
3: Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Chodzi o sprawę młodego lekarza. Polscy policjanci złapali króla oszustw na wnuczka. Namierzyli go w Barcelonie. Przyrodnicy w Tatrach wykorzystują nie tylko fotopułapki, łapią też dźwięki dzikich zwierząt. Najwyższa Izba Kontroli weźmie pod lupę placówki ochrony zdrowia i sprawdzi, jak wydawane są publiczne pieniądze. Poprosił o to premier Donald Tusk. Ma to związek z nieprawidłowościami w warszawskim Szpitalu Południowym. Pracujący tam młody lekarz, były już radny KO, miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych w rok, a politycy tej partii oraz ich rodziny mieli korzystać z leczenia bez kolejek. Szef rządu musi gasić pożar wywołany przez partyjne doby, relacjonuje Michał Fabisiak.
4: W nieoficjalnych rozmowach politycy Koalicji Obywatelskiej mówią, że premier się wściekł. Szef rządu, jak usłyszałem, ma świadomość, że informacje o horrendalnych zarobkach lekarzy czy przyjmowaniu polityków bez kolejki mogą poważnie zaszkodzić notowaniom jego partii. Stąd zapowiedź premiera o wyciągnięciu konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za wywołanie tego kryzysu.
5: To musi być wyjaśnione do samego spodu. Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna.
4: Michał Wosie z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że sprawa Szpitala Południowego to wierzchołek góry lodowej.
6: Tak jak oni zawłaszczyli ten szpital, tak zawłaszczają całe państwo. I w każdej dziedzinie życia widać właśnie takie patologie.
4: Zdaniem lewicy remedium może być wprowadzenie maksymalnych limitów wynagrodzenia lekarzy i zakazu łączenia praktyki prywatnej z pracą w publicznych jednostkach. Premier powiedział, że poważnie zastanawia się nad podobnymi rozwiązaniami. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
3: A warszawski ratusz informuje, że Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa przez lekarza Dawida Kacprzyka. Częściowe wyniki audytu potwierdziły nieprawidłowości przy obsadzie młodego lekarza w grafiku SOR-u. Zostały z nim także rozwiązane wszystkie umowy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie z kolei podjęła z urzędu czynności sprawdzające działanie SOR-u w Szpitalu Południowym. Polska i Niemcy, Niemcy i Polska wspólnie przejmują odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie, mówi w Warszawie Boris Pistorius. Niemiecki minister obrony i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podpisali nową umowę o współpracy obronnej. Boris Pistorius podkreśla, że to nowy rozdział współpracy i przyjaźni.
7: My,
3: Niemcy i Polacy, jako Europejczycy mamy wspólne przekonanie. XX wiek był żywym dowodem na to, że socjalizm nigdy nie rozwiązał problemów, a jedynie je zaostrzył. I w tym duchu z wielką radością zacząłem pracę z moim przyjacielem nad bezpieczeństwem Europy i wschodniej flanki, a także Polski i krajów bałtyckich. Wspólna umowa obronna obejmuje m.in. mobilność wojskową, cyberbezpieczeństwo i rozwój infrastruktury. Król wnuczków wpadł w Barcelonie. Polska policja dzięki współpracy z hiszpańskimi śledczymi namierzyła i zatrzymała Piotra G. pseudonim Ferenc. To jeden z liderów grupy przestępczej zajmującej się okradaniem seniorów metodą na wnuczka, mówi Polskiemu Radiu oficer operacyjny policji, który bierze udział w rozpracowaniu oszustw.
7: Na tą chwilę mamy udowodnione oszustwa na kwotę około 2 milionów złotych, czy nawet już ponad 2 miliony złotych, a kolejne oszustwa czy zawiadomienia spływają do nas. To jest co najmniej kilkadziesiąt osób poszkodowanych. Różne kwoty zaczynały się od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych strat w przypadku osób poszkodowanych.
3: 24-latek narodowości romskiej był poszukiwany przez policję przez ostatnie miesiące. Ukrywał się najpierw na Węgrzech, potem w Hiszpanii. W areszcie w Barcelonie czeka na decyzję sądu o ekstradycji. Piotrowi G. grozi do 15 lat więzienia. Policja zabezpieczyła luksusowe Ferrari należące do podejrzanego na poczet przyszłych odszkodowań dla oszukanych seniorów. Tatrzański Park Narodowy wykorzystuje nie tylko fotopułapki, ale i audiopułapki. Dzięki rejestratorom dźwięku w różnych częściach Tatr przyrodnicy mogą nasłuchiwać sów, wilków czy rysi. Urządzenia są wykorzystywane szczególnie w nocy i pozwalają analizować życie dzikich zwierząt bez ingerencji w ich środowisko.
8: Wykorzystujemy to do tych gatunków bardzo skrytych, trudno wykrywalnych, o takiej słabej może aktywności wrażliwych. Ograniczamy wpływ naszej obecności ludzkiej na zachowanie zwierząt. Jak na przykład nieodpowiednio ustawimy głośność i puszczamy z głośnika, stymulujemy dźwiękowo tą sowę, no to się może zdarzyć, że zbyt głośno zastymulujemy i różna reakcja może być. Brak reakcji albo jakaś agresja może się w tej sowie obudzić na to, że usłyszała konkurenta w swoim terytorium.
3: Mówi Stanisław Broński z TPN-u. Audiopułapki mogą wychwytywać odgłosy zwierząt oddalonych o prawie 2 km. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: 5 po 5, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
10: Sensacja w Halle. To jeszcze nie wynik końcowy, ale na razie bez tiebreaka. Hubert Hurgacz gra z Danielem Altmajerem, z Niemcem, na oczywiście korcie trawiastym. Pierwszy set dla Hurgacza 6-3. W drugim górą Niemiec 6-3 również. W secie numer 3 na razie 2-1 dla Polaka. Katarzyna Niewiadoma Finney z grupy Canyon SRAM, 9. na mecie pierwszego etapu Tour de Suisse, to do najszybszej na mierzącej 109 km i ponad 1600 metrów przewyższeń trasie. Polska kolarka straciła 38 sekund, wygrała ten etap Holenderka Femke de Vries z grupy Wisma Lise Bike. Marta Lach, Agnieszka Skalniak-Słyka i Marta Jaskulska dojechały daleko. Nasze siatkarki od zwycięstwa 3-0 z Bułgarią rozpoczęły drugi turniej Ligi Narodów. Do niedzieli w Bangkoku zagrają jeszcze z Ukrainą, Holandią i Kanadą. Mistrz i wicemistrz Polski w piłce nożnej od drugiej rundy kwalifikacji rozpoczną rywalizację o europejskie puchary. O Ligę Mistrzów Lech Poznań zagra z Orhus GF, Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł, Raków powalczy o Ligę Konferencji z Valletta FC, a GKS Katowice z kimś z pary Hajduk Split albo MŚK Żilina. Ciekawe dziś mecze na Mundialu. Oj, ciekawe. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. O 22:00 szlagier pierwszej kolejki Anglia-Chorwacja. Chorwackie media podkreślają, że będzie to pierwszy poważny test odmłodzonej drużyny Zlatko Dalicia.
11: Najwięcej emocji wywołuje oczywiście nazwisko Luki Modricia. Chorwackie portale zwracają uwagę, że 40-letni kapitan nadal pozostaje symbolem zespołu i ma poprowadzić młodszych zawodników w starciu z Anglią. Trener Dalić podkreśla jednak, że Chorwacja nie może żyć wyłącznie wspomnieniami z poprzednich mundiali. Celem jest wyjście z grupy i walka o kolejny sukces. Media w Zagrzebiu przypominają przede wszystkim półfinał mundialu 2018.

0: A w nocy zakończy się pierwsza kolejka. Przed nami dwa mecze. Ghana kontra Panama to o pierwszej i Uzbekistan kontra Kolumbia to o czwartej. Jeszcze przypomnienie wczorajszych wyników. Austria-Jordania 1-0, Francja-Senegal 3-1, Mbappé z dwoma bramkami, a potem padły dwa hat-triki. Najpierw Haaland wpakował trójkę Irakowi, Norwegia górą 4-1, potem Messi wbił trzy gole Algierii i skończyło się na 3-0. Były napastnik reprezentacji Polski Paweł Brożek nie ma wątpliwości.
1: Messi to jest dla mnie najlepszy piłkarz w historii piłki nożnej, to nie ma co ukrywać.
0: Ja też nic nie ukrywam, słowa Pawła Brożka zostawiam bez komentarza, bo prawda zawsze zwycięża. Za kwadrans w trójce studio mundialowe, Adam Malecki gotowy, już stoi w blokach.
2: I to nas bardzo, bardzo cieszy. A teraz może o pogodzie, panie Darku.
0: Bardzo proszę.
2: Proszę bardzo. Ciepło, słonecznie, dzisiaj niemal bez deszczu. Pojedyncze opady jeszcze na północnym wschodzie kraju. Dzisiaj 24-25 stopni to maks. No i taka temperatura w Małopolsce, w Śląskiem czy na Opolszczyźnie.
0: A co to jest pojedynczy opad?
2: Taki, że tylko troszeczkę. Tak?
0: Tylko raz kapnie.
2: Kropelka taka. Mhm,
0: hop, dobra.
2: No, w pasie nad morzem teraz najmniej, około 15, może 18 stopni. No i z każdym dniem, to jest bardzo ważna informacja, do weekendu coraz cieplej. Jutro do 24, w czwartek do 27, a na przykład, to w piątek było tak, w weekend nawet 35 stopni. Co pan na to?
0: No to już przesada.
2: Przesada.
0: No 25 to jest tak.
2: Dobra, okay. To wycofuję.
3: Trójka. Raport Autoradia i Dorota Stabik.
4: Ruch na drogach regionu już spokojniejszy, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Zwalnia wyjazd z tunelu na DTS-ce w Katowicach w stronę Sosnowca. Korekt na Gepertmeier przy dojeździe do dworca, tłoczno na przejeździe pod dworcem i tłok też na Kościuszki za dworcem. Nogę z gazu zdejmują kierowcy na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zakorkowana autostrada A1 na wysokości Knurowa to za sprawą prac na pasach do Łodzi. Droga jest zwężona. Ciaśniej na trasie 86 na granicy Sosnowca i Będzina. Kolejka samochodów na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca. Korekt też na wlocie do centrum tego miasta starą drogą z Bielska. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
5: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
6: O pilny kontakt z prokuraturą okręgową w Sosnowcu apelują śledczy prowadzący sprawę masowych wyłudzeń pieniędzy na fikcyjnych platformach inwestycyjnych. Śledztwo dotyczy działalności oszustów, którzy od lutego do grudnia ubiegłego roku wyłudzili od mieszkańców całej Polski łącznie ponad 2 miliony złotych, nakłaniając ich do inwestowania w kryptowaluty, a w rzeczywistości m.in. wyłudzając ich dane osobowe, na które zaciągane były kredyty. Mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy działający przy ulicy Bytomskiej w Piekarach Śląskich są niezadowoleni z zakazu parkowania, który zaczął tam obowiązywać. Dotychczas kierowcy parkowali na chodniku wzdłuż pasa zieleni. Okazało się jednak, że parkowanie tam jest niezgodne z przepisami. Jeden z mieszkańców kilkukrotnie zgłosił sprawę policji, a ta w końcu interweniowała. Miasto zamierza wyznaczyć nowe miejsca parkingowe na ulicy Bytomskiej jeszcze w tym roku. Zabytkowy park w Świerklańcu otrzymał budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonali je z materiałów pochodzących z recyklingu. Budki i domki wzbogacą parkową przestrzeń i stworzą schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Polskie zabytki zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej wracają do Polski. W Berlinie odbywa się dziś forum dyplomatyczne z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Na ręce polskiej delegacji strona niemiecka zwróciła kilka historycznych zabytków, a więcej na ten temat powiemy za pół godziny.

0: W informacjach Radia Katowice mówimy o spotkaniu, jakie odbywa się dziś w Berlinie, spotkaniu strony polskiej i niemieckiej. Spotkanie zorganizowano z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Przy okazji tego spotkania omawiane są także kwestie związane ze zwrotem artefaktów, które Niemcy zrabowali z Polski w czasie II wojny światowej. Jest tam śląski wątek i o nim właśnie teraz na antenie Radia Katowice w nagraniu naszego reportera.
1: Panie ministrze, drogi Johanie, dziękuję za zaproszenie do Berlina, za gościnę w tak ważnym dniu dla stosunków polsko-niemieckich. Traktat, którego dziś mamy rocznicę, zapewnił Polsce i Niemcom stabilność, bezpieczeństwo i rozwój.
2: Przy okazji trwającego dziś w Berlinie forum na ręce polskiej delegacji strona niemiecka zwróciła kilka historycznych zabytków zrabowanych w trakcie II wojny światowej. To pierścień Zygmunta I Starego, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego oraz fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudę Mater Polonia.
1: Dziękujemy za postępy w sprawie budowy w Berlinie pomnika upamiętniającego Polaków i ofiary niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Bardzo się cieszymy z tych kolejnych zwrotów dla nas bezcennych dóbr polskiej kultury. Pierścień króla Zygmunta Starego, czy rękopis średniowieczny Gaudę Mater Polonia.
2: Pierścień Jagiellonów wcześniej znajdował się w prywatnych zbiorach, które kilka lat temu trafiły ostatecznie do niemieckiego muzeum. Wówczas otworzyła się formalna droga do odzyskania zabytku. Autentyczność pierścienia potwierdził śląski gemmolog Maciej Ożdżeński.
3: Maciej Ożdżeński, gemolog, ekspert, który bada kamienie szlachetne, które w historii pojawiały się w różnych miejscach, między innymi na dworach. No i taki kamień badał również ten, który przekazują nam, zwracają nam, będąc bardziej precyzyjnym, Niemcy, czyli kamień, który był na pierścieniu Zygmunta I Starego. Pierścień Jagiellonów wraca do Polski. Panie Macieju, pan jako pierwszy, jak rozumiem, ekspert z Polski pojechał tam, sprawdził, zbadał, czy to rzeczywiście jest autentyczny pierścień Zygmunta I Starego.
4: Tak, 12 grudnia wcześniej zostałem powołany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia, który był podejrzewany o to, że jest właśnie zaginionym pierścieniem. Odkryła to pani profesor Ewa Letkiewicz i była potrzebna niezależna ekspertyza gemologiczna, porównywawcza właśnie tego obiektu.
3: Jak się bada w ogóle autentyczność takiej biżuterii?
4: Na szczęście na kilka miesięcy przed wybuchem wojny zostały zrobione mikrofilmy w zbiorach Muzeum Czartoryskich i zarejestrowane były te zdjęcia, którym można było się posłużyć do porównania.
3: I tak widzę, że pan ma tutaj jakieś zdjęcie, tak?
4: To jest praktycznie fragment tej analizy, więc ja, mając do dyspozycji dosyć dobrej jakości zdjęcia, byłem w stanie wykonać zdjęcia pod podobnym kątem tego samego pierścienia i zacząć porównywać szczegóły. Wcześniejsze zapisy tego pierścienia były oczywiście w książkach, one były nie do końca dokładne, były rysunki, wagi były podawane jeszcze w starych jednostkach gramatury, więc one nie były dokładne, ale zdjęcia były jednoznaczne i naszą pracą było tak naprawdę skupienie się szczególnie na szczegółach, które widzimy na zdjęciach. W radiu nie możemy pokazać, ale wydaje mi się, że pan też tutaj to widzi, że ten pierścień jest bardzo podobny do tego. W następnych zdjęciach tutaj już porównuje bardzo dokładnie na przykład ślady uderzeń na tym pierścieniu, czy bardzo charakterystyczny szlif diamentu, tak zwany szlif tablicowy, który był właśnie w XVI wieku popularny. Jeden z pierwszych diamentów w ten sposób szlifowany, więc to była duża wskazówka, że to może być właśnie ten okres. Charakterystyczna forma oprawy, tak zwana karga, specjalnie, no wszystko wygląda dokładnie tak jak na oryginalnych zdjęciach, także wydaje mi się, że nie było wątpliwości. Już nawet wtedy, kiedy to oglądałem, to miałem takie silne przekonanie, że to jest to. Po powrocie zrobiłem dokładną analizę i w styczniu 2023 roku tą analizę przesłałem do ministerstwa, no i jakby rozpoczął się proces restytucji.
3: A gdyby nie było tego filmu, gdyby nie było tych zdjęć, no to co wtedy? To wtedy byłaby w ogóle możliwość stwierdzenia autentyczności?
4: Podejrzewam, że bez tych zdjęć niestety byłoby bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, że to jest ten pierścień, bo te stare zapiski, które ministerstwo dysponowało, które ten dział odszukiwał, żeby to udowodnić, udowodnić, no to były tylko rysunki bardzo podobne, ale no nie mogło to być jednoznaczne i podejrzewam, że bardzo łatwo byłoby to stronie niemieckiej podważyć, że jest to może pierścień podobny, niekoniecznie z tego okresu, więc na szczęście te mikrofilmy, te zdjęcia zostały wykonane. No i dzięki temu możemy dzisiaj mówić o historycznej chwili i zwrocie z zabytku o takiego, który nawet nie ma żadnej wartości, po prostu jest to zabytek klasy zero.
0: Czyli bezcenny, to nagranie przygotował nasz reporter Wojciech Kocjan.

ją w biust, gruby złoty łańcuch. On jej obiecał gwiazdkę z nieba, że zestrzeli

0: Jest 18. Nieodpowiedzialny ojciec będzie się tłumaczył przed sądem. Będąc pijany, wiózł 6-letnie dziecko motorowerem. Komitet referendalny rozpoczął w Częstochowie zbieranie podpisów w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Polskie zabytki zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej wracają do Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Pijany 37-latek przewoził swoją 6-letnią córkę na motorowerze. Do zdarzenia doszło w Cieszynie. Mundurowi skontrolowali mężczyznę, ponieważ dostrzegli, że dziecko nie ma kasku ochronnego, mówi Krzysztof Pawlik z cieszyńskiej policji.
2: Kierował motorowerem, mając ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Nieodpowiedzialny kierowca przewoził dziecko, narażając je na niebezpieczeństwo. Na szczęście interwencja policjantów pozwoliła szybko zakończyć tę jazdę i wyeliminować zagrożenie z drogi. Teraz mężczyzna będzie odpowiadał za swoje zachowanie przed sądem. Przypominamy, że nawet niewielka ilość alkoholu wpływa na zdolność kierowania pojazdem, dlatego zawsze warto wybierać trzeźwość i odpowiedzialność za kierownicą.
0: Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do 3 lat więzienia, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz wysoka grzywna. Zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matejaszczyka oraz Rady Miasta rozpoczęli już wolontariusze i członkowie komitetu referendalnego, którego inicjatywa została oficjalnie zarejestrowana przez komisarza wyborczego. Aby doprowadzić do ogłoszenia oficjalnego głosowania, organizatorzy muszą zgromadzić minimum 15 900 ważnych podpisów mieszkańców do 17 sierpnia. To reakcja na zarzuty korupcyjne wobec prezydenta Częstochowy oraz nałożony na niego prokuratorski zakaz wstępu do urzędu, w wyniku którego bieżące obowiązki musiał przejąć wiceprezydent. Sam prezydent Krzysztof Matejaszczyk konsekwentnie zapewnia o swojej niewinności, argumentując publicznie, że kierowane pod jego adresem oskarżenia opierają się na pomówieniach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Polskie zabytki zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej wracają do Polski. W Berlinie odbywa się dziś forum dyplomatyczne z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Na ręce polskiej delegacji strona niemiecka zwróciła kilka historycznych zabytków. Między innymi pierścień Zygmunta I Starego. Autentyczność pierścienia badał śląski gemmolog Maciej Ożdżeński.
3: Na szczęście na kilka miesięcy przed wybuchem wojny zostały zrobione mikrofilmy w zbiorach Muzeum Czartoryskich. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić o historycznej chwili i zwrocie zabytku takiego, który nawet nie ma żadnej wartości. Po prostu jest to zabytek klasy zero. Podejrzewam, że bez tych zdjęć niestety byłoby bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, że to jest ten pierścień, bo te stare zapiski to były tylko rysunki i podejrzewam, że bardzo łatwo byłoby to stronie niemieckiej podważyć.
0: Oprócz pierścienia Polsce zwrócono także rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudemater Polonia. Śląscy policjanci udaremnili wprowadzenie na rynek ponad 1300 porcji dilerskich zabronionych substancji i zatrzymali 2 osoby. Do pierwszego zatrzymania doszło w Łaziskach Górnych, gdzie pieszy patrol policji zauważył 27-latka, który na widok mundurowych odrzucił pojemnik z amfetaminą i zaczął uciekać. Mężczyzna został zatrzymany po krótkim pościgu, a w jego mieszkaniu kryminalni ujawnili kolejne środki odurzające. Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i decyzją sądu spędzi najbliższe 2 miesiące w tymczasowym areszcie, a grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Z kolei w Świętochłowicach tamtejsi kryminalni zatrzymali 37-latkę, która w swoim mieszkaniu ukrywała nielegalne substancje. Podczas przeszukania lokalu mundurowi zabezpieczyli marihuanę, amfetaminę oraz tabletki ekstazy. Kobieta usłyszała już zarzuty. Nadchodząca noc początkowo będzie pogodna, ale po północy od zachodu zacznie przebywać chmura. Nad ranem w kotlinach górskich pojawią się mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna wyniesie od 10 do 13 stopni.

0: Raport Autoradia i Dorota Stabik.
1: Ruch na drogach regionu już spokojniejszy, ale jest też kilka miejsc, w których trzeba zdjąć nogę z gazu. Zwalnia wyjazd z tunelu na DT-ce w Katowicach w stronę Sosnowca. Korek na Gepertmeier przy dojeździe do dworca, tłoczno na przejeździe pod dworcem i tłok też na Kościuszki za dworcem. Nogę z gazu zdejmują kierowcy na pętli Brynowskiej na Wiślance i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zakorkowana autostrada A1 na wysokości Knurowa, to za sprawą prac na pasach do Łodzi, droga jest zwężona. Ciaśniej na trasie 86 na granicy Sosnowca i Będzina. Kolejka samochodów na zjeździe z trasy S1 do centrum Żywca. Korek też na wlocie do centrum tego miasta starą drogą z Bielska. 691 400 400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 18.
0: A teraz czas na Karolinę Michalik i skrót najważniejszych informacji.
2: O pilny kontakt z prokuraturą okręgową w Sosnowcu apelują śledczy prowadzące sprawę masowych wyłudzeń pieniędzy na fikcyjnych platformach inwestycyjnych. Śledztwo dotyczy działalności oszustów, którzy od lutego do grudnia ubiegłego roku wyłudzili od mieszkańców całej Polski łącznie ponad 2 miliony złotych, nakłaniając ich do inwestowania w kryptowaluty, a w rzeczywistości między innymi wyłudzając ich dane osobowe, na które zaciągane były kredyty. Mieszkańcy miasta i przedsiębiorcy działający przy ulicy Bytomskiej w Piekarach Śląskich są niezadowoleni z zakazu parkowania, który zaczął tam obowiązywać. Dotychczas kierowcy parkowali na chodniku wzdłuż pasa zieleni. Okazało się jednak, że parkowanie tam jest niezgodne z przepisami. Jeden z mieszkańców kilkukrotnie zgłosił sprawę policji, a ta w końcu interweniowała. Miasto zamierza wyznaczyć nowe miejsca parkingowe na ulicy Bytomskiej jeszcze w tym roku. Zabytkowy park w Świerklańcu otrzymał budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonali je z materiałów pochodzących z recyklingu. Budki i domki wzbogacą parkową przestrzeń i stworzą schronienie dla wielu gatunków zwierząt. Polskie zabytki zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej wracają do Polski. W Berlinie odbywa się dziś forum dyplomatyczne z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Na ręce polskiej delegacji strona niemiecka zwróciła kilka historycznych zabytków, a więcej na ten temat powiemy za pół godziny.

0: W informacjach Radia Katowice mówimy o spotkaniu, jakie odbywa się dziś w Berlinie, spotkaniu strony polskiej i niemieckiej. Spotkanie zorganizowano z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Przy okazji tego spotkania omawiane są także kwestie związane ze zwrotem artefaktów, które Niemcy zrabowali z Polski w czasie II wojny światowej. Jest tam śląski wątek i o nim właśnie teraz na antenie Radia Katowice w nagraniu naszego reportera.
1: Panie ministrze, drogi Johanie, dziękuję za zaproszenie do Berlina, za gościnę w tak ważnym dniu dla stosunków polsko-niemieckich. Traktat, którego dziś mamy rocznicę, zapewnił Polsce i Niemcom stabilność, bezpieczeństwo i rozwój.
2: Przy okazji trwającego dziś w Berlinie forum na ręce polskiej delegacji strona niemiecka zwróciła kilka historycznych zabytków zrabowanych w trakcie II wojny światowej. To pierścień Zygmunta I Starego, rękopisy dzienników Stefana Żeromskiego oraz fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudem Mater Polonia.
1: Dziękujemy za postępy w sprawie budowy w Berlinie pomnika upamiętniającego Polaków i ofiary niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Bardzo się cieszymy z tych kolejnych zwrotów dla nas bezcennych dóbr polskiej kultury. Pierścień króla Zygmunta Starego, czy rękopis średniowieczny Gaudem Mater Polonia.
2: Pierścień Jagiellonów wcześniej znajdował się w prywatnych zbiorach, które kilka lat temu trafiły ostatecznie do niemieckiego muzeum. Wówczas otworzyła się formalna droga do odzyskania zabytku. Autentyczność pierścienia potwierdził śląski gemmolog Maciej Ożdżeński.
3: Maciej Ożdżeński, gemolog, ekspert, który bada kamienie szlachetne, które w historii pojawiały się w różnych miejscach, między innymi na dworach. No i taki kamień badał również ten, który przekazują nam, zwracają nam, będąc bardziej precyzyjnym, Niemcy, czyli kamień, który był na pierścieniu Zygmunta I Starego. Pierścień Jagiellonów wraca do Polski. Panie Macieju, pan jako pierwszy, jak rozumiem, ekspert z Polski pojechał tam, sprawdził, zbadał, czy to rzeczywiście jest autentyczny pierścień Zygmunta I Starego.
4: Tak, 12 grudnia wcześniej zostałem powołany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego, żeby dokonać oględzin pierścienia, który był podejrzewany o to, że jest właśnie zaginionym pierścieniem. Odkryła to pani profesor Ewa Letkiewicz i była potrzebna niezależna ekspertyza gemologiczna, porównywawcza właśnie tego obiektu.
3: Jak się bada w ogóle autentyczność takiej biżuterii?
4: Na szczęście na kilka miesięcy przed wybuchem wojny zostały zrobione mikrofilmy w zbiorach Muzeum Czartoryskich i zarejestrowane były te zdjęcia, którym można było się posłużyć do porównania. I
3: tak widzę, że pan ma tutaj jakieś zdjęcie, tak?
4: To jest faktycznie fragment analizy, więc ja, mając do dyspozycji dosyć dobrej jakości zdjęcia, byłem w stanie wykonać zdjęcia pod podobnym kątem tego samego pierścienia i zacząć porównywać szczegóły. Wcześniejsze zapisy tego pierścienia były oczywiście w książkach, one były nie do końca dokładne, były rysunki, wagi były podawane jeszcze w starych jednostkach gramatury, więc one nie były dokładne, ale zdjęcia były jednoznaczne i naszą pracą było tak naprawdę skupienie się szczególnie na szczegółach, które widzimy na zdjęciach. W radiu nie możemy pokazać, ale wydaje mi się, że pan też tutaj to widzi, że ten pierścień jest bardzo podobny do tego. W następnych zdjęciach tutaj już porównuje bardzo dokładnie na przykład ślady uderzeń na tym pierścieniu, czy bardzo charakterystyczny szlif diamentu, tak zwany szlif tablicowy, który był właśnie w XVI wieku popularny. Jeden z pierwszych diamentów w ten sposób szlifowany, więc to była duża wskazówka, że to może być właśnie ten okres. Charakterystyczna forma oprawy, tak zwana karga, specjalnie, no wszystko wygląda dokładnie tak jak na oryginalnych zdjęciach, także wydaje mi się, że nie było wątpliwości. Już nawet wtedy, kiedy to oglądałem, to miałem takie silne przekonanie, że to jest to. Po powrocie zrobiłem dokładną analizę i w styczniu 2023 roku tą analizę przesłałem do ministerstwa, no i jakby rozpoczął się proces restytucji.
3: A gdyby nie było tego filmu, gdyby nie było tych zdjęć, no to co wtedy?

0: to wtedy byłaby w ogóle możliwość stwierdzenia autentyczności?
1: Podejrzewam, że bez tych zdjęć niestety byłoby bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, że to jest ten pierścień, bo te stare zapiski, które ministerstwo dysponowało, które ten dział odszukiwał, żeby to udowodnić, no to były tylko rysunki bardzo podobne, ale no nie mogło to być jednoznaczne i podejrzewam, że bardzo łatwo byłoby to stronie niemieckiej podważyć, że jest to może pierścień podobny, niekoniecznie z tego okresu, więc na szczęście te mikrofilmy, te zdjęcia zostały wykonane. No i dzięki temu możemy dzisiaj mówić o historycznej chwili i zwrocie zabytku o takiego, który nawet nie ma żadnej wartości, po prostu jest to zabytek klasy zero.
2: Czyli bezcenny, to nagranie przygotował nasz reporter Wojciech Kocjan.
3: Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
4: Dwa postępowania sprawdzające warszawskiej prokuratury w sprawie Szpitala Południowego. Agencje publikują tekst wstępnego porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ma 14 punktów. Przed nami pierwsza fala upałów. W weekend niemal wszędzie powyżej 30 stopni. Warszawska prokuratura sprawdza możliwe nieprawidłowości na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Dwa postępowania wszczęła z urzędu. Jedno dotyczy powstania systemu, który pozwalał przejmować część pacjentów bez kolejki.
5: W zakresie podejrzenia stworzenia takiego systemu przyjmowania pacjentów w SOR Szpitala Południowego w Warszawie, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
4: Rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba dodaje, że drugie postępowanie dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
5: Wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy. I tu chodzi już o czyn z artykułu 271 paragraf 3 kodeksu karnego.
4: Zgodnie z oświadczeniem majątkowym młody lekarz bez specjalizacji zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Warszawski Szpital Południowy przygotowuje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia oszustwa. Policja ponawia apel o zgłaszanie wszelkich informacji, które mogą mieć związek z zabójstwem Rosjanina w Białej Podlaskiej. Rzecznik lubelskiej policji, komisarz Andrzej Fijołek, mówi, że informacje można przekazywać także anonimowo.
6: Przechodzimy do takiej pracy typowo operacyjnej. Istotną rzeczą, żeby odtworzyć te pierwsze minuty po tej zbrodni, moment oddalenia się sprawcy, więc to jest najważniejsza rzecz. Apeluję raz jeszcze także o kamery z nagrań, z wideorejestratorów samochodów. Ponawiam ten apel, ponieważ za chwilę najprawdopodobniej te nagrania będą się nadpisywały na tych kamerkach i później już nie będą żadnym materiałem dowodowym.
4: Dwaj Białorusini zatrzymani w związku z zabójstwem Rosjanina zostali zwolnieni. Lubelska prokuratura informuje, że nie było podstaw do postawienia im zarzutów.
7: W tej sprawie wstępne ustalenia policji wskazywały, że ci dwaj mężczyźni mogą mieć związek z tym zdarzeniem, z tą sprawą. W związku z tym zostali procesowo zatrzymani. Gromadzony materiał dowodowy był poddawany w ciągu ostatnich kilkunastu godzin bardzo szczegółowym analizom i te analizy nie potwierdziły wstępnych przypuszczeń o związku tych dwóch mężczyzn z tym zabójstwem. W związku z tym po przesłuchaniu ich zostali zwolnieni.
4: Mówi prokurator Marcin Kozak. 44-letni artysta krytyczny wobec Władimira Putina został zastrzelony w poniedziałek na ulicy. Telewizja CNN publikuje pełne 14-punktowe wstępne porozumienie USA-Iran. Tekst jest ogólny, nie zawiera szczegółowych zobowiązań ze strony Teheranu i przewiduje zniesienie wszystkich sankcji oraz odblokowanie irańskich aktywów, $300 miliardów na odbudowę Iranu oraz wycofanie amerykańskich wojsk z regionu. Porozumienie rozpoczyna się od deklaracji natychmiastowego zawieszenia broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Nie ma natomiast mowy o konieczności wycofania wojsk Izraela z libańskiego terytorium. Memorandum przewiduje rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji na temat ostatecznej umowy pokojowej. Tekst nie zawiera żadnych konkretnych zobowiązań Iranu w sprawie jego programu nuklearnego, poza potwierdzeniem, że Republika Islamska nigdy nie wyprodukuje broni jądrowej. Jak podaje CNN, dokument otrzymała od amerykańskiego urzędnika, jego treść potwierdził dyplomata, który widział go podczas szczytu G7 we Francji. Jest to tekst, pod którym cyfrowo podpisali się w niedzielę prezydent Donald Trump i wiceprezydent J.D. Vance oraz przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Galibaf. Taki sam tekst opublikowały również agencja Bloomberg i irańska agencja Tasnim. Żywność prosto od rolników trafi do żłobków w całym kraju. Trwa nabór do pilotażowego programu. Udział mogą wziąć organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia, które dostarczają świeże owoce i warzywa bezpośrednio od producentów do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi.
8: Dzięki temu będziemy uczyli naszych najmłodszych nawyków stosowania zdrowej, smacznej polskiej żywności. To jest sytuacja win-win-win, jak ja to nazywam, bo korzystają z tego dzieci, korzystają z tego rodzice, ale przede wszystkim korzystają z tego producenci, polscy producenci.
4: Mówi wicewojewoda łódzki Grzegorz Majewski. Nabór do pilotażowego programu potrwa do 29 czerwca, a program ma zacząć działać z początkiem nowego roku szkolnego. Afrykańskie powietrze dotrze do Polski, a wraz z nim pierwsza w tym miesiącu fala upałów. W weekend w wielu miejscach kraju temperatura przekroczy 30 stopni. Takie fale gorąca są jednym z najbardziej odczuwalnych skutków zmian klimatu.
9: Sytuacja zrobiła się bardzo letnia, bo wlewa się bardzo gorące powietrze afrykańskie przez Hiszpanię, Francję i Niemcy, także do Polski. Ta kulminacja tego upału, no wszystko wskazuje na to, że będzie obserwowana w okolicach soboty, niedzieli. I to będzie kulminacja, gdzie w wielu miejscach w Polsce słupki termometrów osiągną wartości powyżej 30 stopni Celsjusza.
4: Mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki. Podczas upału ważne jest odpowiednie nawodnienie i nakrycie głowy.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Przemyślu umiarkowana. Połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Co tam w sporcie, powie nam Dariusz Urbanowicz.
11: Zaczniemy od tenisa i informacja niepomyślna. Ćwierćfinał w Halle nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w 1/8 z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6 i 5-7. Na pocieszenie polskie siatkarki spisały się na medal i nie straciły ani seta w pierwszym meczu drugiego turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Starcie z Bułgarią podsumowuje Sonia Stefanik.
12: Zagraliśmy bardzo dobry mecz, aczkolwiek w niektórych momentach trochę zabrakło nam fokusu, po prostu skupienia na meczu, przy czym doprowadzałyśmy do takich gorących sytuacji, w których dziewczyny z Bułgarii doganiały nas punktowo. Świetną rzeczą jest to, że potrafiłyśmy to przełamać jednak i dograć każdy set i wygrać każdy set i cały mecz ostatecznie.
11: No brawo, jutro w samo południe Sonia Stefanik z koleżankami zagrają z Ukrainą. Lech Poznań najpierw pojedzie do Danii na mecz z Orhus GF, a Górnik Zabrze zmierzy się w Turcji z Fenerbahce Stambuł w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Zarówno mistrz, jak i wicemistrz kraju zaczną od drugiej rundy. Oba mecze na wyjeździe w dniach 21-22 lipca, rewanże tydzień później. Raków Częstochowa poleci z kolei na Maltę, by skonfrontować się z Valletta FC w walce o Ligę Konferencji. Nie wiadomo jeszcze, z kim zagra GKS Katowice. Będzie to albo Hajduk Split, albo MŚK Żilina. Trener Gieksy Rafał Górak.
13: Sportowo wydaje się, że najtrudniej, ale wiele rzeczy było trudnych dla GKS-u, także niech będzie poprzeczka zawieszona wysoko, to będziemy wiedzieli, z kim się mierzymy i chciałbym grać w Splicie, bo to marka uznana, wielki klub, wielkie rzeczy się w Hajduku też działy, także jakbym chciał spać to z wysokiego konia, to był bardzo dobry rywal dla nas. I dlatego dobrze, że jest to marka, bo to jest super trafić w pierwszej rundzie na drużynę, która jest uznana. Żilina w słowackiej piłce znaczy bardzo dużo, Hajduk to jest legendarny klub całych Bałkanów, nie tylko przecież Chorwacji, dawnej Jugosławii też.
11: W nocy na mundialu widzieliśmy popisy snajperskie Mbappé, dwa gole i hat-triki Halanda i Messiego. Dziś mecze Portugalii z Cristiano Ronaldo i Anglii z Harrym Kane'em. Król strzelców Mistrzostw Świata w 1974 roku w Niemczech Grzegorz Lato kończył turniej z 7 trafieniami, więc wie, jak przejść przez taki kłopot. Strzelać czy nie strzelać?
14: W zależności jak trafią, to nastrzelają, no. Ja ich życzę, żeby nastrzelali, no, mówiąc inaczej. To nie jest taka prosta sprawa, powiem pan. W jednym się strzeli, a w drugim nie.
11: Z życia wzięte. Messi zrównał się dorobkiem z królem strzelców wszechczasów, urodzonym w Opolu Niemcem Mirosławem Kloze. Obaj mają po 16 bramek. O 19 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. O 22 szlagier pierwszej kolejki Anglia-Chorwacja. W nocy na zakończenie pierwszej kolejki dwa mecze Ghana-Panama o 1 w nocy. I o 4 Uzbekistan zagra z Kolumbią.
3: Jak będzie słońce, to będzie słonecznie, tak nawiązując do sportu i taka jest prawda życiowa.
11: To jest prawda życiowa.
3: Tak, to gość nie da oszukać.
11: Nie,
3: do 21 jeszcze sobie poświeci, punktualnie o tej właśnie godzinie jest planowany zachód. Dni coraz dłuższe i tak aż do weekendu. Wtedy w niedzielę pierwszy dzień astronomicznego lata przecież i to będzie bardzo ciepłe powitanie lata, nawet 33-35 stopni, będzie bardzo pogodnie. Również tej nocy przyjemnie, w Lubuskiem, uwaga, będzie 16 stopni. W ciągu dnia od 20 na północy, przez 24 na wschodzie i w centrum po 27 na zachodzie.
15: Trójka.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest.

tym mam zapach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

zajęte. Proszę mnie nie drapać w bonbon. W domu czeka żona, jak się dobry będzie, oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź bark, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu.

Po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

Why do you cheat me this way, princess? Here we go.

0: Minęła 19. W ostatnich godzinach doszło do wypadków w dwóch kopalniach śląskich. Zalew na Kłoche Chło jest już przygotowany do wakacji. Do piątku można zgłaszać pomysły do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Siemianowicach Śląskich.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. Po południu doszło do wypadku w bytomskim zakładzie górniczym Eco Plus. W wyniku najprawdopodobniej tąpnięcia ucierpiało czterech górników. Trzech z nich znajduje się na powierzchni, jeden wciąż jest pod ziemią. Dwóch górników trafiło do szpitali w Bytomiu i Chorzowie na obserwację z lekkimi obrażeniami głowy i uda, potwierdził dyrektor wojewódzkiego pogotowia ratunkowego Łukasz Pach. Ich stan jest dobry. Trzeci z mężczyzn na powierzchni nie odniósł poważnych obrażeń i zrezygnował z transportu do szpitala. Z nieoficjalnych informacji wynika, że górnik znajdujący się pod ziemią został przysypany i nie ma z nim kontaktu. Akcja ratunkowa trwa. Do wypadku doszło także na terenie kopalni Knurów Szczygłowice, ruch Szczygłowice. W tej chwili nie są znane szczegóły zdarzenia ani stan osoby poszkodowanej. Do sprawy będziemy wracać wraz z pojawieniem się kolejnych informacji. Eksperci ze Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach rozpracowali rozbudowany mechanizm oszustw podatkowych w branży kosmetycznej. Sprawa dotyczy wyłudzeń na kwotę blisko 800 milionów złotych. Grupa przestępcza stworzyła sieć kilkudziesięciu sztucznie utworzonych podmiotów gospodarczych, tak zwanych słupów, w celu wyłudzania podatków VAT, między innymi za pomocą pustych faktur, wyjaśnił rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach Michał Kasprzak.
2: Były to firmy zakładane na terenie całego kraju, najczęściej posiadające siedziby w wirtualnych biurach. Podmioty te nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, nie zatrudniały pracowników i nie posiadały majątku. Mechanizm został zaprojektowany w taki sposób, by poszczególne transakcje sprawiały wrażenie legalnych operacji handlowych. Sekwencja przepływu towarów i dokumentów księgowych pomiędzy kolejnymi podmiotami była starannie zaplanowana, co miało utrudnić wykrycie oszustwa i stworzyć pozory rzeczywistej działalności gospodarczej.
0: Do tej pory Śląski Urząd Celno-Skarbowy zakończył 24 kontrole, w których stwierdzono nieprawidłowości na kwotę ponad 530 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Zalew na Kłoche Chło jest już przygotowany do wakacji. Przed sezonem letnim przeprowadzono tam szereg inwestycji. Wśród nich jest zmodernizowana instalacja elektryczna na polu biwakowym, powiedział wójt gminy Świerklaniec Grzegorz Zadęcki.
3: Są dostępne nowe skrzynki, jest ich zdecydowanie więcej. Drogi dojazdowe do Chechła zostały również wyremontowane. Zamontowano nowe kamery, monitoring jest zapewniony z wszystkich praktycznie stron. Nieopodal powstał również park glinowy. Jest to efekt kilku miesięcznych rozmów między inwestorem, urzędem gminy a nadleśnictwem.
0: Sezon kąpielowy nad zalewem na Kłoche Chło rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do końca wakacji. Strzeżone kąpielisko będzie funkcjonować na polu biwakowym. Dodatkowo od poniedziałku do piątku nad bezpieczeństwem na akwenie będą czuwać patrole ratowników na łodzi motorowej. 3 300 000 złotych mają do wydania mieszkańcy Siemianowic Śląskich w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Kwota ta została podzielona na 6 dzielnic, gdzie każda z nich ma do zagospodarowania 550 tysięcy złotych. Zgłaszać można zarówno zadanie inwestycyjne, jak i społeczne. Wartość tych pierwszych nie może przekraczać 500 tysięcy złotych. W przypadku zadań społecznych limit wynosi 50 tysięcy złotych. Wnioski można składać jeszcze tylko do piątku, a formularz zgłoszeniowy i wszystkie szczegóły znajdziemy na stronie siemianowickiego magistratu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zabójstwo w Białej Podlaskiej mogło być na zlecenie Rosji, uważa gość Pulsu Trójki. Prokuratura zajmuje się sprawą samozwańczych patruli obywatelskich w centrum Warszawy. To mógłby być finał na Mundialu wieczorem, mecz Anglia-Chorwacja. Na początek jednak krótka, pilna informacja. Są poważne utrudnienia na warszawskiej trasie Łazienkowskiej na wysokości Saskiej Kępy. W ogniu stanął prawdopodobnie autobus miejski. Na razie zbieramy informacje. Trasa Łazienkowska w stronę Pragi jest całkowicie zablokowana. Policja wciąż szuka zabójcy Rosjanina w Białej Podlaskiej i prosi o zgłaszanie wszelkich informacji, nawet anonimowo. Zastrzelony w poniedziałek mężczyzna słynął z krytyki Władimira Putina. Prawdopodobnie było to zabójstwo na zlecenie motywowane politycznie. Tak ocenił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podobnie uważa gość Pulsu Trójki mieszkający w Polsce rosyjski opozycjonista Władimir Ponomariow.
5: Trzeba powiedzieć, że teraz te akty nasilają się, szczególnie w stosunku do tych, których Putin uważa za złośliwe ataki na niego. I widać, że wojna nie rozgrywa się tak, jak chciał Putin. W związku z tym niebezpieczeństwo dla Putina coraz zwiększa się. A szczególnie takie niebezpieczeństwo, które wynika ze śmiechu złośliwego nad nim.
4: Zastrzelony Rosjanin był artystą, malował karykatury Władimira Putina. A warszawska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie podszywania się pod funkcjonariuszy publicznych oraz legitymowania innych osób. Chodzi o samozwańcze patrole obywatelskie, które pojawiły się w centrum Warszawy. Mężczyźni ubrani w stroje przypominające mundury zaczepiają i próbują legitymować cudzoziemców w okolicach dworca centralnego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka mówi, że takie działania mają fatalny skutek społeczny.
6: Takie sytuacje, które widzimy, czy mogliśmy zaobserwować w sieci, są po prostu niedopuszczalne i niezgodne z polskimi przepisami prawa, ale z drugiej strony wywierają też bardzo duży aspekt psychologiczny, ponieważ wzbudzają niepewność, strach, niewiedzę, dezorientację, jeżeli chodzi nie tylko o mieszkańców, ale także o osoby, które przybywają na przykład do Polski w celach podróżniczych.
4: Nikt poza funkcjonariuszami publicznymi nie ma prawa żądać od nas dokumentów czy zatrzymywać na ulicy. Trudna historia Polski i Niemiec tworzy podziały, ale nie jesteśmy na nie skazani, mówił w Berlinie szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wicepremier wraz z szefem niemieckiej dyplomacji przewodniczył forum polsko-niemieckiemu. Radosław Sikorski podkreślał, że mimo dobrej współpracy nadal są problemy w swobodnym przemieszczaniu się między oboma krajami.
7: Kontrole graniczne rodzą niepotrzebne trudności, nie tylko w kontaktach społecznych czy biznesowych. Stanowią poważną przeszkodę dla wzmacniania spójności i odporności Unii Europejskiej. Jak już Johan wspomniał, poprawa mobilności wojskowej też powinna być wspólnym priorytetem jako inwestycja w bezpieczeństwo, po to, żeby wzmocnienie wschodniej flanki mogło dotrzeć tam, gdzie jest potrzebne.
4: Nową umowę o współpracy obronnej podpisali w Warszawie niemiecki minister obrony i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś mija 35. rocznica polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do gdańskich plaż. Miasto kupiło 15 specjalistycznych wózków i 8 chodzików plażowych, przekazała prezydent Gdańska Aleksandra Durukiewicz.
8: To są wózki sprowadzone z Australii. Wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby znaleźć odpowiedni sprzęt dostosowany do naszej bałtyckiej plaży.
9: Dało radę, jest super. Jest bezproblemowo.
10: Wygodniej. Wygodniej i lepiej. Szkoda, że tak późno, ale cieszymy się, że są i niech służą.
11: Jakby wiadomo, nie będzie tak, że w ogóle nie będzie trzęsło, ale na pewno wygodniej niż na zwykłym wózku i bezpieczniej.
4: Wózki i chodziki będzie można wypożyczyć na plażach w Brzeźnie i na Stogach. W wielu pubach rezerwacje skończyły się już kilka dni temu, a strefy kibica przygotowują się na tłumy. Anglia rozpoczyna wieczorem mundial od meczu z Chorwacją. Nastroje na wyspach są wyjątkowo dobre. Kibice wierzą, że Lwy Albionu mogą wreszcie spełnić marzenie o drugim w historii Mistrzostwie Świata.
12: Brytyjskie media zgodnie zaliczają Anglię do grona faworytów turnieju. Najwięcej uwagi poświęcają Harrymu Kane'owi, który przyjechał na mundial po znakomitym sezonie w Bayernie Monachium, oraz Jude'owi Bellinghamowi, typowanemu na jedną z gwiazd całego turnieju. Komentatorzy podkreślają też, że Thomas Tuchel ma do dyspozycji jedną z najmocniejszych angielskich kadr ostatnich lat. Najwięcej emocji słychać jednak wśród kibiców. Nie mam wątpliwości, że wygramy. Mam już koszulkę, flaga już czeka. Za chwilę ją wywieszę i będę trzymał kciuki za chłopaków. Zapewniają fani Anglii. W strefach kibica i w pubach od Londynu po Manchester coraz częściej słychać słowa piosenki Football's Coming Home, czyli piłka nożna wraca do domu, która od 30 lat towarzyszy angielskim kibicom podczas wielkich turniejów. Chorwacja na wyspach budzi szacunek, ale nie obawy. Brytyjscy komentatorzy przypominają jednak, że to właśnie Chorwaci zatrzymali Anglików w półfinale mundialu w 2018 roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Wieczór przeważnie pogodny, w nocy słaby deszcz, możliwy na Pomorzu i ziemi lubuskiej i od 9 do 16 stopni.
13: Autopromot.

0: Minęła 22. Polskie zabytki zrabowane przez hitlerowców w czasie II wojny światowej wracają do Polski. Port lotniczy w Pyrzowicach obsłuży w tym roku 8 milionów pasażerów. W Częstochowie trwają Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Berlinie odbyło się dziś forum dyplomatyczne z okazji 35. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Na ręce polskiej delegacji strona niemiecka zwróciła kilka historycznych zabytków, m.in. pierścień Zygmunta I Starego. Autentyczność pierścienia badał śląski gemmolog Maciej Ożdżeński.
2: Na szczęście na kilka miesięcy przed wybuchem wojny zostały zrobione mikrofilmy w zbiorach Muzeum Czartoryskich. Dzięki temu możemy dzisiaj mówić o historycznej chwili i zwrocie zabytku takiego, który nawet nie ma żadnej wartości. Po prostu jest to zabytek klasy zero. Podejrzewam, że bez tych zdjęć niestety byłoby bardzo trudno jednoznacznie stwierdzić, że to jest ten pierścień, bo te stare zapiski to były tylko rysunki i podejrzewam, że bardzo łatwo byłoby to stronie niemieckiej podważyć.
0: Oprócz pierścienia Polsce zwrócono także rękę opisy dzienników Stefana Żeromskiego i fragment średniowiecznego zapisu hymnu Gaudem Mater Polonia. W 18 nowych kierunkach polecimy z lotniska w Pyrzowicach w ramach rozkładu Lato 2026. To m.in. Rimini, Faro, Dubrownik, Malaga i Tirana. Jak mówił na antenie Radia Katowice prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik, lotnisko obsłuży w tym roku 8 milionów pasażerów. Pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie liczba odwoływanych lotów niewielka, a katowickie lotnisko pozostaje liderem czarterów w Polsce. Tego lata dostępne są 63 kierunki wakacyjne do 19 krajów. W szczycie wakacji z lotniska może korzystać nawet 1 milion pasażerów miesięcznie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: W Częstochowie trwają Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym. Zorganizowano je po raz 42 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. W 4 konkurencjach rywalizuje 15 drużyn. To bardzo widowiskowe zawody, powiedział brygadier Dariusz Andryszkiewicz, rzecznik prasowy komendanta Częstochowskiej Szkoły Pożarniczej.
3: Pożarniczy tor przeszkód, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, sztafeta pożarnicza 4x100 metrów i pożarnicze ćwiczenie bojowe. Ci ludzie są na podziw wysportowani, są dla nas przykładem, bo to, co tutaj reprezentują i pokazują, jest godne do naśladowania dla nas wszystkich.
0: Po raz pierwszy w historii w zawodach bierze udział kobieca reprezentacja Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Służące na co dzień zawodniczki nie obawiają się rywalizacji z mężczyznami.
4: Wynik dla nas jest istotny. Pokazanie naszej dobrej strony przede wszystkim.
5: Wiadomo, że są pewne różnice, ale staramy się tutaj mężczyznom dorównać.
6: Tak naprawdę jesteśmy pierwszą drużyną kobiecą w historii tego sportu w Polsce. Celujemy w to, żeby po prostu ukończyć każdą konkurencję. No i żeby bardzo dobrze się bawić przy tym i tyle.
0: 42. Mistrzostwa Polski w sporcie pożarniczym rozgrywane na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie potrwają do jutra. Dla mieszkańców to też okazja do wejścia na teren szkoły i kibicowania strażakom. Mieszkańcy Czeladzi mogą zamówić bezpłatny odbiór elektroodpadów przez telefon. To efekt współpracy włodarzy miasta z jedną z firm zajmującą się odbiorem i przetwarzaniem tego typu odpadów. Jak powiedział Radiu Katowice Jakub Kubasik, rzecznik czeladzkiego ratusza, rozwiązanie to ma przede wszystkim ułatwić mieszkańcom właściwe pozbywanie się elektrośmieci, ale także poprawić poziom recyklingu w mieście. Numer telefonu, a także lista odpadów odbieranych bezpośrednio z gospodarstwa domowego dostępne są na stronach internetowych częstochowskiego, czeladzkiego magistratu. Jeszcze pogoda, w nocy zachmurzenie małe, po północy wzrastające od zachodu do umiarkowanego i dużego. W kotlinach górskich nad ranem możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni Celsjusza.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 czerwca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. O nieprawidłowościach w szpitalu południowym informuje prezydent Warszawy. Wnioskuje o zmianę w spółce prowadzącej placówkę. Andrzej Poczobut w Europarlamencie apelował, by świat nie zapominał o więźniach politycznych na Białorusi. Po raz pierwszy w historii ZUS-u pracownicy zastrajkowali. Walczą o wyższe wynagrodzenia i lepsze warunki pracy. Dotychczasowe ustalenia audytu w szpitalu południowym wskazują na nieprawidłowości, które powinny skutkować odpowiedzialnością personalną, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Przekazał w mediach społecznościowych, że zawnioskował o zmiany w zarządzie spółki prowadzącej placówkę. Sprawa dotyczy podejrzenia popełnienia oszustwa przez radnego i lekarza Dawida Kacprzyka, który w rok zarobił w szpitalu południowym ponad 1,5 miliona złotych. Prokuratura sprawdza możliwe nieprawidłowości w placówce. Dwa postępowania wszczęła z urzędu. Jedno dotyczy powstania systemu, który pozwalał przyjmować część pacjentów bez kolejki, drugie popełnienia oszustwa finansowego.
8: Czynności sprawdzające mają wykazać, czy w szpitalu nie powstał system, który mógł zaszkodzić wielu pacjentom, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
9: Takiego systemu, który był oparty na przesłankach pozamedycznych, sprzecznych z zasadami triażu, co mogło narazić innych pacjentów SOR na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
8: Z kolei drugie postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa finansowego przez 29-letniego lekarza Dawida Kacprzyka.
9: Wszczęte jest w zakresie ewentualnego poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej na dokumentacji poświadczającej czas wykonywanej pracy.
8: Wedle oświadczenia majątkowego młody lekarz zarobił w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej. Dziś zarząd szpitala wypowiedział umowę Dawidowi Kacprzykowi. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
7: Najwyższa Izba Kontroli wejdzie do placówek ochrony zdrowia, by sprawdzić, jak wydawane są publiczne pieniądze. Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się z wnioskiem do NIK-u.
10: Żeby mieć możliwie dokładny raport kontrolny i wnioski kontrolne, a jak trzeba także wnioski prawne wobec tych miejsc, gdzie dochodziło do nadużyć. Tych nadużyć o charakterze finansowym.
7: Szef rządu nie wykluczył wniosków do prokuratury. Nie wolno zapominać o setkach więźniów politycznych przetrzymywanych na Białorusi, apelował w Parlamencie Europejskim Andrzej Poczobut. Laureat Nagrody Sacharowa wystąpił przed europosłami pierwszy raz od czasu uwolnienia z białoruskiego więzienia. Polski dziennikarz i działacz mniejszości podkreślał, że wsparcie okazywane przez Zachód ma realne znaczenie dla więzionych osób.
11: Najważniejsze, co można zrobić, to nie zapomnieć o losie ludzi, o tym, że setki dzielnych Białorusinów jest dziś nadal w więzieniu. Wspomnienie, imienne nazwanie człowieka, który nadal cierpi, to jest wielka sprawa, to jest gest solidarności i to bez wątpienia wpływa też na zachowanie strażników więziennych.
7: Europarlament przed rokiem uhonorował Andrzeja Poczobuta Nagrodą Sacharowa. Iran nigdy nie będzie posiadał broni nuklearnej, zapewnił Donald Trump. Mówił o tym podczas zakończenia szczytu G7 we francuskim Evian. Przekonywał, że wypracowane porozumienie rozwiąże wszystkie kwestie związane z tym konfliktem. Amerykański prezydent wskazał też, co stanie się, jeśli Iran nie będzie przestrzegał zapisów dokumentu. Porozumienie, które zawarliśmy z Iranem w niedzielę, zostanie wkrótce podpisane, jutro, może pojutrze. To memorandum o porozumieniu. Jeśli nie zostanie ono zrealizowane w ciągu 60 dni, to nic, wrócimy do bombardowań. Nie chcę tego robić, bo to porozumienie jest bardzo dobre. Opublikowane przez dziennikarzy 14-punktowe porozumienie obejmuje niezwłoczne zakończenie operacji wojskowych na frontach z uwzględnieniem Libanu. Strony zobowiązują się nie wznawiać działań wojennych oraz respektować nawzajem swoją suwerenność i integralność terytorialną. Żądali wyższych pensji i poprawy warunków pracy. Zatrudnieni w ZUS-ie urzędnicy zorganizowali strajk ostrzegawczy. Na 2 godziny odeszli od biurek. W Lublinie związkowcy żądają 1200 zł podwyżki. Pracodawca zaproponował 220 zł. Przedstawiciel Związku Zawodowego Niezależni w Lublinie Jerzy Jakubowicz nie wyklucza podjęcia kolejnych działań.
12: To jest pierwszy raz w historii zakładu, że my protestujemy, strajkujemy. Nigdy nas pracodawca do takiej sytuacji nie doprowadził. Jeżeli pracodawca do tego poważnie nie podejdzie, no to chyba to nie jest nasze ostatnie słowo.
7: Rzeczniczka ZUS-u w województwie lubelskim Małgorzata Korba powiedziała, że zrealizowanie żądań związkowców jest niemożliwe.
13: Zrealizowanie żądania związków zawodowych podniesienia płac o 1200 zł brutto oznaczałoby to, że ZUS musi wygospodarować dodatkowy 1 mld zł na wynagrodzenia tylko w tym roku. Takiej kwoty w budżecie ZUS na wynagrodzenia nie ma, bo przypomnę, budżet ZUS na płace jest częścią ustawy budżetowej państwa.
7: Poza wzrostem wynagrodzenia o 220 zł pracodawca zaproponował jednorazową nagrodę w wysokości 4000 zł. Sąd oddalił protest w sprawie referendum w Krakowie. Ze względu na liczne przypadki łamania ciszy wyborczej złożył go były opozycjonista w latach PRL Edward Nowak. Sąd stwierdził, że choć doszło do przypadków naruszenia ciszy wyborczej, to nie ma dowodów na to, że miały wpływ na frekwencję i wynik referendum, w którym odwołano prezydenta miasta. Do czasu rozpatrzenia wszystkich protestów wyborczych i wydania prawomocnych orzeczeń premier nie może ogłosić daty przedterminowych wyborów w Krakowie. Miastem zarządza komisarz. Daria Gosek-Popiołek, posłanka Lewicy, kandydatka na prezydenta Krakowa, jutro o 8.13 w Bez Uników rozmowie politycznej trójki. Po chłodnych i deszczowych dniach czeka nas zmiana pogody. Nagle zrobi się ciepło, a nawet upalnie. Synoptycy prognozują, że w weekend będzie ponad 30 stopni. Taki skok temperatury nie jest obojętny dla zdrowia.
14: Każda zmiana pogody jest wyzwaniem dla ciała. I o ile organizm jest młody i zdrowy, sprawnie adaptuje się do zmian. O tyle osobie starszej nie przychodzi to już tak łatwo, mówi doktor Aleksander Kania.
15: Nagle, bo tak się spodziewamy, będzie 31 stopni na zewnątrz, to nie jest to chyba dobry pomysł, by mając 70 lat i kilka chorób, w tym dniu od razu iść do lasu na długi spacer w upale.
14: Nie tylko seniorzy, ale również osoby aktywne powinny stopniowo aklimatyzować się do nowych warunków, dodaje dr Kania.
15: Trzeba faktycznie z dnia na dzień dawkować sobie tą porcję wysiłku.
14: Wysoka temperatura zwiększa ryzyko odwodnienia, przegrzania organizmu, a także udaru cieplnego.

0: Czwartej Uzbekistan z Kolumbią. A polskie drużyny poznały rywali w eliminacjach europejskich pucharów. Zarówno w podejściu do Ligi Mistrzów, jak i konferencji granie rozpoczną od drugiej rundy. Mistrz Polski Lech Poznań zagra z duńskim Aarhus, a wicemistrz Górnik Zabrze z Fenerbahce Stambuł. Raków Częstochowa zagra z maltańską Vallettą, a GKS Katowice z lepszym z pary Hajduk Split MSK Lizilina. Trener GKS-u Rafał Górak woli Hajduka.
1: Sportowo wydaje się, że najtrudniej, ale wiele rzeczy było trudnych dla GKS-u, także niech będzie poprzeczka zawieszona wysoko, to będziemy wiedzieli, z kim się mierzymy i chciałbym grać w Splicie. Bo to marka uznana, wielki klub, wielkie rzeczy się w Hajduku też działy, także jakbym chciał spaść to z wysokiego konia, to był bardzo dobry rywal dla nas.
0: To teraz z murawy piłkarskiej przenosimy się na tenisową. Hubert Hurkacz niestety odpadł w drugiej rundzie turnieju w Halle. W meczu 1/8 finału walczył dzielnie, jednak przegrał z Niemcem Danielem Altmaierem 6-3, 3-6, 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i minutę. W koszykówce w najlepsze trwa walka o Mistrzostwo Polski. W 5. spotkaniu finałowym Legia Warszawa wygrała z Zastalem Zielona Góra 84-80. W rywalizacji do 4 zwycięstw drużyna z Warszawy prowadzi 3-2, a następny mecz zostanie rozegrany w piątek w Zielonej Górze. A reprezentacja Polski siatkarek wygrała z Bułgarią 3-0 na inaugurację turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Kontrolowałyśmy ten mecz, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
2: Wiedziałyśmy, że Bułgaria ma dobrą zagrywkę i one nas dopadły tą zagrywką. Później w ataku nie mogłyśmy skończyć, ale myślę, że na pewno spokój, który miałyśmy w sobie, pozwolił nam na to, aby wygrać ten mecz w 3 setach. I to jest najważniejsze.
0: W kolejnym meczu Polki zmierzą się jutro z Ukrainkami. Jeszcze kolarstwo na koniec. Pierwszy etap wyścigu Tour de Suisse wygrał Słoweniec Tadej Pogacar i został liderem klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski na 57. miejscu.
3: Jutro do 20 stopni w Suwałkach, do 27 w Zielonej Górze. Sporo słońca, ale miejscami będzie się chmurzyć i na północy, zachodzie i w centrum przelotnie popada deszcz. Na południowym zachodzie możliwa burza. Autopro.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i... Nie kulawe wdzięki, niechaj na

mniej więcej wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

A jeśli w ogóle mam być odrobinę szczery, muzyka to rozrywka, tylko każdy inną lubi. Choć się czasem przebierze i to całkiem udatnie, jednego odnajdzie, a drugiego zgubi. A jeśli chodzi o najlepszą piosenkę, gdzie literka A się pojawia co chwilę, gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków, do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

zrozumieć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Minęła 23. Pracownicy ZUS-u przeprowadzili dziś dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Trwa akcja ratownicza w zakładzie górniczym Eko Plus w Bytomiu. W zabytkowym parku w Świerklańcu pojawiły się budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Strajkujący walczą o podwyżki płac od 1200 zł, dodatkowe szkolenia i rozwiązanie problemu z przeciążeniem pracowników. Upominamy się o naszą godność, powiedziała przewodnicząca oddziałowej organizacji związkowej pracowników ZUS Niezależni w Chorzowie, Danuta Łukasik.
2: Jesteśmy zdeterminowani, traktowani jesteśmy przez pracodawcę oraz stronę rządową jako automaty, nie zauważają naszego wkładu. Wreszcie przyszedł kres, postanowiliśmy zaprotestować i tą formą jest taka najbardziej łagodna, czyli strajk ostrzegawczy. Oczywiście nie działamy przeciwko klientom, działamy w imieniu klientów, bo chodzi o to, żeby w ZUS-ie pracowali dobrzy pracownicy, specjaliści, którzy będą poświęcali się na rzecz całej Polski właściwie.
0: Strajk trwał 2 godziny, to wynik nieudanych do tej pory rozmów prowadzonych w tej instytucji. Spadło zagrożenie sejsmiczne w kopalni Eko Plus w Bytomiu, dzięki czemu ratownicy mogli rozpocząć penetrację wyrobiska, w którym znajduje się górnik zaginiony po popołudniowym wstrząsie. Ratownicy będą posuwać się w kierunku przodka. W jego pobliżu powinien znajdować się zaginiony górnik. Nie wiadomo, jak długo jeszcze może potrwać akcja. Jak wcześniej informowali przedstawiciele kopalni, baza ratownicza usytuowana jest w odległości ponad 200 metrów od miejsca, w którym prawdopodobnie jest zaginiony pracownik. Chodnik po wstrząsie został zdeformowany, zmniejszył się jego przekrój, ale nie na tyle, by nie można było nim przejść. 8 pracowników udało się wycofać z przodka zaginionego górnika. Koledzy widzieli w odległości 20-25 metrów od przodka.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Od jutra do soboty w Pszczynie i Tychach odbędą się 6 zawody balonowe Inwe Silesian Sky o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego. W zawodach ma wziąć udział 15 załóg, w tym zespoły z Węgier i Litwy. W tym roku planowanych jest 5 lotów konkursowych, 3 nad Pszczyną oraz 2 nad Tychami. Organizatorzy zastrzegają, że decyzję o startach podejmuje komisja sędziowska, a szczegóły są ustalane na bieżąco ze względu na pogodę. W przypadku deszczu, zbyt silnego wiatru lub jego braku, lot konkursowy nie będzie możliwy. Kibice muszą zatem mieć na uwadze zmiany harmonogramu lotów, nawet chwilę przed planowanym startem. W sobotę od 21:00 planowane są wręczenia nagród za najlepsze loty w obu lokalizacjach, a następnie nocny pokaz balonów. Zabytkowy park w Świerklańcu otrzymał budki lęgowe, karmniki i domki dla jeży. Członkowie Stowarzyszenia Aktywności Społecznej Dąbrowiacy wykonują je z materiałów pochodzących z recyklingu. Budki i domki wzbogacą parkową infrastrukturę przyrodniczą i stworzą schronienie dla wielu gatunków zwierząt, wyjaśnił Mieczysław Koniak z sekcji modelarskiej Dąbrowiaków.
3: Budki są pełne, czyli one są zamknięte i to jest pod szpaka, różnego rodzaju zimorodki. Natomiast te półotwarte to są znowu na kopciuszki, na takie mniejsze ptaszki, które muszą mieć po prostu trochę przestrzeni. Wszystkie są otwierane, żeby można było zrobić porządek jesienią i przygotować je znowu do wiosny.
0: Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Dąbrowiacy skupia kilkuset mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Jego członkowie pieką ciasta dla pacjentów szpitali onkologicznych, przygotowują ręcznie robione maskotki dla dzieci i realizują projekty związane z ochroną przyrody. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe lub umiarkowane, bez opadów, temperatura minimalna od 9 do 12 stopni Celsjusza.

jakie wywiesimy flagi. Nad każdym z naszych miast, jaki będzie nasz świat.